0: mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
1: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań. Od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Straż Pożarna stawia też pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony autonomiczne. Więcej o nowych rozwiązaniach opowiedział nam starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Jamin Kubiak-Piłat.
4: W tym roku w Polsce też się trochę zadziało, też
5: potwierdzam,
4: też dużo akcji. Myślimy nie tylko o tym, co za granicą, co gdy, co kiedy zostanie ogłoszenie o pomoc, ale przede wszystkim też chyba zastanawiamy się nad tym, jak reagować na własny kryzys, prawda?
5: Tak, jasne. Oczywiście to jest najważniejsze, no logiczne, nawet bym powiedział. W Polsce o tyle mamy świetną sytuację, patrząc się przez pryzmat Europy, że od ponad 30 lat funkcjonuje coś takiego jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ten system pozwala nam na budowanie, montowanie konkretnych zasobów do konkretnych potrzeb. W Polsce na 335 powiatów mamy 505 jednostek ratowniczo-gaśniczych zawodowej straży pożarnej. Do tego dochodzą jednostki ochotniczych straży pożarnej i w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. To w całości daje nam potencjał prawie 16 tysięcy jednostek, czyli na jeden powiat 48 jednostek gotowych do, tak mówiąc kolokwialnie, do pomocy, do pracy, do ratowania tego, co po prostu, czy natury, czy środowiska, czy też życia i zdrowia ludzkiego.
4: Tutaj padały już te słowa, też chciałbym o to podpytać, o rozwinięcie, bo mówił pan to podczas swojego komentarza. Jedziemy cały czas do przodu, technologia też się cały czas zmienia. Mamy dromadery, mamy black hogi, ale drony to jest przyszłość? To jest coś takiego, to jest taka działka, to jest taki zakres, który Państwowa Straż Pożarna też może znaleźć w swoim, bo wiem, że dzisiaj mówimy drony, żeby patrolować te, żeby wykorzystywać termowizję. W jaki sposób można wykorzystać drony w Straży Pożarnej?
5: No, przede wszystkim przy takich dużych zdarzeniach potrzebujemy przekazać konkretną informację temu kierującemu działaniem ratowniczym na dole, który jest. Wcześniej odbywało się to w taki sposób, że po prostu ten kierujący działaniem korzystał też również z tych statków powietrznych i sam robił przeloty po prostu nad tym terenem objętym ogniem. W chwili obecnej no, nie jest to logiczne. Wykorzystujemy do tego drony, kupujemy w tej chwili budujemy ogólnie w Państwowej Straży Pożarnej specjalistyczne grupy dronowe. Te specjalistyczne grupy dronowe będą zlokalizowane we wszystkich województwach, na poziomie każdego województwa i we wszystkich szkołach. Będą one na dwóch poziomach zbudowane. Pierwszy poziom, poziom A, czyli wszystkie te, o których wspomniałem, miejsca. To będzie po prostu zwykły dron, tak jak pan mówi, z możliwością przekazu obrazu kierującemu działaniem ratowniczym. Taki na pierwszy szybki rzut. Plus do tego oczywiście przekaz obrazu. Natomiast poziom wyżej też chcemy pomyśleć, już tak naprawdę pomyśleliśmy o dronach tak zwanych płatowcach, czyli dronach, które będą mogły utrzymywać się dużo dłużej w przestrzeni powietrznej. Na pewno chcemy i będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych, no bo nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać kolokwialnie mówiąc i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami, tak? Więc to jak najbardziej jest kierunek zasadny, no a przede wszystkim przekaz tego obrazu. Przekaz obrazu i do sztabu komendanta, który na miejscu kieruje działaniami i przekaz do stanowisk kierowania, na poziom powiatowy, na poziom wojewódzki, do stanowiska kierowania komendanta głównego. Można od razu podejmować szybkie decyzje, mając

0: pierwsze kroki stawiamy. Chcemy przy parkach narodowych, czyli w komendach tych powiatowych, które są przy tych parkach, rozpocząć proces już stawiania dronów autonomicznych. Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek, tak naprawdę ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację, co powinien wysyłać, czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające, czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść, to co dzisiaj Waldemar Wielgosz właśnie dokładnie i bardzo pięknie opisywał.
1: To miałoby wyglądać tak, że kiedy wpływa zgłoszenie, to wtedy no właśnie podnosi się.
0: Tak, dokładnie.
1: Dzięki niemu.
0: Dokładnie tak.
1: To jest krzywda. Przyszłość, teraźniejszość, to się dzieje?
0: No to się, znaczy, no pewnie się dzieje, no. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc, no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać. Z jednej strony szczęście, nieszczęście, że mamy Ukrainę przy boku, tak? Cały czas wymieniamy się tymi informacjami z kolegami z Ukrainy, więc po prostu jakiś kierunek sobie tam obraliśmy po powodzi w 2024 roku. No i można powiedzieć, że od 1 stycznia przyszłego roku te specjalistyczne grupy dronowe zostają uruchomione na stałe z samochodami, które właśnie w tej chwili się, można kolokwialnie powiedzieć, kupują. Zostały już procedury przetargowe przeprowadzone i do końca roku te samochody zostaną zbudowane, więc to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy i teraz się zastanawiamy, co z tym zrobić, tylko to jest coś, co ruszy od 1 stycznia przyszłego roku.
1: Wspominał pan o powodzi i widziałem ją bardziej jednak z dołu, bo relacjonowałem to, jak wyglądało na Dolnym Śląsku, rozmawiałem z mieszkańcami, bo mówimy o pożarach, aczkolwiek kiedy rozmawiałem z komendantem Grelakiem z Poznania, to powiedzieliśmy, strażak dziś jest jak uniwersalny żołnierz, on nie tylko gasi pożar, on pracuje przy katastrofach kolejowych, przy wypadkach drogowych, przy powodziach, przy ratownictwie wysokogórskim, czy
0: wysokościowym.
1: To też jest to, że dzięki tym dronom najróżniejsze tryby, najróżniejsze sytuacje, najróżniejsze różnego rodzaju działania mogą być podejmowane?
0: Jasne, oczywiście, no jak najbardziej. To jest w ogóle, to jest takie oko dla kierującego działaniem ratowniczym i tak naprawdę do tej pory to oko było troszeczkę takie zaburzone, bym powiedział, bo w większości przypadków, nawet jak ten dron był, no to wiemy, jak to wygląda. Obraz mamy przedstawiany na jakimś małym urządzeniu. W tej chwili te pojazdy będą pomagały też również w taki sposób, że ten obraz będzie przedstawiany na szerokim ekranie, dużym, więc to będzie po prostu tak naprawdę takie całościowe oko przy każdym rodzaju zdarzeń, z jakimi się borykamy. No bo faktycznie wspominał pan, warto też przypomnieć, że 20 kilka lat temu 70% naszych zdarzeń to były pożary, 30% to miejscowe inne zagrożenia. Dzisiaj ten trend jest dokładnie odwrócony. Więc można powiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna, no nie chcę mówić, że tylko z nazwy jest Państwową Strażą Pożarną, natomiast tych zdarzeń takich z boku jest ogrom. Ogółem około 500 tysięcy zdarzeń mamy w roku jako Straż Pożarna. Musimy się z tym mierzyć.
2: Z Marcinem Kucharskim z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Rosja ostrzega dyplomatów przed pobytem w Ukrainie. Polska ambasada mimo gróźb zostaje w Kijowie. Śledztwa po zamieszkach we Francji. Atakowano policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Tańsze paliwo może obniżyć inflację. Analitycy prognozują spadek cen w kolejnych tygodniach. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gróźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wcześniej, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegało obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywoływanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszy broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek, został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
2: A w Polsce dziś zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna, który na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latkę w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognoza analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. We wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
5: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
6: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
5: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
6: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
5: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
2: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
7: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
8: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
2: Usłyszał wczoraj od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania wraz z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo.
9: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
10: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
9: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
10: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
9: My się spieszymy, tak. Musimy dojść tam.
11: Nie skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw. To jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość, czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
10: I za innych nastrój.
11: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi, pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
10: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wstań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest, jest okej. I my mamy szczególnie, mamy w sensie, w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły. Żeby
9: odpuszczamy na wyprawie.
10: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie taki dzień na tak, no. Taki dzień na tak, nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
11: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie. Należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
9: A na Dolnym Śląsku?
11: Co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
9: A na Dolnym Śląsku?

0: to dust. All that I adore.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: I jest piąta, a to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Pożar hali magazynowej w Słubicach opanowany. Na miejscu wciąż jest kilkanaście zastępów straży. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko przepisom o kojcach. Konsultacje przepisów potrwają do środy. 3,5 tony niewybuchów do neutralizacji. W Świnoujściu przez kilka dni będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Fakty o piątej rozpoczynamy od ogromnego pożaru hali magazynowej w Słubicach. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 21 na osiedlu przemysłowym i szybko objął cały budynek. Hala ma ponad 4000 m2. W środku przechowywany jest sprzęt elektroniczny i AGD. Z ogniem walczyło ponad 70 strażaków. Nad ranem jednak służby poinformowały, że pożar został już opanowany i się nie rozprzestrzenia. Aktualnie trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje 14 zastępów, m.in. ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało wczoraj w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
3: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinno być klatek?
2: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
4: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. Powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
5: Mała klatka to pułapka.
1: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. O jakich trzech funkcjach mówimy?
7: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami...
8: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
7: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty, bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
1: Na dziś z kolei zaplanowano akcję neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni w związku z tym będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
1: A za nami już 12. Mazurski Plener Malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
10: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
11: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże?
10: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. A jeszcze więcej najważniejszych informacji z kraju i ze świata w porannym wydaniu Faktów, które startuje punktualnie o 5.30. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stanisiewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach 5.30 zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 5 października, poniedziałek, nowy tydzień, nowa pora wschodu słońca, bo ono wstanie już po 6.40. W porannych faktach gaszono od kilku godzin pożar w lubuskich Słubicach, niespokojna noc w Lubelskiem z kolejnym alertem RCB i Flavio Bolsonaro, który wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Co najmniej jeszcze kilka godzin potrwać może akcja strażaków w Słubicach, w Lubuskiem. Wczoraj późnym wieczorem ogień pojawił się na terenie hali magazynowej na osiedlu przemysłowym. Wewnątrz tego magazynu przechowywany był sprzęt AGD. Na miejscu wciąż pracuje kilkudziesięciu strażaków. W faktach o 6.00 najnowsze informacje od naszego reportera. Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelskiego. Przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało tam alert ogłoszony w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie i operowaniu w przestrzeni powietrznej polskiego lotnictwa. Alert rozesłano do użytkowników sieci telefonii komórkowych w ponad 20 powiatach na terenie województwa lubelskiego. W porannych faktach teraz wybory prezydenckie w kraju, który ma ponad 214 milionów mieszkańców. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze i w wyborczej dogrywce drugiej tury zmierzy się z obecnym szefem państwa Luizem Inácio Lulą da Silvą. Tak wynika z danych opublikowanych przez brazylijski Najwyższy Trybunał Wyborczy. Z tych danych po przeliczeniu ponad 99,7% głosów wynika, że Bolsonaro otrzymał ponad 47% poparcia, Lula ponad 45% ważnych głosów. Poparcie dla żadnego z pozostałych kandydatów nie przekroczyło 3 punktów procentowych. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór całemu światu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyniku, który właśnie tutaj zobaczyliśmy. Prawie 56 milionów Brazylijczyków i Brazylijek udzieliło nam tego kredytu zaufania, opowiadając się za zmianą. Tym słowem jest zmiana. To właśnie zwycięzca wyborów Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, odbywającego karę 27 lat więzienia za spiskowanie w celu przeprowadzania zamachu stanu po swoich przegranych wyborach 4 lata temu. Druga tura w Brazylii 25 października. Słuchacie porannych faktów RMF FM. Poniedziałek, 5 dzień października. Dziś u nas przede wszystkim prezydencka dogrywka w Krakowie. 5 dni kampanii przed decydującą drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Odpowiedź w najbliższą niedzielę wieczorem po 21:00. W faktach RMF FM wrócimy też do tematu cen paliw po ponownym uruchomieniu rządowego pakietu CPN. Zapraszam też nasze poranne publicystyczne rozmowy. Po 7:00 gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24 będzie dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, a godzinę później u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. Kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

0: 24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: oznacza, że pora w RMF FM na obiecywane i zapowiadane fakty. Dokładnie właśnie tak. W studio faktów Magdalena Wojton i Tomasz Stańczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A zatem zaczynajmy.
1: Pożar magazynu ze sprzętem AGD i elektroniką w Słubicach w Lubuskiem.
2: Ta hala ma ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu jest nasz dziennikarz.
1: Nocny protest mieszkańców przed kościołem w Grojcu w powiecie oświęcimskim.
2: Tam musiała wieczorem interweniować policja.
1: Nul Szczepana Twardocha z literacką nagrodą Nike.
2: A na koniec tego wydania faktów sport, bo Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Pekinie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
1: Fakty zaczynamy od Słubic w Lubuskiem, gdzie wczoraj późnym wieczorem zawaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym.
2: Tam na miejscu wciąż pracują strażacy i tak będzie jeszcze co najmniej przez kilka godzin, informuje o poranku reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Cały czas trwa przelewanie budynku wodą i jak usłyszałem, ma to jeszcze potrwać. Hala znajduje się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, a w środku nikogo nie było. Pożar został opanowany przed godziną drugą w nocy po prawie 5-godzinnej akcji.
4: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
3: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W szczytowym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. Teraz na miejscu pracuje jeszcze kilkadziesiąt osób.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
2: Kilkaset osób protestowało natomiast w nocy przed kościołem w małopolskim Grojcu w powiecie oświęcimskim.
1: Domagali się od przebywającego w budynku biskupa Romana Pindla, by przywrócił do pracy wieloletniego proboszcza tej parafii.
2: Jak informuje nasz reporter Paweł Konieczny, na miejscu musiała interweniować policja.
5: W którymś momencie protestujący zablokowali wyjścia z kościoła i plebanii w oczekiwaniu na wyjaśnienia ze strony ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
6: Nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił. Pokazał mi wyjść.
5: Usłyszałem od protestujących. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów, którzy około pierwszej umożliwili biskupowi i pracownikom kurii pod eskortą bezpieczne opuszczenie terenu parafii. W uzasadnieniu decyzji biskupa czytamy, że nastąpiło ono z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu.
2: 6:03, słuchacie porannych faktów RMF FM.
1: Nul Szczepana Twardocha. Powieść o wojnie w Ukrainie sięga po najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, przyznawaną po raz 30. Nagrodę literacką Nike.
2: Werdykt ogłoszono po 21:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
7: Bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
1: To przewodniczący jury Nagrody Nike, Witold Bereś.
2: Napisałem powieść po to, żeby omówić prawdę, bo po to jest literatura. Tak powiedział chwilę później ze sceny Szczepan Twardoch, a my z autorem o Nulu rozmawialiśmy, gdy książka pojawiała się na rynku styczeń zeszłego roku. Wtedy autor wyjaśniał, czym dokładnie jest ukraiński nul.
8: Nul to jest bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii świata. Nul to jest pierwsza linia ukraińskich pozycji. Ta, za którą jest już tak zwana szara zona, czyli szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie. No i nul jest takim odnośnikiem topograficznym, kiedy się rozmawia o wojennej geografii. Można być na nulu, 3 kilometry od nula, za nulem, na minusie tak zwanym i tak dalej.
1: Tak, Szczepan Twardoch mówił wówczas Piotrowi Selakowi w radiu RMF24.
2: Piotr, także dziś o poranku za stanami naszego informacyjnego radia, którego możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. W chińskim Pekinie, 4 minuty po południu, Iga Świątek na korcie gra o 1/8 finału turnieju WTA China Open.
1: W pierwszej rundzie problemów nie było.
2: Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Chinką Qin Yu Gao, odległe 244 miejsce na liście WTA, ale teraz w drugiej rundzie turnieju w Pekinie trafia na Donnę Vekić.
1: Chorwatka to już 40 numer listy najlepszych tenisistek świata.
2: Niemal 50 minut gry już za nami i w pierwszym secie lepsza Chorwatka wygrała 6-4.
1: Po 6:30 u nas pierwsze poranne fakty sportowe.
2: Już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Zanim poniedziałek na dobre wciągnie nas w wir nowych wydarzeń i faktów, kilka minut po godzinie 6 w RMF 24 Wrocław, żeby dobrze zacząć nowy dzień, jak zawsze zapraszam na przegląd tych najważniejszych faktów z końca ubiegłego tygodnia.
11: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
10: Kierowcy, uważajcie na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Przed węzłem Wrocław Północ na jezdni w kierunku Kudowy-Zdroju doszło do uszkodzenia dylatacji. To poważna usterka, która wymaga zamknięcia jednego pasa, a to oznacza codzienne utrudnienia na tej trasie, o których więcej w piątek mówiła Faktom RMF 24 Wrocław Magdalena Szumiata z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
12: Kierowcy muszą liczyć się w tym miejscu ze zwężeniem jezdni. Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Dylatacja jest już zamówiona, dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października bieżącego roku.
10: Pamiętajcie, że są to tylko szacunki i ostateczny termin może jeszcze ulec zmianie. RMF 24 Wrocław monitoruje dla Was tą sytuację. Sąd apelacyjny we Wrocławiu w piątek podtrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. To finał głośnej sprawy z Kłodzka. 45-latek odpowiada m.in. za gwałt, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się także przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz zwierząt. Sąd podtrzymał wymiar kary z pierwszej instancji, ale zaostrzył jej warunki. Jak wyjaśniła na konferencji prasowej prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy, skazany będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 20 latach za kratami.
13: Został utrzymany wyrok co do kary łącznej, czyli 25 lat pozbawienia wolności. To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co za zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów. Sprawa dotyczyła popełnienia szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich dziewcząt oraz wobec osób pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono, już teraz mogę powiedzieć prawomocnym wyrokiem, przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. I również w tym zakresie sąd utrzymał, że były to czyny kwalifikowane tym szczególnym okrucieństwem.
10: Skazany dostał również zakaz posiadania psów przez 15 lat, a także 15-letni zakaz opieki nad dziećmi i zajmowania stanowisk z tym związanych. Dodajmy, że kara ma być wykonywana w zakładzie karnym w systemie terapeutycznym dla sprawców przestępstw seksualnych. Libacje alkoholowe, śmieci i poczucie zagrożenia. Mieszkańcy Gaju od miesięcy walczyli o usunięcie z ulicy Działkowej wraków samochodów, w których zamieszkali bezdomni. Przełom przyniosła dopiero interwencja RMF 24 Wrocław. W czwartek zapytaliśmy o sprawę biuro prasowe policji, a w piątek rano Straż Miejska usunęła pojazdy. Wcześniej sytuacja wydawała się już niemożliwa do rozwiązania. Jak mówi okoliczny mieszkaniec pan Adrian w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Niedźwiedzińską, pisma i prośby do służb wysyłał bezskutecznie od lutego.
14: Na początku był jeden bezdomny, później pojawił się w drugim aucie kolejny bezdomny, teraz mamy trzeciego bezdomnego, no i sytuacja eskaluje, biorąc pod uwagę fakt, że zgłaszamy to już od, żeby nie skłamać, od lutego i nic się z tym nie dzieje, no to już jesteśmy już w totalnej desperacji, jesteśmy przerzucani między urzędami, zarówno Straż Miejska, Policja, Zarząd Zasobu Komunalnego mówi, że to nie oni, wrocławskie mieszkanie mówią, że to też nie oni zarządzają tym terenem, spółdzielnia mieszkaniowa oczywiście też mówi, że nie zarządza tym terenem. Każdy urząd odsyła do innego. Ja piszę mnóstwo wiadomości mailowych, na których nie dostajemy żadnych odpowiedzi. Po prostu nie ma żadnej reakcji.
10: Jak tłumaczy pan Adrian, koczowisko było bardzo uciążliwe i odbierało sąsiadom poczucie bezpieczeństwa.
14: Generują duży bałagan, bo śmiecą. Dużo resztków jedzenia, wala się butelki. Tutaj sobie zrobili teraz kącik rozrywkowy. Przychodzą też inni bezdomni, czasami 105, 7 osób. Zrobi sobie stoliczek z krzesełka. I to po prostu sprawia, że wieczorem może być niebezpiecznie. Na ten moment jeszcze żadnej sytuacji nie było, ale no nie wiadomo, jak będzie dalej. Nie? Bardziej martwię się tym, że są po alkoholu i no nie wiadomo, co się wydarzy. Tak? Moja żona wychodzi z psem na spacer i nie wiem, czy ktoś ją zaczepi, czy nie zaczepi. No ludzie po alkoholu są różni.
10: Jak przyznaje nasz rozmówca, codzienne funkcjonowanie w sąsiedztwie takiego koczowiska było trudne.
14: Martwię się tym, że są po alkoholu i no nie wiadomo, co się wydarzy. Tak? Moja żona wychodzi z psem na spacer i nie wiem, czy ktoś ją zaczepi, czy nie zaczepi. No ludzie po alkoholu są różni. Problem jest też taki, że w tym bloku naszym mieszka dużo osób starszych i myślę, że oni nie znają tej ścieżki zgłaszania, a poza tym nawet jak ja zgłaszam, mimo że wiem, jaka jest ta ścieżka, to i tak się nic nie dzieje. Więc to jest taka bezradność państwa w tym momencie dotknęła mnie w sposób, czy miasta może bardziej, dotknęła mnie w taki sposób bardzo namacalny.
10: Pan Adrian zaznacza, że po prostu współczuje tym ludziom. Zanim nasza interwencja przyniosła ostateczny skutek, mieszkaniec sam próbował pomagać bezdomnym, a strażników miejskich prosił o zaangażowanie MOPS-u.
14: Trochę mi szkoda tych ludzi. W grudniu, kiedy jeden z bezdomnych się wprowadził, gdzieś tam była tam mroźna zima, było około minus 20 stopni. Może dobrze, może źle, no to było zgodnie z nami. Dawaliśmy mu jakieś jedzenie, żeby po prostu nie zamarzł, jakąś ciepłą herbatę w jakichś termosach i tak dalej. No ale finalnie myśleliśmy, że to jest krótkotrwała sytuacja, a teraz sytuacja jest długotrwała, no i sytuacja jest o tyle trudna, że ci ludzie, na ten moment jeszcze nie ma tragedii, tak? Ale zaraz jak się wydarzy, to wszyscy będą mówili, że można było coś z tym zrobić wcześniej. No ja wolałbym ubiec tą sytuację i żeby nie było takich problemów. MOPS, z tego co dostałem informację, Straży Miejskiej też został poinformowany, ale nikogo na siłę oczywiście nie można zmusić, żeby do tego MOPS-u poszedł, więc sytuacja jest po prostu patowa.
10: Jak wspomnieliśmy, w piątek rano Straż Miejska odholowała dwa pojazdy. Udało się to dopiero po interwencji naszego radia. Dlaczego cała procedura trwała tak długo? Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej tłumaczy, że sytuacja była wyjątkowo skomplikowana.
15: Dwóch właścicieli, brak kontaktu z nimi, z jednym z tego powodu, że właściciel zmarł, natomiast toczące się postępowanie spadkowe nie pozwalało skontaktować się z tym rzeczywistym właścicielem, spadkobiercą. Dodatkowo teren ten nie jest drogą publiczną. Nie jest drogą publiczną, nie jest też drogą, na której byłaby ustanowiona strefa ruchu bądź strefa zamieszkania. A zatem, co do zasady, nie jest drogą publiczną. Nie jest drogą publiczną, nie jest też drogą, na której byłaby ustanowiona strefa ruchu bądź strefa zamieszkania.

0: gdzie jeszcze nie można go usunąć.
1: No to są długotrwałe procedury niestety. Tam, gdzie nie możemy od razu wydać dyspozycji usunięcia, to może trwać miesiącami, latami. No nawet ten prosty przykład, kiedy Wydział Środowiska w sprawie jednego z tych pojazdów prowadzi swoje czynności, nie może wydać decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie odpadu po stwierdzeniu przez rzeczoznawcę samochodowego, że jest to odpad, no bo nie ma wobec kogo wydać tej dyspozycji, skoro trwa postępowanie spadkowe.
2: Czyli po prostu na razie na ten trzeci trzeba czekać.
1: Z trzecim i jeszcze musi potrwać, ale zapewniam, że Straż Miejska Wrocławia monitoruje to miejsce, podejmuje interwencje.
0: A jeżeli w waszej okolicy dzieje się coś niepokojącego i chcecie zgłosić sprawę, którą powinniśmy się zająć, czekamy na wasze maile. Piszcie na adres wrocław@rmf24.pl.
3: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Dolny Śląsk rusza z kampanią Czas dla Rodziny, która ma zachęcać do podróżowania po regionie z dziećmi. To właśnie w tej części Polski jest najwięcej zabytków, ale są także góry, jeziora, jaskinie czy wodospady. Agnieszka i Mariusz Majewscy, którzy prowadzą znanego podróżniczego bloga Ahoj Przygodo, mówią, że w ten sposób tworzymy najpiękniejsze wspomnienia.
4: Najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o tam, o zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
5: dzieci. Dzieci pamiętają więcej, niż nam się wydaje.
6: Ale rzeczywiście. Może
7: warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat, w ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają, najlepiej uczymy się doświadczając.
0: Z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi rozmawiała w piątek Martyna Czerwińska. Takich jaj na pewno jeszcze nie widzieliście. W afrykarium wrocławskiego zoo w jednym ze zbiorników można podziwiać jaja złożone przez samicę rekina brodatego. Te unikatowe okazy w niczym nie przypominają tradycyjnych jajek. O tym niezwykłym widoku opowiadała w Faktach RMF 24 Wrocław w piątek Natalia Glazer, akwarystka z wrocławskiego zoo.
8: Mają dość ciekawą teksturę i w ogóle wygląd, ponieważ jest to taka kapsuła 17-centymetrowa, która składa się z takiej skórzastej części, ale ma również, powiedzmy, przyczepione takie włókna kolagenowe, przypominające trochę brodę, która jest u podstawy tego jaja, a te śmieszne takie włoski to są po to, żeby w momencie, kiedy samica składa je na jakieś dnie, żeby się przymocowały do tego podłoża i żeby prąd morski je nie porwał i one są takie bardzo mocno czepne.
0: Jak zdradza Natalia Glazer, podczas prześwietlania jaj udało się już zauważyć jednego wijącego się w środku rekina.
8: Samica w trakcie tego okresu składania jaj składa codziennie około 2 jaj, jednak ten proces może trwać nawet do 3 miesięcy. I tutaj możemy się pochwalić, że przy sprawdzaniu tych jaj, prześwietlaniu, taka jest procedura, obserwujemy już jednego wijącego się w środku rekinka, więc mamy nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
2: Kiedy dowiemy się, czy coś z tego wyjdzie?
8: Tak naprawdę dopiero jak się wykluje.
2: Ile trwa ten okres od składania jaj do wyklucia?
8: Ten okres trwa między 4 a 6 miesięcy. Inne źródła podają między 90 a 210 dni, także dość szeroki zakres tego jest.
0: Dodajmy, że rekin brodaty to gatunek zagrożony wyginięciem. Spracowane, zmęczone, ale cieszące się życiem twarze seniorów, pacjentów kliniki geriatrii pojawiły się na wrocławskim rynku. Seniorzy są bohaterami niezwykłej wystawy Portrety długiego życia, pacjenci oczami lekarza. Jak się narodził pomysł na takie przedsięwzięcie, wyjaśniła nam pod koniec ubiegłego tygodnia profesor Małgorzata Sobieszczańska, kierowniczka katedry i kliniki geriatrii i chorób wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
9: Jest nawet takie chińskie powiedzenie, że nie ma nic piękniejszego na tym świecie niż mądry, zdrowy, starszy człowiek. Jedna z naszych rezydentek, czyli tych młodszych lekarek, padła na pomysł, żeby im robić zdjęcia takie bez przygotowania. Oczywiście pacjenci wyrażali pisemną zgodę. Potem byli fotografowani z zaskoczenia. Wszyscy mają 85 i więcej lat i dodatkowo z rozmów z tymi pacjentami moje lekarki wyłapywały takie mądre sentencje, zdania na temat ich przemyśleń co do życia, co było najważniejsze w ich życiu. pewnością, na co zwracają uwagę, jak przeżywają ten finalny okres życia. I to też na wystawie jest zamieszczone, nawet w języku angielskim, tak żeby turyści przyjeżdżający do Wrocławia wiedzieli, o co chodzi.
0: Wystawy można

0: Obejrzeć do 21 października profesor Sobieszczańska podkreśla, że jej powstanie było możliwe dzięki wielkiemu wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. W piątkowych faktach odwiedziliśmy też z mikrofonem RMF 24 Wrocław gminę Długołęka. Niedawno urzędowi tej gminy przyznano dwa prestiżowe wyróżnienia. Znak jakości Przyjazny Urząd 2026 oraz wyróżnienie Nadzwyczajne Innowacyjny Urząd. Wójt Długołęki Wojciech Błoński, z którym rozmawialiśmy, podkreśla, że to zasługa całego znakomitego zespołu urzędników, którymi zarządza, i dodaje, że każdy, kto przychodzi do urzędu, by coś załatwić, ma być traktowany jak przyjaciel i móc liczyć na pomoc urzędników.
1: Nad tym pracujemy od 7 lat i tak chcemy, żeby wyglądał urząd. Urząd ma być przyjazny, otwarty, a pracownicy moje koleżanki i koledzy są otwartymi ludźmi i pomagają, nie szkodzą. Więc to jest też bardzo ważną rzeczą, więc dzisiaj mogę na antenie pana radia powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim moim pracownikom Urzędu Gminy za codzienną pracę. Zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość na nowe rozwiązania, bo to jest bardzo ważne i to też pokazuje, że my wszyscy produkujemy swoją ciężką pracę po to, żeby nasi mieszkańcy się czuli dobrze i byli obsłużeni bardzo dobrze.
0: Dodajmy, że certyfikat Przyjazny Urząd jest przyznawany na rok. Wójt gminy Długołęka zapowiada także, że w przyszłym roku urząd przez niego prowadzony udowodni, że wyróżnienia te nie zostały nadane mu przypadkiem. I na tym kończymy przegląd wiadomości z końca ubiegłego tygodnia. Co przyniósł nowy dzień, tego w RMF 24 Wrocław dowiecie się za kilka chwil, już o 6.30 najnowsze fakty z Polski i świata. Chwilę później Rafał Jędraszek o tym, co od rana dzieje się we Wrocławiu. Ja na razie się żegnam, do usłyszenia później.
2: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.

0: rana.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
10: Po reklamie.
11: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
12: A zaczynamy od ostrzeżenia amerykańskiego Departamentu Stanu.
13: Amerykanie poinformowali, że monitorują doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Informacje o śmierci naukowca przekazała stacja CNN. Pytanie brzmi, co było powodem tej śmierci.
12: 25 września 28-letnia Daria Szpiłowa, która pracowała w Instytucie Badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Taką informację przekazały lokalne media rosyjskie.
13: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalania płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po tej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie. Objęły obserwacją medyczną prawie 200 osób, które miały kontakt z Darią Szpiłową.
12: Rosyjska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego poinformowała, że u kobiety stwierdzono zapalenie płuc o nieznanej etiologii.
13: Teraz w porannych faktach ostrzeżenie z zachodniopomorskiego. W Świnoujściu o 8:00 rozpocznie się akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej.
12: O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
0: Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie, od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Łączna masa tych niewybuchów to 3,5 tony. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Plaże pozostaną otwarte dla spacerowiczów.
13: W faktach o 7:00 sprawdzimy aktualne ceny paliw, ale będziemy też na Paradzie Płaskiego w Nowym Jorku.
10: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami.
12: W faktach oddamy głos świętującym Polakom na 5. Alei w Nowym Jorku.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Iga Świątek w Pekinie ma problemy w meczu z Donną Vekić.
12: Fakty sportowe RMF FM, w nich o poranku Patryk Serwański. Dzień dobry Patryku, o co chodzi? Co oznaczają te problemy?
16: No przede wszystkim kiepski wynik tego spotkania i nie najlepsza gra Polki. Pierwszy set przegrany przez Świątek 4-6. W pierwszym gemie drugiej partii z kolei Vekić przełamała serwis naszej tenisistki i to cały czas widać w wyniku, bo od tego momentu już obie zawodniczki utrzymują swoje podanie, ale w tym momencie Vekić prowadzi 4-2. Serwować będzie Świątek. W męskim turnieju przez ćwierćfinał przeszedł wczoraj z powodzeniem Hubert Hurkacz. Pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
17: Grałem bardzo solidnie i bardzo dobrze w drugim w secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
16: Tak mówił nasz tenisista, który o 9:00 znów pojawi się na korcie i we wspomnianym półfinale zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. Portugalia nadal z kompletem zwycięstw w Lidze Narodów. Wczoraj pokonała Norwegię 2-1. Niemcy zremisowali bezbramkowo z Grecją. Holandia z kolei pokonała 2-1 Serbię. Dziś emocje za sprawą naszych piłkarskich reprezentacji. O 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra w Peskarze z Włochami. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy i szansa biało-czerwonych na awans na turniej. O 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Swoją pozycję w drużynie chce budować Marcin Bułka.
18: Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecze, które będę grać, które będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
16: Tak mówił nasz reprezentacyjny bramkarz. Lidze koszykarzy Arka Gdynia wyraźnie pokonała Śląsk Wrocław 95-70. Na wyjeździe wygrał MKS Dąbrowa Górnicza z GTK Gliwice 89-78. Fotofinisz rozstrzygnął losy wyścigu o kolarskie Mistrzostwo Europy w Słowenii ze złotym medalem Belg Remco Evenepoel. Na mecie o milimetry wyprzedził Włocha Giulia Ciccone. Trzecie miejsce i brąz dla kolejnego zawodnika z Italii, Cristiana Scaroniego.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Radio RMF 24.
20: Dzień dobry, Rafał Jędraszek w RMF 24 Wrocław. O poranku zaczynamy od aktualności i ciekawostek z dróg stolicy Dolnego Śląska. Zakończono odbiory techniczne na ulicach Ignuta i Rdestowej. Obie drogi zyskały nową nawierzchnię, a wszystko w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji miejskich ulic Wrocław na dobrej drodze 2026. Ignuta była pierwszą z 15 przewidzianych do remontu w tym roku ulic. Prace objęły odcinek o długości 850 metrów pomiędzy ulicami Dokerską i Kozanowską. Modernizacja kosztowała ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych, a przypomnijmy, że w poprzednich latach na osiedlu Kozanów wyremontowano już ulicę Kozanowską, Dokerską, Pilczycką i Gwarecką. Ulica Rydestowa natomiast, stanowiąca ważny łącznik na osiedlu Strachowice, została zmodernizowana na odcinku 870 metrów. Tam prace kosztowały przeszło 1,5 miliona złotych, a ta ulica łączy Jerzmanowską z Graniczną i zapewnia dojazd do okolic lotniska. A teraz w RMF 24 Wrocław zaproszenie na jutro na godzinę 17:30. Chodzi o trwające konsultacje społeczne i spotkanie konsultacyjne poświęcone koncepcji zagospodarowania podwórka położonego pomiędzy ulicami Dibuła, Pomorską, Henryka Brodatego, Śrutową i Drobnera. Mieszkańcy oraz zainteresowani będą mogli spotkać się przy charakterystycznym błękitnym rowerze na terenie wspólnoty. wspomnianego podwórka i w trakcie konsultacji projektant zaprezentuje koncepcję zagospodarowania opracowaną w oparciu o wcześniejsze głosy mieszkańców. Przewidziana jest również dyskusja na temat lokalizacji pojemników podziemnych oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących wspólnej przestrzeni. Przypomnijmy, to spotkanie odbędzie się jutro, 6 października o 17.30 przy charakterystycznym błękitnym rowerze na terenie podwórka pomiędzy Dibuła, Pomorską, Henryka Brodatego, Śrutową i Drobnera we Wrocławiu. A teraz w RMF 24 Wrocław o poranku zmieniamy temat. Zakończyła się kampania Bezpieczna droga do szkoły, ale służby apelują, by o bezpieczeństwie najmłodszych uczestników ruchu drogowego pamiętać przez cały rok. A wracając do zakończonej kampanii Bezpieczna droga do szkoły, to realizujący ją policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas licznych spotkań profilaktycznych przekazali uczniom blisko 200 kasków ochronnych. Sprzęt trafił do dzieci z placówek edukacyjnych we Wrocławiu i na terenie całego Dolnego Śląska dzięki współpracy z Polskim Zakładem Ubezpieczeń. Podczas spotkań funkcjonariusze podkreślali, że kask to najskuteczniejsza ochrona głowy podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy na rolkach. Zachęcali także, by kaski nosili nie tylko najmłodsi, ale także dorośli użytkownicy jednośladów i urządzeń transportu osobistego. Policjanci zapowiadają oczywiście kontynuację działań. Kaski ochronne będą wykorzystywane podczas kontroli przy szkołach, a także przekazywane dzieciom i młodzieży podczas kolejnych spotkań edukacyjnych oraz wydarzeń profilaktycznych. A teraz w RMF 24 Wrocław. Zaproszenie i ciekawostka zarazem. Ponad 200 tysięcy absolwentów Politechniki Wrocławskiej na całym świecie kształtuje dziś naukę, przemysł i innowacje. W dniach od 16 do 17 października na kampusie uczelni odbędzie się Światowy Kongres Absolwentów Politechniki. Pierwsze tak duże wydarzenie łączące środowisko akademickie, liderów biznesu i nowych technologii. W programie kongresu znalazły się m.in. PWR Alumni Talks w Auli Głównej, podczas których wybitni absolwenci podzielą się doświadczeniami i omówią najważniejsze wyzwania współczesnych branż. Zaplanowano również dyskusję na temat wpływu absolwentów uczelni na region, gospodarkę i społeczeństwo. Drugiego dnia eksperci skupią się na zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, nowoczesnymi technologiami oraz sektorem kosmicznym. Wydarzenie będzie transmitowane online. Na uczestników czekają także dodatkowe atrakcje, zwiedzanie kampusu, bankiet, festiwal naukowy Alumni Fest, strefa Expo czy wieczorny pokaz projektu PIWO, a także koncert zespołu Hurt. Obecnie trwa rejestracja uczestników, szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. I na koniec pierwszej części naszego spotkania nowe wiaty przystankowe, które zostały zamontowane na 4 wrocławskich przystankach. To Rynek, Halera, Gajowicka oraz Mielecka. Wrocławskie MPK zarządza obecnie ponad 1250 wiatami, dbając o ich bieżące utrzymanie, a także wyposażenie, w tym ławki, tablice czy słupki. A my w RMF 24 Wrocław słyszymy się raz jeszcze przed godziną 7 po muzycznej przerwie. Do usłyszenia.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: Rafał Jędraszek, ponownie kłaniam się o poranku i tym razem zaczynamy od najważniejszego sportowego wydarzenia minionego weekendu. Betard Sparta Wrocław zdobyła tytuł drużynowego wicemistrza Polski w sezonie 2026 PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu żużlowcy gospodarze przegrali z grupą deweloperską Toruń 44-46. W dwumeczu torunianie okazali się zdecydowanie lepsi, wygrywając łącznie 101-79 i sięgając po tytuł mistrzowski. Spotkanie rozpoczęło się wyrównaną walką, jednak już po pierwszej serii startów goście z Torunia wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końca meczu. Najskuteczniejszym zawodnikiem wrocławian był Artem Laguta, zdobywając 16 punktów i bonus. Po stronie torunian wyróżnili się Robert Lambert, 11 punktów i bonus, oraz Emil Sajfundinow, 8 punktów i bonus. Dodajmy, że mimo ambitnej postawy drużyna z Wrocławia nie zdołała odrobić strat z pierwszego finałowego spotkania i tym samym grupa deweloperska Toruń po raz kolejny pokazała wyższość i sięgnęła po złoto, a Betard Sparta Wrocław zakończyła sezon jako wicemistrz kraju, ale warto także odnotować, że było to pierwsze zwycięstwo Aniołów z Torunia w stolicy Dolnego Śląska od 12 lat. A my do tematu finału na Stadionie Olimpijskim będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. Do sportowych emocji, ale tych związanych już z inną dyscypliną, wrócę jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania o poranku, bo teraz mamy z kolei ważne informacje dla kierowców. Nawet do najbliższego piątku mogą potrwać utrudnienia na placu Orląt Lwowskich. Powodem są prace związane wciąż z usuwaniem awarii rurociągu magistralnego. Taki termin, czyli 9 października, podaje oficjalnie wrocławskie MPWiK. Naprawa awarii nie wpływa na dostawy wody dla okolicznych budynków, ale naprawa jezdni wymagać będzie czasu i przypomnijmy, utrudnienia w ruchu występują na odcinku między ulicą Robotniczą a Nabycińską. Przejazd w kierunku Braniborskiej możliwy jest tylko jednym pasem. Do tego przez jeszcze najbliższe mniej więcej 2 godziny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega wrocławskich kierowców, chociaż to ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy całego regionu, a dotyczy możliwej silnej mgły. Miejscami to zjawisko może ograniczać widoczność do poniżej 200 metrów, także zachowajcie szczególną ostrożność. A teraz o poranku zmieniamy temat. Do Wrocławia, jak już wiecie, wrócili studenci, wszystko w minionym tygodniu, no a wraz z nimi nocne życie w mieście. Kluby, puby już w ostatnich dniach wypełniły się po brzegi, a na Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do studentów, już także w miniony weekend zgromadziły się tłumy młodych ludzi.
4: Poznaliśmy się w sumie wczoraj i teraz próbujemy się bardziej poznać, więc przyszliśmy na tą Słodową, no bo tu jest najwięcej studentów, nie?
5: Mamy taką niby grupkę teraz i się poznajemy po prostu.
4: To jest najważniejsze, mi się wydaje, w tym momencie, żeby nie iść samemu na te pierwsze wykłady, bo to zawsze łatwiej jest się pogubić z kimś, co nie?
3: Czyli Wyspa Słodowa może być miejscem dobrych spotkań?
5: Będzie. Będzie i to nieraz, myślę.
4: Ale ostrożnie, ostrożnie.
3: I z umiarem, oczywiście z umiarem i koniecznie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. A my w RMF 24 Wrocław oczywiście studentom życzymy przede wszystkim dobrego roku akademickiego. O poranku w RMF 24 Wrocław wracamy teraz do zapowiadanych sportowych emocji, bo tych nie brakowało także w minioną sobotę w stolicy Dolnego Śląska, kiedy odbyła się pierwsza edycja biegu Nightwave Powered by Decathlon. Na imprezę zapisało się ponad 3200 biegaczy. Ostatecznie na linii startowej łącznie stanęło ponad 2700 osób, które zmierzyły się na dystansach 5 i 10 kilometrów. Start marki Meta zlokalizowane były przy stadionie Tarczyński Arena. W biegu na 5 km wśród mężczyzn najszybszy był Adam Czerwiński, który uzyskał czas 13 minut 56 sekund. W rywalizacji kobiet zwyciężyła Dominika Stelmach z wynikiem 16:51, a na dystansie 10 km najlepszy wśród panów okazał się Dariusz Boratyński, kończąc trasę w 29 minut i 16 sekund. Wśród pań triumfowała Katarzyna Cieślar z czasem 31:45. A my w RMF 24 Wrocław gratulujemy wszystkim uczestnikom tej pierwszej edycji imprezy. Ode mnie o poranku na tyle informacji, ciekawostek, doniesień. Polecam dzisiejsze lokalne fakty RMF 24 Wrocław. Na nie zapraszam o 9:30. A za chwilę natomiast w rozmowie o 7:00 u Piotra Salaka gościć będzie Joanna Kluzik-Rostkowska. Może

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Tu radio RMF24. Dzień dobry, mówimy wam w poniedziałek, 5 października. Piotr Salak, kłaniam się i polecam. Bo już za chwilę zapytamy, czy służba wojskowa wróci jako obowiązek. Joanna Kluzik-Rostkowska będzie razem z nami. Po 8 były premier Mateusz Morawiecki. Fakty RMF FM na początek. Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: Skuteczna akcja Kobry.
2: Od niej zaczynamy. Specjalny zespół do walki ze złodziejami samochodów zatrzymał mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania.
1: Strażacy dogaszają pożar hali z elektroniką na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
2: Zbieramy w tej sprawie najnowsze informacje.
1: W faktach RMF FM o poranku sprawdzamy też ceny paliw.
2: Ale będziemy też w Nowym Jorku na dorocznej paradzie Pułaskiego. Zapraszamy.
1: Mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania zatrzymali stołeczni policjanci.
2: To była akcja Kobry, czyli specjalnego zespołu do walki ze złodziejami samochodów oraz funkcjonariuszy z warszawskiej Wesołej i Drogówki.
1: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadł ten poszukiwany?
3: Mundurowi otrzymali informację o Toyocie skradzionej dzień wcześniej w Niemczech. Namierzyli ten pojazd i zaplanowali zatrzymanie kierowcy. Obserwowali auto i zdecydowali się przeprowadzić akcję na terenie Wesołej. Za kierownicą siedział 47-latek. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód miał założone tablice z innego auta. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest ścigany listami gończymi, nakazami do prowadzenia oraz niemieckim ENA. W sumie w Polsce ma do odsiadki 7 lat. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, a także jazdy mimo sądowego zakazu. Podejrzany trafił do aresztu.
2: Kilkudziesięciu strażaków pracuje wciąż w miejscu pożaru na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
1: Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się tam hala magazynowa.
2: W tej hali elektronika. Ogień udało się już opanować około 2 w nocy, tak mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży.
4: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
1: Teraz hala jest przelewana wodą.
2: Akcja strażaków w Słubicach może potrwać jeszcze kilka godzin.
5: Trzymamy się faktów.
1: Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 groszy za benzynę 95 i 7 zł 88 groszy za diesla.
2: Około 12 minister energii wyda obwieszczenie kolejne z nowymi maksymalnymi cenami paliw na wtorek.
1: Po czwartkowym podpisie prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych paliwowych gigantów rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty.
2: No i każdego dnia roboczego szef resortu energii ogłaszał będzie nową cenę maksymalną.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry. Jak na te obniżki reagują kierowcy?
2: Halo, Jakubie? Spróbujemy z Jakubem Rybskim połączyć się w faktach RMF FM, a teraz zamieniamy Warszawę na Nowy Jork. Za naszą i waszą wolność. Pod takim hasłem słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona doroczna parada Pułaskiego.
1: W tym roku przypominała o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce.

0: Stanów Zjednoczonych. Byli także policjanci z nowojorskiego Departamentu Policji, którzy pochodzą z Polski, albo się tutaj urodzili, a do Stanów Zjednoczonych przyjechali ich dziadkowie czy rodzice. Wszyscy podkreślali tutaj polskie korzenie i to, że należy promować nasz kraj. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych wskazywali na potrzebę dobrych relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
1: 89. parada w roku 250-lecia niepodległości USA.
2: Na paradę wrócimy w kolejnych faktach. RMF FM, a co z amerykańską stałą bazą w Polsce?
1: 3 dni temu szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzał, że plan potencjalnego powstania tej stałej bazy wojsk USA w Polsce dotyczy zachodniej Polski. Pod uwagę brane są Poznań, Wrocław i Bydgoszcz.
2: Tuż po faktach w Radiu RMF 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
1: Ona jest dziś gościem Piotra Salaka. Już teraz zapraszamy do naszego informacyjnego radia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w Radiu RMF 24.
5: A w Radiu RMF 24 w rozmowie o 7 Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, szefowa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani
6: posłanko.
5: Dzień dobry.
6: Wszystko dzień dobry, się tak zgadza. Sobie przypomniałam, bo teraz w zeszłym tygodniu gościłam w Polsce przedstawicieli polsko-amerykańskiej izby przemysłowej na Teksas i byliśmy we Wrocławiu. Zaprowadziła mnie do panoramy Racławickiej
5: i Spuroto,
6: czyim bohaterem był Kościuszko bardziej. Tak?
5: To teraz porozmawiamy o bazie amerykańskiej. Pani wie już, kiedy ta baza będzie, czy nie?
6: Ja tego nie wiem, ale rozumiem, dziś wyczytałam, że miałaby powstać do 2029 roku.
5: Bo pani posłanko, w tej chwili mamy sytuację następującą. Rozumiem, że rotacja tych sił amerykańskich, które były rotacyjnie w Polsce, została wstrzymana. Czyli jesteśmy na poziomie mniej więcej 5-6 tysięcy Amerykanów.
6: Tak, i ja powiem tak, ja nie wiem ciągle, ale ja tego nie wiem, tak? Czy rozmawiając o 5 tysiącach żołnierzy, którzy mieliby tutaj być permanentnie, to rozmawiamy o 6 tysiącach, które już są plus 5, czy też powracamy do tego, co było przed rotacją, czyli 10 plus.
5: Ale zaraz, pani jest wiceszefową Sejmowej Komisji Obrony,
6: no,
5: pani tego
6: się,
5: nie wie?
6: Toczy się, to rozmowy ze Stanami się toczą, ale żeby była jasność. Ja miałam okazję bywać w Waszyngtonie raz na parę miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat i kiedy my w ubiegłym roku, absolutnie ponadpartyjnie, razem z Marcinem Przedaczem, Radkiem Foglem, Pawłem Kowalem, rozmawialiśmy z amerykańskimi...
5: To co oni wtedy mówili?
6: Z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że ponieważ kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc było Rammstein, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i my potrzebujemy tej obecności stałej, to oni to przyjmowali, ale miałam poczucie, że ta droga jest dłuższa, więc
5: od tamtego
6: czasu... A teraz
5: się to skróciło?
6: Tak, to znaczy w tej chwili już po prostu jest mowa o tym zupełnie na wprost.
5: Ale
6: tak?
5: Przyzna pani, że ta baza powstanie nie wcześniej niż za 2-3 lata?
6: To znaczy, żeby była jasność. 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich oznacza 5 tysięcy plus żony, dzieci, czyli musimy rozmawiać o zbudowaniu miasteczka znacznie większego niż
5: koło 15 tysięcy,
6: ale to są żłobki, przedszkola, przychodnie, szpital.
5: To wrócę do mojego pytania.
6: Poligony.
5: To wrócę do mojego pytania, bo w tej chwili sytuację mamy następującą. Koło 5-6 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Za 2-3 lata być może baza amerykańska z żołnierzami amerykańskimi kolejne 5 tysięcy, ale rozumiem, że w tej chwili jesteśmy na poziomie takim, jakim...
6: Jesteśmy na poziomie rozmów, tak?
5: Jesteśmy na poziomie obecności amerykańskiej w takiej sytuacji, jaka była przed pełnoskalową rosyjską agresją.
6: Problem
5: jest następujący. Coś się zmieniło jednak po naszej wschodniej stronie, prawda? Przyzna pani. I gdy zaczęła się pełnoskalowa inwazja, przybyło Amerykanów. W tej chwili tych Amerykanów ubyło.
6: Czy my chcemy stałej bazy? Chcemy. Czy jeszcze kilka miesięcy temu był wielki znak zapytania, czy wycofywanie amerykańskich wojsk z Europy dotknie Polskę? Nie było w ogóle mowy o tym, że ma być jakaś stała obecność.
5: A pani,
6: tak właśnie
5: Donalda
6: było.
5: Trumpa, ma pani pewność, że ta decyzja już została podjęta, czy dopiero jesteśmy na etapie, być może to będzie zielone światło?
6: Ja wiem z moich rozmów w Waszyngtonie, że rozmowy się toczą i proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym...
5: Nie.
6: toczą się rozmowy na temat tego, kiedy, jak, gdzie, mhm. tak? Ale żeby była jasność, ponieważ uczestniczę w tym procesie od dłuższego czasu, to proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym, w jakiej sytuacji byliśmy rok temu, kiedy Amerykanie przygotowywali swoje podstawowe dokumenty i kiedy naprawdę był znak zapytania, czy nie jesteśmy w sytuacji, w której Amerykanie z Polski wycofają mhm. się w ogóle, to jest naprawdę nieźle, aczkolwiek oczywiście, gdybyśmy już mieli tych żołnierzy tutaj w Polsce, to byłoby jeszcze lepiej.
5: Czy powinien być przywrócony obowiązkowy pobór do wojska?
6: Ja z tym mam taki kłopot i w zasadzie mówię o tym od zawsze, że biorąc pod uwagę otwarty świat i biorąc pod uwagę to, że kiedy zaczęła się wojna Rosji z Ukrainą, to w ciągu pierwszych 3 dni zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji wyjechało po kilkaset tysięcy młodych ludzi. Uważam, że to, co jest korzystne i to, co przyniesie mhm. efekt, to po pierwsze dobre wykorzystanie wszystkich tych osób, które są ochotnikami dzisiaj i chcą walczyć i przygotowanie jakby takie dedykowane poszczególnym zdolnościom.
5: Ale nie słyszę w pani słowa pobór, czy pobór obowiązkowy.
6: Nie, dzisiaj uważam, że pobór obowiązkowy mógłby być odwrotnie proporcjonalny do tego, że czego potrzebujemy, czyli potrzebujemy ludzi, którzy pójdą do wojska i będą
5: walczyć. A wie pani, co się dzieje w Europie, pani posłanko? Widzi pani, że kraje przywracają ten obowiązkowy pobór, że coraz częściej się tak zdarza, że jednak reagują na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy my nie powinniśmy
6: Panie
5: tego...
6: Panie redaktorze, ale to nie chodzi o to, żeby wydać dyspozycję, żeby był taki pobór, tylko chodzi o to, żeby mieć wystarczające zdolności do obrony.
5: I to w jest moim kwestia odczuciu, finansów w takim
6: biorąc,
5: razie?
6: Nie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że możemy się spotkać z sytuacją, w której gdybyśmy ogłosili taki pobór, to po prostu ileś ludzi, szczególnie młodych, po prostu z Polski wyjedzie.
5: Będą uciekać przed pójściem do wojska, pani
6: zdanie? Na pewno, nie? No,
5: nie wiem, czy sytuacja się nie zmieniła. Wie pani, za czasów PRL-u to było
6: różnie
5: w pewnym sensie normalne. Dzisiaj myślę, że nie byłoby już w ten sposób.
6: Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, o co chodzi, a chodzi o to, żeby mieć dobrze przygotowaną armię, po pierwsze wykorzystajmy wszystkich tych, którzy w tej armii chcą być, a nie tych, którzy w niej być nie chcą. A poza tym stwórzmy, ja wiem, że to już jakoś tam się dzieje. My powinniśmy prowadzić szkolenia masowe po to, żeby dobrze wykorzystać potencjał tych ludzi, którzy mogą w przyszłości walczyć. Naprawdę, pierwsze 3 dni wojny pokazało, że z Ukrainy wyjechało 700 tysięcy młodych ludzi, a z Rosji 900 tysięcy młodych ludzi.
5: To porozmawiamy o tym przygotowaniu, pani posłanko. W takim razie, po co nam jest ustawa przedwojenna, jak mówi Cezary Tomczyk?
6: Ja się bardzo cieszę z tej pracy i uważam, że to jest najwyższy czas. Mhm. Dlatego, że my od dłuższego czasu już jesteśmy w sytuacji, w której jeszcze oby nigdy nie jesteśmy na... Uważam, że to jest najwyższy czas. Mhm. Dlatego, że my od dłuższego czasu już jesteśmy w sytuacji, w której...

0: nie jesteśmy w stanie wojny, który pozwoliłby na uruchomienie różnych mechanizmów, które dziś nie mają. To są bardzo różne rzeczy, chociażby kwestia, nie wiem, systemów antydronowych, ochrony lotnisk,
1: Tomczyk mówi też chociażby o pobycie wojsk sojuszniczych, ale ja się zastanawiam nad tym, no przecież w listopadzie była zmieniana ustawa w tej sprawie, w listopadzie zeszłego
0: roku. Panie redaktorze, ja mam ciągły kontakt ze środowiskami wojskowymi i naprawdę jest ileś takich elementów, gdzie dzisiaj poruszając się w systemie prawnym pokojowym, trudniej jest reagować. My jesteśmy w wojnie kognitywnej. My tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji.
1: To kiedy
0: sytuacji.
1: Ta ustawa, pani zdaniem, powinna się pojawić?
0: No, ona w tej chwili jest na etapie uzgodnień wewnątrz MON-u, bo to jest taki pierwszy krok, tak? Ktoś, jakiś konkretny departament pisze projekt ustawy, najpierw idzie to do takich uzgodnień wewnątrz MON-u, za chwilę to wyjdzie do
1: końca roku, pani zdaniem?
0: Do uzgodnień. No, ja myślę, że to się będzie działo szybko. Trzeba by tu rozmawiać z MON-em, tak?
1: Ale do komisji jeszcze, rozumiem, jeszcze droga daleka z tą ustawą.
0: Nie wiem, czy daleka. No, bo to jest tak. Jest wewnątrz resortu, potem są międzyresortowe.
1: Potem rząd jeszcze.
0: Partnerzy społeczni, to jest jakiś miesiąc z plusem, potem rząd i potem to trafia do Sejmu, tak?
1: W Stargardzie tak mówi Karol Nawrocki w piątek. Dystrybucja strachu, którą uprawia premier Donald Tusk i poszukiwanie zastępczej propagandy ma odwrócić uwagę wszystkich, odciągnąć od tego, co zasadnicze, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności. Odwraca się uwagę od rzeczywistych problemów?
0: Ale co to znaczy dystrybucja?
1: Tak mówi Karol Nawrocki, ja tak podczas swojego wystąpienia w Stargardzie.
0: Czym niby mamy straszyć?
1: Pytanie, czy rząd dystrybuje strach?
0: Ale ja w ogóle nie rozumiem, znaczy albo Karol Nawrocki nie rozumie sytuacji, w której my jesteśmy, może nie rozumie, może nie wie, może nie zauważył, że wojna, którą toczy Putin, nie jest wojną o kawałek terytorium Ukrainy, tylko jest wojną o odbudowanie postsowieckiego imperium. W związku z tym my jesteśmy absolutnie, my to wszystko, co się w tej chwili dzieje, musimy być absolutnie poważnie. I to nie jest nic nowego. A akurat tutaj prezydent...
1: Tyle, że wojna się toczy od 22 roku, ta pełnoskalowa, prawda?
0: Tak.
1: I widzi to pani posłanko,
0: Ja to widzę od 22 roku.
1: I widzi pani teraz, że mamy nasilenie tej informacji o tym, jak blisko jesteśmy konfliktu bezpośredniego z Rosją.
0: Ale my po prostu jesteśmy w sytuacji, w której na samym początku, żeby pojasnić, wojna informacyjna, hybrydowa toczy się w Polsce od bardzo wielu lat. I ta wojna, można sobie poczytać podręczniki, które o tym mówią. Ona wygląda tak, że zaczyna się od dezinformacji, podziału i tak dalej. Następnym elementem są akty sabotażu, a następnym mogą być na przykład zamachy.
1: My jesteśmy na
0: etapie sabotażu i pewnych działań już w jakimś sensie kinetycznym, bo jak nam latują rosyjskie rakiety czy też drony na naszą... I to po prostu jest rzeczywistość. Ja rozumiem, że pan prezydent się po prostu może tego bać, no tylko chyba nie powinien, tylko powinien tutaj z całą odpowiedzialnością jakby przyjąć rzeczywistość, jaka jest.
1: Troszkę o polskiej polityce w takim razie jeszcze porozmawiajmy, gdy już wspomnieliśmy o prezydenta, ale tutaj nie w kontekście prezydenta, a w kontekście pani zajęć, czyli chodzi o komisję Pegasusa. Kiedy raport w tej sprawie? 12 będziecie przedstawiać już raport?
0: Nasz plan jest taki, że w poniedziałek chcemy... Bo to jest tak. My najpierw musimy zwołać posiedzenie komisji i pokazać... Mamy raport.
1: Jest to komisja... Czy posiedzenie już jest zwołane, czy jeszcze nie?
0: Nie wiem, czy już formalnie...
1: Z tego, co wiem, to jeszcze nie.
0: Ale wszystko już tam jest do tego przygotowane. I to jest pierwszy krok. Później musimy dać chwilę czasu na ewentualne poprawki. Potem jeszcze się zbierze komisja po raz drugi i będzie czas na zdanie odrębne, a to, co będzie, myślę, z punktu widzenia opinii publicznej najbardziej wartościowe, to jest pokazanie tego raportu na posiedzeniu Sejmu.
1: Ale pokazanie raportu tylko w części

0: części jawnej, rozumiem, bo nie pokażecie części tajnej.
1: Tak? Nie, no, znaczy jest tak, że my część jawną pokażemy jawnie, a część niejawną pokażemy posłom, bo...
2: Wszystkim?
1: Bo do klauzuli tajne posłowie mają dostęp. My nie jesteśmy w stanie pokazać tej części ściśle tajnej, tak? Bo
0: po prostu będzie, będzie obwarowana klauzulą ściśle tajne, czy będzie obwarowana klauzulą tajne?
1: Nie, to znaczy to, co my możemy pokazać wszystkim posłom, może być, czy jest obwarowane klauzulą tajne. To, co jest klauzulą ściśle tajne, a my takie dokumenty też mamy, pakujemy w paczkę i wysyłamy do prokuratury, tak? Bo my nie jesteśmy tego w stanie państwu pokazać.
0: Jakie są proporcje tego raportu? Rozumiem, że raport liczy około 300 stron,
1: nie,
0: ale jaka część jest tajna, a jaka część jest ściśle tajna?
1: Jest tak, że raport jawny to jest 350 stron, a raport niejawny 270, 280.
0: No to blisko połowa w takim razie. No,
1: to obie części są obszerne.
0: Czy ten raport w całości, jawną i niejawną część, dostanie też prezydent?
1: Nie, to jest informacja dla parlamentu.
0: A uważa pani, że nie powinien dostać?
1: Ja nie wiem, czy jest taka w ogóle procedura, żeby prezydent miał to zobaczyć.
0: Czy z tego raportu wynika jasno, kto zlecał kupno i podsłuchiwanie Pegasusem?
1: Bardzo wiele rzeczy wiadomo, ale poczekajcie państwo, proszę.
0: No dobrze, czy pani to już wie?
1: Aż to pokażemy. Ja na temat tego, jak funkcjonował, jak był zakupowany i jak funkcjonował Pegasus, wiem bardzo, bardzo dużo w sposób oczywisty. I są takie elementy, o których nigdy nie będę mogła powiedzieć, niestety.
0: Nawet rozumiem po ustaniu prac komisji.
1: Mamy te kawałki ściśle tajne, a reguła jest taka,
0: ale pani
1: że...
0: zdaje sobie sprawę, pani posłanko, że ludzie, wyborcy bardzo wiele sobie obiecywali po działaniach państwa komisji
1: i tej wiedzy nie dostaną? Myśmy już skierowali do prokuratury 11 zawiadomień, no i to jeszcze nie jest koniec, także no już dalsza część to jest praca prokuratury, tak? A my pokażemy swoje ustalenia.
0: No dobrze, a pani, według pani zdania, najważniejsze osoby w państwie wiedziały o tym wszystkim, co się dzieje z Pegasusem, czy działo się to poza ich wiedzą?
1: Ale co to znaczy najważniejsze?
0: Mówię o premierze, mówię o prezesie najważniejszej partii rządzącej wtedy.
1: Poczekajmy, dobra? To jest jeszcze tydzień. Już tutaj.
0: Tylko, że czekamy już prawie ponad 3 lata.
1: Panie redaktorze, ja też chciałabym, żeby to było szybciej. Rzeczywiście my na samym początku, przez prawie pierwszy rok, szczególnie tutaj była trudna współpraca z CBA, więc taka niechęć służb do rozmowy z nami.
0: No, jest no to się chyba nie zmieniło.
1: Z elementów. Trochę się zmieniło.
0: Trochę się zmieniło, tak, czyli generalnie tak. CBA zaczęło bardziej, czyli tak. Służby specjalne zaczęły lepiej współpracować z komisją.
1: Tak po całości, bo tego nie powiedziała, ale to najważniejsze z punktu widzenia rozwikłania sprawy Pegasusa, czyli ta służba, która się tym Pegasusem posługiwała, czyli CBA, po zmianie szefostwa, zrobiło się bardziej...
0: Wciąż bardzo tajemnicza pani posłanko. To może w takim razie więcej mi pani powie o koniach. Jaki to jest koń fryzyjski?
1: To jest bardzo piękny koń, ale to jest raczej koń do karocy niż do jazdy wierzchem.
0: Nie wiem, czy akurat na tym koniu jeździ prezydent.
1: Dosyć toporny jest. Znaczy, tak. Znaczy, ale że rzeczywiście piękny koń.
0: Ale przeszkadza pani, że prezydent jeździ konno?
1: Oczywiście, że mi nie przeszkadza, że jeździ konno, natomiast przeszkadza mi to, że Pałac Prezydencki absolutnie niejasno to wszystko komunikuje, to znaczy skąd te konie się wzięły, ile one kosztowały, kto je w tej chwili utrzymuje, jaki to jest koszt. Wie pan co, redaktorze, to jest bardzo, bardzo różnie. Dlatego, że taki koń...
0: Bo pani utrzymuje
1: konia,
0: tak? Jak
1: się go kupuje, tak. I to jest tak, że jak taki koń, jak się go kupuje, to można go kupić za 20 tysięcy, a można go kupić za 120.
0: A taki fryzyjski koń to ile kosztuje?
1: To też jest różnie, bo to kwestia wieku, ujeżdżenia, predyspozycji.
0: Czyli zależy, rozumiem.
1: Sportowych. No. Wie pan co? Są konie, które kosztują 2 miliony euro na przykład. Tak? No, oczywiście to już są konie wybitne. Myślę, że taki dzisiaj taki koń rekreacyjny, no to 20-30 tysięcy, ale to jest nic, nic w tym sensie, że później tego konia jeszcze trzeba utrzymać.
0: Oczywiście. I utrzymanie ile kosztuje?
1: Znowu zależy. W stajniach takich niewypasionych, taki hotel to około 2000, wypasionych 4, plus kowal, dentysta, weterynarz.
0: Czyli to skomplikowane, rozumiem,
1: nie,
0: tak?
1: to znaczy to naprawdę plus. To, co jest ważne, jak się takie konie ma, to bez względu na to, czy się ma czas, czy nie ma czasu, a czasem się nie ma, to ktoś musi na nich jeździć. Więc jeszcze kwestia instruktora, trenera. Nie, ale na takim koniu trzeba jeździć kilka razy w tygodniu, bo jak nie będzie człowiek jeździł kilka razy w tygodniu, no to ten koń będzie po
0: prostu... I pani też jeździ kilka razy w tygodniu?
1: Ja jeżdżę kilka razy w tygodniu.
0: Tak mówi Anna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Brony, szefowa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Po reklamie.
8: Radio RMF24.
9: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są razem z nami.
10: Zaczynamy je od ostrzeżenia dla kierowców z A1. Samochód osobowy uderzył tam w bariery na wysokości Szarlejki w Śląskiem.
11: Tam między węzłami Częstochowa, Jasna Góra, Częstochowa, Blachownia zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek.
10: Jeszcze przed południem w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje dziś nowy wzór umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego.
11: Obecny wzór munduru polowego obowiązuje od 33 lat. Prezydent USA Donald Trump ogłosił utworzenie nowego federalnego zespołu, którego zadaniem będzie koordynacja działań amerykańskiego rządu w zakresie sztucznej inteligencji.
10: W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump poinformował, że zespół nazwany Super Intelligence Force będzie koordynował wysiłki władz federalnych na rzecz utrzymania przez Stany Zjednoczone pozycji światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele tego zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jake Layton. Zespół będzie podlegał bezpośrednio Trumpowi oraz szefowej personelu Białego Domu Suzy Wiles.
11: Tego samego dnia Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące agencje federalne do stosowania terminów Super Intelligence, czyli superinteligencja, i SI zamiast Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja i AI.
12: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: A w nich linie lotnicze, które przygotowują się do podwyżek cen biletów.
11: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety, co prawda, na stacjach paliw mamy ostatnio taniej, ale na lotniskach nie ma optymizmu. Niskokosztowy Ryanair zapowiada podwyżki o 15% w przyszłym roku. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały względnie stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty na paliwa, ale one powoli wygasają.
14: A ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
13: Tłumaczył w Radiu RMF 24 ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Wróćmy jeszcze do transportu lądowego i do tankowania zwykłych paliw, a nie odrzutowych. Spadają ceny hurtowe w rafineriach. Metr sześcienny benzyny 95 kosztuje poniżej 6000 złotych, a metr sześcienny oleju napędowego poniżej 7000. Takich stawek nie widzieliśmy od ponad miesiąca. To oznacza, że jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą niższe, bo to na podstawie cen hurtowych minister energii wyznacza górne limity. Paliwa byłyby jeszcze tańsze, gdyby nie ten drogi dolar. Złoty rozpoczyna kolejny tydzień z niekorzystnymi kursami. Wspomniany dolar kosztuje 3,92 zł, euro po 4,38, frank szwajcarski 4,72, funt brytyjski 5,18 zł.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Nawet ja, ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24 w poniedziałek 5 października. No i tak, rzeczywiście ceny są trochę niższe na stacjach benzynowych. Jak wyglądają? Wiemy, że 95, 6,73, 7,88 za litr diesla. Takie ceny mają być, takie ceny zadekretował minister energii, wydał obwieszczenie w tej sprawie i tak to będzie wyglądać. Nasz reporter Kuba Rybski jest na stacji benzynowej w Warszawie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, Kuba. Co o tym wszystkim sądzą kierowcy? Pewnie zadowoleni.
1: No, kierowcy są oczywiście bardzo zadowoleni, a przynajmniej większość kierowców, z którymi rozmawiałem, bo trafiają się też tacy, którzy mówią, że wciąż jest drogo, że ta obniżka wcale nie jest dla nich korzystna. I tutaj rację pewnie mogą mieć przedsiębiorcy, z którymi też dzisiaj rozmawiałem, którzy mówili mi, że im się to w ogóle nie opłaca, ponieważ obniżka VAT-u z 23% do 8%, no to jest dla nich strata, bo przypomnę, przedsiębiorcy przecież mogą odliczać sobie podatek VAT, później płacąc mniejsze składki. Ci kierowcy właśnie mówili mi dzisiaj, że nie są zadowoleni, ale większość jednak czuje ulgę, no bo przecież ta benzyna 95 już kosztowała w wielu miejscach ponad 8 zł za litr. Diesel sięgał już prawie 10 zł. No to były ceny rekordowe. Powiedziałeś o tym, że diesel jest maksymalnie może kosztować 7,88. Tutaj, gdzie jestem, akurat kosztuje o 3 grosze mniej, 7,85. No to wynika z tego, że ta cena 7,88 to jest maksymalna, którą mogą wprowadzać, za którą mogą sprzedawać stacje benzynowe paliwo. Posłuchajmy, co mówili mi dzisiaj kierowcy na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu.
2: Proszę pana, ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza.
1: Te obniżki i tak sprawiają, że nic nie dają.
2: Tak. Akcyza jest za duża. Znaczy za duża akcyza, za mały VAT.
3: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
1: No i tutaj właśnie mamy jeden ze sposobów, jak można być może zaoszczędzić na benzynie, chociaż to może być ryzykowne, ponieważ jutro te ceny mogą być droższe. Wprawdzie prawdopodobnie o kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt groszy, no bo to codziennie o godzinie około 12 minister energii będzie wydawał nowe obwieszczenie. Codziennie oczywiście w dni robocze, ponieważ ta cena ustanowiona w piątek, ona będzie obowiązywała zawsze do poniedziałku, a więc jak słyszeliście, pan, który zatankował dzisiaj za 200, jutro być może dotankuje do pełna, no bo być może cena będzie o kilka groszy niższa, a wiadomo, te kilka groszy na litrze to zawsze jest jakaś oszczędność. W sobotę, kiedy o północy te ceny stały się tańsze, na stacjach benzynowych niemal w całej Polsce były gigantyczne kolejki. Ja sam przejeżdżałem obok kilku stacji i widziałem, co tam się dzieje. Po prostu kolejki były naprawdę duże, bo...
0: A teraz myślę, u ciebie są kolejki, Kuba, czy nie?
1: Nie, dzisiaj kolejek na szczęście nie było, chociaż ja na stacji benzynowej byłem już od godziny 6, więc od godziny 6 raczej kierowcy też nie tak często tankują, ale być może to się zmieni w późniejszych godzinach. Ci, którzy przez weekend nie tankowali, być może tak jak ten pan, którego słyszeliście, jeździł na rezerwie przez cały weekend i dopiero dzisiaj zdecydował się, żeby zatankować.
0: Musimy zjeżdżać do mety, posłuchaj, Kuba, w takim razie. Trzymamy kciuki za kierowców. Będziemy patrzeć na i przyglądać się cenom. Przypominamy, około południa kolejne obwieszczenie ministra energii z maksymalnymi cenami za paliwo. 6,73 za 95, 7,88 za litr diesla. Takie są ceny dzisiaj w poniedziałek 5 października. Kuba Rybski razem z nami. Bardzo dziękuję, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Rzecz jasna, jeszcze szybciutko zajrzymy do Chin, bo tam Iga Świątek gra z Doną Vekic. Było źle, a jest coraz lepiej. Polka prowadzi z przełamaniem w trzecim secie 4-2 za 19 minut 8.

0: Radio RMF 24, za kwadrans będzie godzina 8. Teraz zabieram was do Świnoujścia, bo tam rozpoczyna się kilkudniowa akcja neutralizacji niewybuchów z czasów II wojny światowej. Wyznaczono strefy bezpieczeństwa w kilku nadmorskich miejscowościach. Sprawa jest dosyć poważna. Rzeczywiście będzie wymagała koordynacji pracy służb. O tym opowie nasza reporterka, która jest teraz razem z nami, Anna Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co to oznacza dla mieszkańców, dla turystów i jak będą w ogóle wyglądały działania służb?
1: Nurkowie będą wypalać i detonować te ładunki. Chodzi o 5 brytyjskich min lotniczych z czasów II wojny światowej. Łączna masa tych niewybuchów to prawie 3,5 tony. Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Mają kształt walca, jakieś 3 metry długości i wyglądem przypominają torpedy. Służby rozpoczną pracę już za chwilę, dokładnie o godzinie 8. Do czasu zakończenia tych działań, a więc do czwartku, na wodach Zatoki Pomorskiej będą obowiązywały strefy bezpieczeństwa. Dokładnie chodzi o odcinek od niemieckiego Albeku przez Świnoujście do Międzyzdrojów. Będą tam ograniczenia w korzystaniu z plaż. Plaże nie zostaną zamknięte. Przez cały czas będą bezpieczne dla spacerowiczów, ale nie wolno zbliżać się do wody. Wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do Bałtyku. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Warto dodać, że oczyszczanie Bałtyku jest konieczne, bo w Świnoujściu w pobliżu gazoportu budowany będzie port zewnętrzny z terminalem kontenerowym. Choć od wojny minęło już dużo czasu, to nie wybuchy mogą nadal stanowić zagrożenie dla żeglugi i dla inwestycji w tym rejonie. Przypomnę, służby będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. Przebywanie w wodzie w godzinach tej operacji jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Na plaży takiego zagrożenia nie ma.
0: Będziemy się przyglądać tym działaniom służb w Świnoujściu. Przypomnę, razem z nami Anna Pałamar, nasza zachodniopomorska reporterka. Dziękujemy bardzo, Aniu. Jeszcze rzucę okiem na to, co się dzieje na korcie. Iga Świątek 4-2 prowadzi i ma szansę na kolejne przełamania. Pewnie o tym w faktach o godzinie 8, a po godzinie 8 po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski i jego gość, czyli Mateusz Morawiecki dzisiaj.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Reklama.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.

0: Profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Po reklamie.
4: Trwa poranek radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Radio RMF 24, za 6 minut będzie godzina 8. Iga Świątek już pokonała Donę Vekic. Więcej na ten temat oczywiście w faktach o godzinie 8 i w faktach sportowych o 8.30, ale na moment jeszcze zabiorę was do Grójca. To jest powiat oświęcimski w Małopolsce. To nie była spokojna noc dla mieszkańców tej niewielkiej miejscowości, bo mieszkańcy zgromadzili się przed parafią świętego Wawrzyńca i zażądali od biskupa Romana Pindla, który akurat przyjechał z wizytacji, uzasadnienia odwołania ich proboszcza, księdza Józefa Zborka. Tego księdza odwołano po 30 latach. Mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła, z plebanii. Doszło do przepychanek. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów. Zrobiło się tak, że około godziny pierwszej policjanci umożliwili biskupowi i pracownikom kurii bezpieczne opuszczenie terenu parafii, bo sytuacja rzeczywiście była bardzo napięta. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty. Wszystko po to, żeby poznać powody odwołania proboszcza. Tymczasem władze diecezji twierdzą, że ksiądz Zborek został odwołany z urzędu proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości. Skorzystał z prawa do odwołania do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej, a postępowanie w jego sprawie zostało definitywnie zakończone.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Mateusz Morawiecki i Tomasz Terlikowski już czekają w studiu na rozpoczęcie porannej rozmowy RMF FM, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już na was czekają. Jest godzina 8, możemy zaczynać.
1: Zderzenie busa i ciężarówki na 74 Opatów Kielce.
2: Do wypadku doszło w gęstej mgle. W tej chwili na wysokości Piórkowa przejechać można tylko wahadłowo.
1: W Krakowie ostatnie 5 dni kampanii.
2: W niedzielę o fotel prezydenta miasta powalczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
1: W porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj Mateusz Morawiecki.
2: Były premier, szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy. O poranku ostrzegamy kierowców. Bierzcie poprawkę na mgłę.
1: Ona daje się we znaki m.in. w Świętokrzyskiem. Tam doszło do wypadku na 74.
3: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
2: To jest sygnał z gorącej linii RMF FM numer 600-700-800. Ostatnie 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów w Krakowie. O głosy walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
1: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak przebiega walka o głosy?
4: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo wspierana przez czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w Krakowie był m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci nie dogadali się w sprawie ewentualnej debaty. Gibała proponował formułę wzajemnych pytań. Piątkowska chciała, by pytania zadawali także dziennikarze. A w sądzie rozpatrywane są wzajemne protesty wyborcze. Po piątkowym wyroku Gibała musi sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziś natomiast sąd zajmie się wypowiedzią Moniki Piątkowskiej, która stwierdziła, że Gibała w czasie głosowań w Radzie Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu.
2: Druga tura w Krakowie przypominamy w najbliższą niedzielę. Nie więcej niż 6,73 zł za litr 95, 98 za 7,59 i olej napędowy za 7,88 zł za litr. To są maksymalne ceny paliw na dziś.
1: One znalazły się w obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. No i to jest trzecia odsłona pakietu CPN. Ceny paliwa niżej.
2: Wrażenia kierowców z Warszawy o poranku w poniedziałek?
5: No ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza. Za duża akcyza, za mały VAT.
6: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
2: No to czekamy zatem na dzisiejsze kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Polski Rozwoju Plus. Witam serdecznie Stowarzyszenie Rozwoju.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie premierze. Tankował pan już po nowych cenach?
9: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100, to można sobie obejrzeć na
8: stronach, pokażemy.
9: Stracili 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
8: No to pan mówi o wcześniejszych.
9: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
8: No tak, no, bo potem nie było na dwa tygodnie włączył premier.
9: Nie,
8: no.
9: Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
8: Bo zabrakło pieniędzy, to panie premierze, to pan doskonale wie.
9: Pieniędzy cały czas brakuje, jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji, znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
8: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
9: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy, przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków, jeszcze jedno zdanie, pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
10: Panie, czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem. No nie, bo jest
9: odwrotnie,
10: sukces, no,
9: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej z Rozwój Plus.
10: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak udało się w końcu.
9: Nie mamy najniższych. Są państwa, w których są niższe ceny.
10: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są
9: niższe. Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
10: Które?
9: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych.
10: Panie premierze, no jesteśmy skubani, no nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatków.
9: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie VAT-u i akcyzy.
10: No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, deficyt, to
9: chwila,
10: skandal.
9: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali 2 miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025. Tak, przychodzi sobie pan nad tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
10: to jak pan jest liderem formacji, partii, to jest chciałem zapytać, czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
9: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia. A my mamy tutaj,
10: panie premierze, ale ja się pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
9: To jest powodzenie dla Polski.
10: To jest,
9: panie redaktorze,
10: pytanie.
9: Mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
10: A nie o program.
9: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
10: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
9: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
10: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
9: No tak,
10: kopalnie.
9: Ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
10: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
9: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
10: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
9: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, czy o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między szacunkowo teraz 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
10: Chwileczkę.
9: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej.
10: Zasobów,
9: suwerenność
10: premierze?
9: Będziemy mieli wtedy...
10: Na ile jest zasobów?
9: Suwerenność będziemy mieli wtedy,
10: panie
9: kiedy
10: premierze,
9: będziemy mieli nasze źródła... zasobów dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
10: Ale 20, 30, 40, 30.
9: No załóżmy, że 30, 40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE.
10: Pan suwerenność nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
9: Nie, suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
10: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
9: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
10: Dobrze, tu kończymy naszą część w radiu RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. No to jeszcze pytanie, PiS chce się dziś wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. To jest m.in. powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej. To są dobre pomysły pana zdaniem? Pan też by się wycofał?
9: Panie redaktorze, dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe
10: To są rozwiązania
9: daniny.
10: Prawa i Sprawiedliwości.
9: To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo. Nasze rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład 4-letni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązanie. Tutaj w Powered by Ponad mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Kiedy ja byłem szefem Ministerstwa Finansów, a później premierem i de facto mi również podlegały te tematy, to KAS realizował, Krajowa Administracja Skarbowa, mniej kontroli i te kontrole były dużo bardziej trafione. W związku z tym mali przedsiębiorcy są oczkiem w głowie Rozwoju Plus, a jak pokazałem przed chwilą, te rozwiązania proponowane przez nich jedynie doprowadziłyby no niestety do tego, skoro że złodziej mówi, Kacprzyk miałby mniej do zapłacenia, a ja tego nie chcę.
10: To pytanie, czy no, nie chcę mówić o panu doktorze Kacprzyku czy o Ekralu, ale w takim razie 800 plus dla bogatych powinno być, czy powinno się wycofać? Powinno się zacząć trochę zmieniać te zapisy, urealniać te zapisy dotyczące polityk społecznych?
9: Panie redaktorze, rozumiem, że dąży pan do tego, aby...
10: Ja do niczego nie dążę, ja zadaję pytanie.
9: Tak, ja szukam jak gdyby tutaj tego...
10: Czy powinno się ograniczyć programy społeczne?
9: Już mówię. Czy powinno się ograniczyć programy społeczne? Nie, nie powinno się ograniczyć. Natomiast jeżeli jakby pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry. Pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych

0: Budżet bez deficytu. To był jedyny przygotowany budżet bez deficytu. Dlaczego to było możliwe? Pomimo tamtych wydatków społecznych. Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, pakiet paliwowy, pakiet elektroniczny.
1: Dobrze, a teraz jak pan chce obniżyć ten deficyt? Bez cięcia wydatków, bez ograniczania, jak pan chce doprowadzić do tego? Trzy krótkie pomysły. Co zrobić, żeby deficyt był mniejszy i nie były mniejsze wydatki społeczne?
0: Proszę bardzo, już. Po pierwsze, naprawa podatku CIT tak, żeby międzynarodowe korporacje wreszcie znowu płaciły podatki tak jak za moich czasów. Ja panu pokażę, bo widzę,
1: pierwszy.
0: Że pan tutaj się
1: to
0: zdziwił.
1: Jest pierwszy pomysł. Nie, ja się nie zdziwiłem. Ale
0: proszę
1: ja
0: bardzo,
1: zadaję pytanie
0: pan tutaj groźnie zmarszczył brwi, że ja muszę tutaj pokazać wszystkim.
1: Nic pewnie musi pokazać, bo my i tak tego nie pokażemy,
0: państwo,
1: bo nie mamy jak.
0: Nie pokażecie tego?
1: Nie mamy zbliżenia kamery. Kurczę, bardzo
0: szkoda.
1: To jest pierwszy CIT.
0: Tu pokazuję, szanowni państwo, w jaki sposób udało się w czasie, kiedy byłem premierem, odzyskać pieniądze
1: dla dużych firm.
0: Nie podniesienie, panie redaktorze.
1: Ściąganie.
0: Właśnie, nie podniesienie żadnej stawki CIT-u. To jest wielki błąd. Tylko ściągalność tego CIT-u.
1: Dobrze, to jest pierwsze. Ściągalność CIT-u od wielkich korporacji.
0: Tutaj
1: one mają świetnych prawników
0: się kryje,
1: i będą
0: uwaga,
1: się bronić.
0: Tak, już zrobiliśmy to raz. Z tymi świetnymi prawnikami sobie poradziliśmy. Od 8 do nawet 20 miliardów złotych.
1: To jest pierwszy, drugi.
0: Tak. Uszczelnienie podatku VAT, gdzie sam minister Domański pokazał stratę za zeszły rok na poziomie 28 miliardów złotych.
1: Trzeci pomysł.
0: Trzeci. Zmniejszenie również kosztów obsługi długu poprzez lepsze dużo zarządzanie długiem, co pokazaliśmy również w czasie, kiedy rządziliśmy.
1: I to nam zmniejszy deficyt na tyle, że nie będziemy wchodzić w żadne niebezpieczne rejony.
0: To już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt o około 1,5 punkta procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych. Tak, to pozwoli na stopniowe wychodzenie z deficytu budżetowego, zmniejszanie deficytu, wychodzenie z długu publicznego w tym sensie, żeby w relacji do PKB on się nie zwiększał. Szybszy wzrost gospodarczy doprowadzi również do tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy na wielkie inwestycje, na małe inwestycje w powiatach i gminach, które zostały teraz zatrzymane przez obecny rząd, a ja mam zobowiązanie wobec samorządowców.
1: No są cały czas drogie inwestycje przez ten rząd podejmowane.
0: Tak, realizowane z tych programów, które myśmy im zostawili, a nowe nie są ogłaszane, panie redaktorze. Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, wójta lub starosty, albo prezydenta miasta.
1: Panie premierze, to jeszcze pytanie polityczne. Sami idziecie do wyborów, to już jest zdecydowane, jest decyzja Rozwój Plus idzie
0: tak,
1: sam do
0: wyborów? Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej.
1: No
0: ale
1: właśnie,
0: tak jak założyliśmy,
1: dlaczego?
0: Ale tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj na przykład tysiące ludzi, tysiące samorządowców przystępują do nas. Proszę popatrzeć na nasz bardzo udany kongres w Tomaszowie Mazowieckim tydzień temu.
1: Tysiące samorządowców już się do was zgłosiło?
0: Tak, tysiące samorządowców.
1: To znaczy, ile teraz w tej chwili stowarzyszenie i ruch polityczny liczy ludzi, jak tysiące się zgłosiło?
0: Zgłoszonych wniosków około 5000. Samych samorządowców ponad 1000, ale jeżeli szerzej potraktujemy ich, nie tylko radnych, burmistrzów, starostów, wójtów, no to
1: To znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
0: Nie. Panie redaktorze, samorządowcy to jest pojęcie takie. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, radni, a także osoby, które działają w samorządach. Tak, takich osób zgłosiły się 1000. Mogę to potwierdzić. Mamy zgłoszonych wniosków. Sprawdzamy wszystkie te wnioski. Mhm. Już dzisiaj ponad 5000 i cieszę się z tego, że nasz ruch polityczny cieszy się takim zainteresowaniem. Ruch społeczno-polityczny. Ale na wybory potrzebujemy partii politycznej i w ciągu kilku tygodni
1: Bo było, ta data 15 października jest już nieaktualna, rozumiem?
0: Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch społeczny chce wznosić się ponad partykularyzmy partyjne. Tak, potwierdzam to. Chcemy działać szeroko właśnie w tych samorządach, właśnie z przedsiębiorcami.
1: A może są inne przyczyny? Na przykład łatwiej jest zbierać środki na stowarzyszenie niż na partię.
0: Podstawową przyczyną jest to, o której powiedziałem.
1: Są ludzie, jakieś inne?
0: są ludzie, którzy się bardzo interesują życiem społecznym, gospodarczym, politycznym, ale nie chcą przystępować do partii politycznej. Jak właśnie te tysiące samorządowców. Samorządowców w Polsce jest bardzo wielu i działaczy samorządowych i wszystkich ich do nas zapraszamy.

0: zmienimy.
1: Dobrze, a jak ze strukturami idzie? Bo wiadomo, że to jest jedna z takich pięt achillesowych wszystkich absolutnie nowych ruchów,
0: panie
1: politycznych. Nie udało się Hołowni, nie udało się Kukizowi, nie udało się nawet Palikotowi, żeby wymienić już prehistorię prawie polityczną.
0: Mamy w ponad 2/3 powiatów już nasze struktury. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy będziemy mieli w ogromnej większości ponad 90% nasze struktury. Ale powiem tak, dzisiaj mamy do czynienia z zapaścią. Ja tutaj przyniosłem coś takiego, też nie będzie pokazane, tak?
1: No nie mamy jak
0: to opowiem. Z zapaścią w miastach małych i średnich. Mamy do czynienia z wielką dziurą budżetową. Mamy do czynienia,
1: panie premierze,
0: z zapaścią służby zdrowia.
1: Ja rozumiem.
0: My się mamy zajmować dzisiaj najważniejszymi sprawami dla Polaków. I Rozwój Plus proponuje takie rozwiązanie.
1: Ale teraz jeszcze pytanie o to, czy Rozwój Plus proponuje i czy Rozwój Plus nie będzie za chwilę mniejszy, bo kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówi, już 4 polityków, posłów Rozwój Plus jest na drodze, prostej drodze do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, którzy to?
0: Ci sami ludzie, którzy tego typu rzeczy opowiadają, mówili, że będzie nas 8-12. Ci sami ludzie opowiadali, że za chwilę PiS będzie miał 35%, bo wyskoczy jak spławik. To chyba wszystko w tym temacie. Panie redaktorze, my rozmawiamy o przyjściu do stowarzyszenia. My rozmawiamy o przyjściu do stowarzyszenia kilku parlamentarzystów. Bardzo się z tego cieszę, że się prawdopodobnie nasze grono powiększy, ale i tak najważniejszą rzeczą z różnych partii politycznych,
1: z różnych
0: grup politycznych. No i tak uważam, że najważniejszą rzeczą jest to,
1: rządowej?
0: Żeby naprawić służbę zdrowia.
2: Panie premierze,
0: dobijamy w Polsce.
2: Panie redaktorze, zadawał pytania, tak, pan spróbuje na nie odpowiadać.
0: Tak,
1: ale czy to są również politycy z koalicji rządowej? No
0: przecież już odpowiedziałem, że z różnych grup politycznych. Tak, również z obecnej koalicji rządowej jest wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie w ciągu najbliższych paru tygodni. Ale ja naprawdę chcę podkreślić to, że tak się dzieje dlatego, że obecna koalicja nie zajmuje się tym, że już jest 1 000 000 bezrobotnych, że nie ma tworzonych nowych inwestycji, o które ja zabiegałem, jak chociażby port kontenerowy w Świnoujściu, jak chociażby Izera, to są nowe,
1: panie
0: wysoko
1: premierze,
0: zaawansowane technologiczne inwestycje, które zostały wstrzymane.
1: Pakt senacki to jest rzeczywistość, która się zrealizuje?
0: Pakt senacki, jeżeli uzyska patronat pana prezydenta, to się z dużym prawdopodobieństwem zmaterializuje, ale do wyborów będziemy szli sami, jako nasza formacja
1: polityczna.
0: A po
1: wyborach wyobraża pan sobie koalicję na przykład z Grzegorzem Braunem?
0: Panie redaktorze, Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna.
2: Porównuje pan te dwie postacie, to jednak jest dość ryzykowne.
0: Panie redaktorze, powiedziałem, dwa bieguny cynizmu politycznego i mogę to podkreślić. Najpierw się mówi Polska dla Polaków, a potem się mówi Polska dla Polaków i Hindusów i Pakistańczyków i kogo tam jeszcze.
1: Nawiązuje pan do słynnych
0: i to jeszcze, panie redaktorze, we współpracy z pośrednikami rosyjskimi. Czy tu jest wszystko w porządku? Szanowni państwo, nie, tu nie jest wszystko w porządku. Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji.
1: Panie premierze, to jeszcze na koniec pytanie o Sławomira Mentzena, który chyba postanowił sobie strzelić w stopę, może pan uważa inaczej, krytykując policjantki. Potrzebujemy policjantek? Czy pan się zgadza z Sławomirem Mentzenem, że to nikogo nie powstrzyma i te policjantki to zupełnie bez sensu? To taki filmik nagrał pan Mentzen.
0: Bardzo potrzebujemy policjantów, bardzo potrzebujemy policjantek. Każdy ma swoją rolę do odegrania i nie widziałem tego filmiku. Przyznam szczerze, biorę tutaj za dobrą monetę to, co pan powiedział, ale...
1: No mogę panu opowiedzieć, to niestety nie pokażę.
0: Absolutnie, oczywiście, że potrzebujemy również policjantek, natomiast w służbie policyjnej jest większość mężczyzn, bo wiadomo, że bardzo często na interwencjach trzeba dokonywać różnych czynności, że tak powiem, gdzie siła fizyczna jest również bardzo ważna.
1: Że wobec paru parlamentarzystów polskich i policjantki sobie poradziły.
0: Ja powiem panu tak, jeśli pan mówi o parlamentarzystach, za nieco ponad pół godziny mamy konferencję prasową, podczas której razem z Michałem Dworczykiem i z innymi wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Po to, żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
1: To teraz jeszcze pytanie o te przeszkolenie. Proponujecie również przeszkolenie wojskowe dla wszystkich w ogóle maturzystów. Kobiety też powinny być przeszkolone?
0: Kobiety powinny być również przeszkolone, natomiast proponujemy tam również rozwiązania rezerwowe, możliwość przeszkolenia również w ramach służby medycznej i takie podejście do tego tematu, które będzie odpowiednie dla każdej osoby.
1: Także
0: ale tak,
1: tych,
0: obowiązek służby i przeszkolenia jest bardzo ważny po to, żeby cały system odporności państwa
1: dla
0: kobiet, dla mężczyzn, żeby cały system odporności państwa służył naszemu bezpieczeństwu.
1: Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
6: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
16: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
15: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
16: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
15: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
16: A jazda próbna?
15: Na miejscu przetestujesz każdy model.
16: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
17: Po reklamie.
18: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski zapraszają.
19: Dwóch podejrzanych o napad na jubilera w norweskim Oslo zatrzymali gdyńscy policjanci.
20: To obywatele Rumunii, którzy mieli ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich, a następnie uciec z Norwegii promem do Gdyni.
19: Więcej o tej sprawie obiecujemy w faktach o 9.
20: Ruch wahadłowy na Krajowej 17 na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski.
19: Na wysokości Łabuniek Pierwszych samochód osobowy wypadł z jezdni i jedna osoba w wypadku została ranna.
20: Na stacjach paliw może i powinno być jeszcze taniej, mówi Mateusz Morawiecki, były premier, lider rozwoju.
19: Według gościa porannej rozmowy w RMF FM obniżki cen paliw zależą teraz od kaprysu premiera.
21: Najlepsza ustawa
2: To jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu.
20: Cała rozmowa na rmf24.pl.
19: Siły powietrzne USA zdecydowały o przebazowaniu bombowców stacjonujących w brytyjskiej bazie RAF Fairford.
20: To następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego właśnie na bazę Królewskich Sił Powietrznych.
19: Maszyny wróciły z powrotem do macierzystych jednostek w Stanach Zjednoczonych. Mowa m.in. o bombowcach B-1 wykorzystywanych w atakach na Iran. W zeszłym tygodniu w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą podwójne obywatelstwo brytyjskie i irańskie pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymanie miało to związek z incydentem dotyczącym bezpieczeństwa właśnie w bazie Fairford, do którego doszło pod koniec września.
20: Łącznie w toku śledztwa zatrzymano 6 osób, które następnie zwolniono za kaucją. Brytyjskie władze powiązały ten incydent z Teheranem.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Iga Świątek odwróciła losy meczu z Donną Vekić, wygrała 2-1, awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie.
20: Od China Open zaczynamy fakty sportowe. Patryk Serwański, ponownie dzień dobry.
21: Można odetchnąć. Dzień dobry. W drugim secie Świątek przegrywała już 2-5, doprowadziła jednak do tiebreaka, a w nim już bardzo pewnie wygrała 7-0, no i poszła za ciosem. Trzecia partia to już wyraźna przewaga Polki, wynik 6-2. Zatem jest awans do 1/8 finału po bardzo wymagającym meczu. Ten pojedynek trwał ponad 2,5 godziny. Wieczorem czwarty mecz piłkarskiej kadry w Lidze Narodów o 20:45. W Zenicy zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni chcą wykorzystać wysokie zwycięstwo nad Rumunią i dzięki temu zbudować pewność siebie na ten wieczorny mecz.
22: Budujące zwycięstwo, nie na co dzień strzela się 6 bramek i też pokazywaliśmy, że chcemy cały czas grać do przodu, nie cieszyliśmy się z minimalnego wyniku po czerwonej karce.
21: Tak mówił nasz bramkarz Marcin Bułka. Elfyn Evans rajdowym mistrzem świata po tytuł sięgnął w zamykającym sezon rajdzie Sardynii, a wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim odcinku specjalnym. Po mistrzostwo jechał Oliver Solberg, ale popełnił błąd na przedostatnim zakręcie. No i ta strata czasu pozbawiła go tytułu. Zdobył go 5 w rajdzie Evans. No chyba jeszcze nie do końca to do mnie dotarło, byłem pewny, że to już koniec. Tak, współczuję też Oliverowi, miał niesamowity weekend. Przykro mi, że przegrał tak blisko mety. Tak mówił na mecie Brytyjczyk, no poprzednim mistrzem świata z Wielkiej Brytanii był ćwierć wieku temu, Richard Barnes. Emocjonujący mecz w światkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe ŁKS Komerskon Łódź 3-2. Rzeszowianki prowadziły 2-0, ale siatkarki ŁKS-u doprowadziły do tiebreaka.
23: Mieliśmy pierwsze dwa seta fajne nasze momenty, trzeci, czwarty momenty ŁKS-a fajne, ale się cieszę na końcu, że wytrzymaliśmy to, bo po 2-0 myślę, że już głową biliśmy, a będzie łatwo.
21: Podsumowała trenerka Deweloperu Jelena Blagojewicz.
17: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: No już chyba wszyscy podopieczni wrócili, bo wakacje dawno za nami. Nawet te studenckie już się skończyły. Dzisiaj 5 października, poniedziałek. Biało-czerwony Manhattan. Słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła doroczna Parada Puławskiego. Tysiące Polaków manifestowało w Nowym Jorku. Manifestowało swoje polskie korzenie. Prezentowały się organizacje te polonijne i instytucje również związane z Polską.
1: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj.
2: No
1: jakie uczucia towarzyszą Pani?
2: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami.
3: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
1: Deszcz leje w strugach deszczu, ale w sercach radość.
3: No właśnie, serce radość. A no właściwie to powinnam żeglować, ale mąż pożeglował do nieba.
1: Ale przynajmniej optymistycznie.
3: To patrzę, że muszę być tutaj na Piątej Alei. To jest moja córka i mówię, świętujemy, bo zawsze świętowaliśmy.
1: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie bardzo bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
2: Tak, bardzo.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że moja córka miała 8 lat, kiedy była tu na Paradzie Puławskiego i była we wszystkich gazetach amerykańskich i polskich. Pokaż to zdjęcie.
1: No teraz ma raptem parę lat więcej.
3: No tak, parę.
1: Czego życzycie, panie, Polsce, Polakom?
3: No, żebyśmy zawsze byli dumni, że jesteśmy Polakami. No to, że nie przesadzić, że będziemy tacy niedobrzy, ale że Polacy potrafią wszystko i po prostu żebyśmy nie narzekali.
2: O, właśnie, zdrowia życzymy Polakom i
3: bo my naprawdę możemy żyć w dobrych rzeczach, czasach i w złych czasach. Także nie poddajmy się. Ja pracuję jeszcze. Mam trochę latek.
1: 20 lat.
3: Mam 24, ale z numery mnie zmieli na 75. Ja jestem, buduję im mosty. Wszystkie mosty na East River. To ja teraz kończę jeszcze Manhattan Bridge.
1: To w takim razie dużo zdrowia i dobrej zabawy.
3: No, to dziękujemy. Ale zawsze jesteśmy, mówimy, że bądźmy taki uprzejmi, jak zawsze. Polacy są uprzejmi, prawda? Tak. Podziękować, zaprosić, wypić, zjeść.
1: To ja dziękuję. Nie zaproszę pani ani do wypicia, ani do zjedzenia, bo muszę lecieć do pracy.
3: No dobrze, ja widzę, że pan pracuje, ale na Long Island zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Dobro.
0: Wszystkiego dobrego. Żebyśmy nie narzekali. No, ciekawe. Czy się uda? Z oglądającymi paradę rozmawiał nasz waszyngtoński, amerykański korespondent Paweł Żuchowski. To wszystko działo się w Nowym Jorku na słynnej Piątej Alei. Było biało-czerwono. Biało-czerwono też dzisiaj będzie w Zenicy, to jest w Bośni, bo nasi piłkarze grają super ważny mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów i o tym więcej powiemy już wkrótce w Radiu RMF24.
4: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
5: Reklama.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
5: ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkanie czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Co robisz w weekend?
14: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
13: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
14: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
13: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
14: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
13: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
15: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Halo, Kasia?
22: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
21: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
22: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
23: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Po reklamie.
25: Radio RMF 24. Jesteś na bieżąco.

0: Za 12 minut będzie godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF24 w poniedziałek 5 października. A za 12 godzin o tej porze, no już chyba będą grać. Mówimy o bardzo ważnym meczu polskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Będziemy grać z Bośnią i Hercegowiną. Na Narodowym zremisowaliśmy 0-0. Troszkę bolała i boli cały czas ta strata punktów, tym bardziej, że mecz nie był najlepszy, tak powiedzmy bardzo oględnie. W Zenicy, gdzie będzie grała dzisiaj polska reprezentacja, jest nasz specjalny wysłannik, jest Czarek Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku. Powiedz, jak pierwsze wrażenia z Bośni, Czarek?
1: Dzień dobry. Nastroje znakomite, bo pogoda też znakomita. Tutaj słoneczko utrzyma się przez cały dzień, 20 kilka stopni. Dopiero po zachodzie słońca robi się w Zenicy chłodno. Bośnia to na pewno malowniczy kraj, piękny, to już widziałem z autostrady z Sarajewa do Zenicy. Natomiast sama Zenica, muszę przyznać, że nie robi jakiegoś oszałamiającego wrażenia. Najbardziej przypomina mi polskie blokowiska z lat 90., jeszcze tak niektóre z lat 00. Jest raczej szaro, buro, stadion. No, jakbym oglądał ekstraklasę, tylko taką ekstraklasę mniej więcej z przełomu wieków, czyli z czasu, kiedy u nas królowała raczej korupcja, a nie rywalizacja sportowa. Myślę, że Bośnia to piękny kraj, ale jeszcze wiele w nim trzeba zmienić. No i być może coś się zmieni, bo wczoraj tutaj odbyły się wybory, które podobno także, z tego co mi mówią ludzie na miejscu, były także o tym, czy Bośnia pójdzie w kierunku Unii Europejskiej, czy może raczej Rosji.
0: No to teraz będziemy się zajmować już piłką nożną. Jan Urban może zamieszać składem, czy ten czas eksperymentów już się skończył, Czarek?
1: Po tym, co usłyszałem wczoraj, Jan Urban raczej nie zaryzykuje zmian. Tej jednej zmiany tak naprawdę się tylko spodziewam. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, no ale zasugerował dość wyraźnie selekcjoner, że zobaczymy Mateusza Żukowskiego za Roberta Lewandowskiego, czyli zagramy z napastnikiem. No ale poza tym zwycięskiego składu się nie zmienia. Bardzo chwalił Wiktora Nowaka po raz kolejny, który to zawodnik Slavii Praga przebojem wdarł się do podstawowego składu.
2: Odbiór piłki w tej strefie boiska, blisko przeciwnika, agresywnie, to jest naprawdę bogactwo dla każdej drużyny i dodatkowo o tym, co pan wspomniał, ma też możliwości do wejścia do akcji ofensywnej.
1: Pamiętajmy jednak, podkreślam, że Bośnia to jest reprezentacja zdecydowanie mocniejsza od Rumunii, tylko przypomnę, że Bośnia z Rumunią w Bukareszcie zresztą wygrała 4-2. No my zremisowaliśmy z Bośniakami 0-0, dość wstydliwy remis, myślę, że stać było nas na zdecydowanie więcej. Gdybyśmy tak zagrali jak z Rumunią, a może nawet tak jak z Szwecją, tylko oczywiście nie licząc obrony, to wynik byłby korzystny. To jest bardzo ważny mecz, bo jeżeli wygramy, no to jeszcze włączymy się do walki o awans do Dywizji A, być może chociaż o występ w barażu o awans do Dywizji A Ligi Narodów, a im wyższe miejsce w tej Dywizji B, w której jesteśmy, tym także potem prawdopodobnie lepsze rozstawienie w eliminacjach do Mistrzostw Europy.
0: Bardzo dziękujemy z Zenicy, Czarek Dziwiszek. Do Czarka będziemy wracać i w Faktach RMF FM i oczywiście w Radiu RMF24.
3: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: Było już 4-6 i 2-5 w drugim secie. Jak ona to odwróciła? Nie wiem. Iga Świątek wygrywa z Chorwatką Doną Vekić w Pekinie, a kolejna rywalka? Iwa Jowicz albo Kamila Rahimimowa.

0: Ogłoszenie
1: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
4: Reklama.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary.
17: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
16: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację odkurzacze.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
20: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
22: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
23: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
22: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
23: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
22: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
23: A jazda próbna?
22: Na miejscu przetestujesz każdy model.
23: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
24: Po reklamie.
25: I czas oczywiście na fakty. Jest godzina 9. Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski już czekają.
26: Napadli na jubilera w Oslo.
27: Zatrzymali ich policjanci w Gdyni.
26: Zatrzymali niespełna dobę po kradzieży. Od tej informacji zaczynamy fakty.
27: Mateusz Morawiecki proponuje nową ustawę.
28: O obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów.
26: Taka zapowiedź padła w porannej rozmowie w RMF FM.
27: O 9 w faktach także zaczynamy noblowski tydzień z nagrodami. Niespełna dobę po skoku na jubilera w norweskim Oslo podejrzanych zatrzymali policjanci w Gdyni.
26: To, jak już mówiliśmy w faktach, dwóch obywateli Rumunii. Oni mieli zagrozić pracownikowi sklepu z biżuterią nożem, a potem ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich.
27: Później uciekli na prom płynący do Polski. Fakt o 9 otwiera trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
26: Dzień dobry.
27: Jak wyglądała akcja zatrzymania?
0: Informacja do gdyńskich policjantów dotarła jeszcze w nocy z 1 na 2 października, kiedy prom z podejrzanymi zbliżał się do polskiego wybrzeża. Policjanci razem ze strażnikami granicznymi potwierdzili, że obaj są na pokładzie. Wiedzieli też, że po zejściu na ląd mężczyźni chcą zostawić samochód i dalej uciekać autobusem. Około godziny 7.15 zostali zatrzymani na ulicy Polskiej w Gdyni. Odzyskano skradzioną biżuterię, m.in. 49 złotych łańcuszków, a także broszkę i tarczę zegarka. Zabezpieczyli też gotówkę i 3 telefony. Obaj mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.
27: Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe parlamentarzystów zaproponuje Stowarzyszenie Rozwój Plus, a zapowiedział to w porannej rozmowie w RMF FM lider tej formacji Mateusz Morawiecki.
26: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy takie szkolenie miałoby objąć wszystkich parlamentarzystów?
1: No, prawie wszystkich, bo kryterium byłby wiek.
28: Wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia.
1: Jaki miałby być cel takich szkoleń?
28: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
1: Mateusz Morawiecki podkreślił także, że jeśli chodzi o obowiązkowe szkolenia wojskowe dla ludzi młodych, obejmować one powinny także kobiety.
28: Kobiety powinny być również przeszkolone, natomiast proponujemy tam również rozwiązania rezerwowe, możliwość przeszkolenia również w ramach służby medycznej i takie podejście do tego tematu, który będzie odpowiednie dla każdej osoby.
1: Projekt szkoleń dla parlamentarzystów jest prezentowany właśnie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus w Sejmie.
26: A teraz w faktach biało-czerwony Manhattan.
27: Słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła doroczna polonijna parada Pułaskiego.
2: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj. No jakie właśnie uczucia towarzyszą panią?
3: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami.
4: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
2: Deszcz leje w strugach deszczu, ale sercach radość.
4: No właśnie, serce radość.
2: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie bardzo bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
3: Tak, bardzo.
27: Wielkim marszałkiem 89. deszczowej, jak słyszeliśmy, parady była szefowa Instytutu Piłsudskiego Iwona Korga.
26: A z uczestnikami parady rozmawiał w Nowym Jorku Paweł Żuchowski. W faktach rozpoczynamy teraz noblowski tydzień. Dzisiaj przed południem poznamy laureatów pierwszej z tegorocznych Nagród Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
27: A z nami w studiu teraz Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
27: Grzegorzu, czyje szanse w tym roku ocenia się najwyżej?
5: Instytut Clarivate tradycyjnie prezentuje listę najczęściej cytowanych prac, które w danej chwili mają istotne znaczenie dla badań naukowych. To nie zawsze oznacza Nagrodę Nobla w danym roku, ale zawsze wskazuje na temat wart zainteresowania. No i w tym roku wskazano Daniela Druckera, Jensa Jula Holsta oraz Swietłanę Mojsow za identyfikację i charakterystykę hormonu jelitowego GLP-1, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi. Odkrycie otworzyło drogę do stworzenia nowej klasy leków, których nazwy zna dosłownie cały świat i które stały się przełomem w terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości.
26: A inni kandydaci?
5: To naukowcy, którzy opracowali technikę optycznej tomografii koherencyjnej, która jest nieoceniona w diagnostyce oka, a także autor prac dotyczących receptorów w układzie odpornościowym, które pomogły w opracowaniu terapii chorób autoimmunologicznych. Laureatów poznamy po 11.30.
26: Grzegorz w tym tygodniu skoncentrowany na nagrodach i laureatach.
27: W każdej z 6 dziedzin, w których przyznawane są nagrody, wypłaconych zostanie po 12 milionów koron, o milion więcej niż przed rokiem.
26: Czyli ponad milion euro dla laureata albo laureatów.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: RMF 24.
25: A wiecie, dlaczego będzie więcej pieniędzy za Nagrodę Nobla? No bo to już 125 lat, jak przyznawana jest ta bardzo prestiżowa, kto wie, czy nie najbardziej prestiżowa nagroda na świecie. Będziemy do tego wracać jeszcze w Radiu RMF 24. W tej godzinie będzie też o wyborach w Brazylii, ale zaczniemy od potężnego pożaru w Słubicach. To już za moment.

0: Przenosimy się teraz do Gdańska, gdzie po trwającym kilkanaście miesięcy remoncie dziś otwarcie Muzeum Poczty Polskiej. To jednocześnie 87. rocznica ostrzelania 38 osób, które 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin bohatersko broniły tej placówki. To już nie jest muzeum upamiętniające tylko jeden dzień, przekonują muzealnicy.
1: Staramy się w większym stopniu opowiadać o w ogóle społeczności Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, prawda? Czyli też wytłumaczyć, czym było Wolne Miasto Gdańsk, jakie Polacy mieli prawa w Wolnym Mieście Gdańsku, jak rozwijało się życie społeczne, kulturalne, a potem pokazać już ten narastający terror i narastające problemy po 1933 roku, kiedy naziści doszli w Gdańsku do władzy. Dużo pojawia się oczywiście teraz multimediów. Tutaj oczywiście najważniejsze są te zakonserwowane pamiątki, relikwie, prawda, które pochodzą z mogiły, z masowego grobu pocztowców i one zostały wyeksponowane w zupełnie nowy sposób. Żeby pokazać, jak wyglądało życie, jak tutaj ta społeczność się rozwijała, no i jak brutalnie to zostało wszystko przerwane wybuchem II wojny światowej.
0: Opowiadał Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach 11.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty, RMF24 Wrocław. Na początek przypomnienie o trwających pracach na ulicy Bożego Ciała. W miniony weekend ruch został przeniesiony tam z prawego na lewy pas jezdni, co ma pozwolić kontynuować roboty na kolejnym odcinku. W tym tygodniu planowane jest frezowanie drugiego pasa jezdni. Na ulicy Bożego Ciała jest już ułożona pierwsza warstwa nawierzchni bitumicznej w rejonie Placu Teatralnego. To kluczowy etap tej inwestycji, która obejmuje również budowę dwukierunkowej drogi rowerowej o długości około 300 metrów wzdłuż Bożego Ciała i ulicy Widok. Nowa trasa rowerowa zostanie połączona z ulicą Świdnicką i poprowadzona przez Plac Teatralny aż do ulicy Kazimierza Wielkiego. Wartość całej inwestycji przekroczy 2 700 000 zł. Zakończenie prac przewidziano na koniec tego roku. W RMF24 Wrocław mamy teraz listę, gdzie dziś prowadzone będą prace w związku z łataniem dziur. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień m.in. na ulicach Hebla, Larskiej, Bystrzyckiej, Majchra, Widłakowej, Henrykowskiej, Nasypowej, Pięknej, Złotej Lilii, Fryzjerskiej, Kromera, Paprotnej, a także Przyłęczyckiej, Szpitalnej, Świdnickiej, Kościuszki, Świętego Mikołaja i Świętego Wincentego oraz Chopina.
7: Wielki sport w Faktach RMF24 Wrocław.
6: Betard Sparta Wrocław żużlowym wicemistrzem kraju. Wczoraj na Stadionie Olimpijskim w drugim meczu przegrała z grupą deweloperską Toruń 44-46. W dwumeczu wynik wyniósł 101-79 na korzyść drużyny gości.
8: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza. A dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok. No i co? Mam nadzieję, że miasto Toruń dzisiaj ma z czego się cieszyć. Fajnie powtórzyliśmy tytuł z ubiegłego roku. Broni się ciężej, ale jest fajnie. Jak się to obroni, jest fajnie.
6: Mówił RMF 24 Wrocław Piotr Baron, menadżer drużyny z Torunia. Dodajmy, że to 6. mistrzostwo w historii tego klubu.
7: Tenis w Faktach RMF 24 Wrocław.
6: Wrocławianin Hubert Hurkacz rozpoczyna walkę o finał turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. W półfinale jego rywalem jest rozstawiony z numerem 5 Australijczyk Alex de Minaur. Dotychczas obaj tenisiści spotkali się 4-krotnie, a Hurkacz wygrał jeden z tych pojedynków. Wrocławianin ma szansę na drugi z rzędu finał po tym, jak w ubiegłym tygodniu wystąpił w decydującym meczu turnieju w Chengdu, gdzie uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie.

0: A w Radiu RMF24 teraz o tegorocznych nagrodach Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali nimi, czyli laureatami tej nagrody, zostali Karl Deiseroth, Peter Hagemann i Georg Nagel. Dwaj Niemcy i Amerykanin. Doceniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu z pomocą światła. Przypominamy, w tym roku z racji 125-lecia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty, czyli 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona euro. Nagroda Nobla to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz skaligrafowany dyplom.
1: Radio RMF24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będzie o wyborach prezydenckich w Krakowie, przedterminowych wyborach prezydenckich, a dokładniej w drugiej ich turze. Sąd nakazał Monice Piątkowskiej, czyli kandydatce Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydentkę Krakowa, sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale, czyli drugim kandydacie na prezydenta Krakowa. Drugim, ale w tamtej pierwszej turze pierwszym. Taką decyzję kilka minut temu podjął Sąd Okręgowy w Krakowie. Chodzi o słowa Piątkowskiej, która podczas m.in. debaty przed pierwszą turą przedterminowych wyborów w Krakowie stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań jej konkurenta Łukasza Gibały z okresu sprawowania przez niego mandatu radnego wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu. Gibała podkreślał, że to nieprawda, a sama wypowiedź podważa jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. To kolejny proces w trybie wyborczym w związku z przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew złożony w tym trybie przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał kontrkandydatowi Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej domniemanej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej, dodajmy kilkoma radnymi, o czym kontrkandydat Łukasz Gibała mówił w radiu RMF FM. Postanowienie jest nieprawomocne. 11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski i przedsiębiorca Łukasz Gibała, który otrzymał ponad 36% głosów w pierwszej turze, oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska, która otrzymała ponad 29%, no prawie 30% głosów w pierwszej turze.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Rezerwacja

0: Godzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś. Dziś na Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Radio RMF 24.
6: I tak zbliża się 12, zatem czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski. Jutro słyszymy się o 8:00. Już teraz Tomasz Woleński w studiu w Krakowie przygotowuje się do przejęcia sterów przed kolejną godziną. A teraz, jak słyszycie, fakty RMF FM w samo południe. W faktach jest Bogdan Zalewski.
7: Samo sedno, zapraszam. Nobel z fizjologii lub medycyny dla Karla Deisseroffa, Petera Hegemana i Georga Nagela. Ich odkrycia doprowadziły do powstania optogenetyki, arcyważnej metody badania mózgu. Kluczem do jego zrozumienia może być światło, wyjaśni to dziennikarz RMF FM. W faktach także wyborczy wyrok w Krakowie. Piątkowska ma sprostować wypowiedź na temat Gibały. Z internetu na duży ekran, czyli kinowa premiera horroru. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. A w studiu Grzegorz Jasiński.
8: Dzień
7: witamy
8: dobry.
7: Serdecznie. No, zaczął się noblowski tydzień. Za co wyróżniono tych uczonych?
8: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych. Hegemann i Nagel odkryli reagujące na światło białko w organizmie glonu z rodzaju zawłotni, a Deisseroff był w stanie wykorzystać je do aktywacji neuronów szczura pod wpływem światła. Od stworzenia tej metody mija 20 lat. Dzięki niej naukowcy potrafią m.in. badać, które typy neuronów odpowiadają za różne funkcje.
7: 20 lat. Czasami trzeba czekać 2 dekady. Więcej o zastosowaniach wyróżnionej Noblem metody opowiemy oczywiście w kolejnych faktach. RMF FM. Teraz pilna wiadomość ze stolicy Małopolski. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Dziś odbył się drugi proces w trybie wyborczym, a śledził go nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest rozstrzygnięcie?
9: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci. Oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
7: Gibała kontra Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w najbliższą niedzielę.
10: Uwaga! Podajemy fakty.
7: Małopolska policja zatrzymała drugą osobę w związku z wypadkiem, do którego w weekend doszło w Nowym Sączu. W sobotę po południu na Alei Piłsudskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych 21-letni kierowca Volkswagena śmiertelnie potrącił 50-latka. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Kim jest ten drugi zatrzymany?
11: To 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny, kierowca BMW, który, jak ustaliła policja, prawdopodobnie ścigał się ze sprawcą wypadku. Wczoraj został zatrzymany przez policjantów z Nowego Sącza, a jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego. Sprawca śmiertelnego potrącenia jeszcze dziś ma stanąć przed obliczem prokuratora i usłyszeć zarzuty.
7: 3 samochody zderzyły się na krajowej drodze numer 12 w Błaszkach pomiędzy Sieradzem a Kaliszem w Łódzkiem. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Trasa jest w tym miejscu zablokowana. Kraj nie jednego, a trzech prezydentów, Bośnia i Hercegowina, w której odbyły się wczoraj wybory. To tu reprezentacja Polski spróbuje dziś znowu wygrać w piłkarskiej Lidze Narodów. Na miejscu, w Zenicy, jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie wrażenie robi na tobie miasto?
1: Dzień dobry. No cóż, Zenica to nieduże miasto, które wygląda jak żywcem wyjęte z naszych lat 90. Szare, obdrapane bloki z wielkiej płyty, dziury na ulicach i stalownia, która zatrudnia mniej więcej 1/3 mieszkańców. Stadion Bilinopolje. Wygląda jak stadion dziesięciolecia, tylko jest mniejszy, na 13 tysięcy widzów. Bośnia to mały kraj, który tworzą trzy duże grupy narodowościowe. I jak się okazuje, cierpi na tym reprezentacja. Ludzie kochają swoje kadry, Serbii i Chorwacji, a myślę, że powinni wesprzeć kadrę Bośni, choćby nie chcieli tego przyznać, powiedział mi bośniacki dziennikarz Ognjen Dujkowicz. Mimo tej trudnej specyfiki, mecz ma obejrzeć komplet widzów, a jak mówili mi tutejsi, kolejne tysiące na telebimach pod stadionem. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
7: YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Chodzi o bardzo popularny w internecie krótkometrażowy obraz zatytułowany Portret Boga. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMFFM. To cóż to za historia? Co to za kontrfekt?
12: O religijnej młodej kobiecie przygotowującej prezentację na temat obrazu przedstawiającego Boga. I tylko część osób widzi na tym niby pustym płótnie coś niepokojącego. Oryginał trwa zaledwie kilka minut, powstał 4 lata temu i ma 10 milionów wyświetleń i teraz trafi, jak mówiłeś, do kina.
7: No nic dziwnego. Hollywood często sięga, Gasiu, ostatnio po internetowe horrory. Tak. Można już mówić o trendzie, o tendencji?
12: Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest obecnie jedna z największych takich rewolucji w Hollywood. Najpierw buduje się publiczność w internecie, a potem rozbudowuje horror na dużym ekranie. Tak było m.in. z Obsesją czy Backrooms bez wyjścia. Małe budżety, a potem gigantyczne sukcesy kasowe. Studia filmowe kupują teraz prawa do takich internetowych historii horrorów i oddają je młodym twórcom. Ostatnio zrobił tak nawet sam Steven Spielberg.
7: Wielkie nazwiska. No i wielkie produkcje z takiej małej rzeczy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Po południu nad Wrocławiem zobaczycie i trochę słońca, i trochę chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 20 stopni Celsjusza. Słońce zniknie za horyzontem 21 minut po 18. Wieczorem zachmurzenie wciąż będzie umiarkowane. Jak twierdzą synoptycy, padać dzisiaj nie powinno.
5: Radio RMF 24.
13: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Tomasz Weryński, kłaniam się nisko. Dzień dobry. No jak słyszeliście w faktach, poznaliśmy laureatów Nobla z medycyny. O tym już za chwilę porozmawiamy z dr Martą Fikus-Kryńską z Centrum Nauki Kopernik. Bądźcie blisko Radia RMF 24.

0: Rozpoczyna się tydzień noblowski i o tym teraz w Radiu RMF 24. Karl Deisserhoff, Peter Higemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Naszym gościem jest teraz pani dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: W tym roku faworytami w wyścigu pomedycznego Nobla byli naukowcy, którzy odkryli mechanizmy pomocne w leczeniu otyłości i cukrzycy, no ale jak to często bywa, nagroda powędrowała do zupełnie innego zespołu. Spodziewała się pani tego werdyktu?
1: Jak podglądałam różne przypuszczenia, kto dostanie Nobla, to tam oprócz tego, co pan wspomniał, pojawiała się to hasło optogenetyka. Ja to zresztą też znam z relacji różnych osób, które się zajmują tym, jak mózg działa, że to jest absolutnie rewolucyjna technika, która pozwala zrobić wielki postęp w zrozumieniu tego, jak działa mózg. Więc to jest bardzo ważny Nobel, wydaje mi się.
0: No właśnie, naukowcy z USA i Niemiec zostali nagrodzeni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Brzmi to bardzo skomplikowanie. Czy możemy wytłumaczyć słuchaczom w prosty sposób możliwie, nad czym pracowali właśnie?
1: Postaram się. Zaczęło się, może to jest taka ciekawostka, od badań nad bardzo niepozornym organizmem. To się nazywa Chlamydomonas reinhardti. To jest taki jednokomórkowy, niepozorny glon i on ma jedną cechę, która jest tutaj punktem wyjścia, mianowicie on reaguje na światło. I teraz naukowcom zależało na tym, i tutaj jeden z noblistów, właśnie Georg Nagel, badał to, skąd się bierze ta umiejętność u tak prymitywnego organizmu, żeby reagować na światło, czyli na przykład w jego kierunku podążać. No i on odkrył, że jest w błonie komórkowej takie specjalne białko, które reaguje na światło, czyli światło powoduje, że nagle błona komórkowa robi się w niej otwór i przez ten otwór mogą wędrować naładowane jony. Teraz w biologii naładowane jony dodatnio sprawiają, że tak naprawdę z daleka patrząc oznacza to, że ta komórka może zachodzi jakby coś w rodzaju impulsu elektrycznego. Jak myślimy o impulsach elektrycznych, to od razu nas to lokuje w temacie dotyczącej neuronów, czyli komórek nerwowych. Nasz układ nerwowy działa w ten sposób, że kolejne komórki właśnie wzdłuż swojej błony przechodzi ładunek elektryczny i one sobie go przekazują jedna od drugiej i w ten sposób płynie impuls. I teraz naukowcy, to co jest kolejnym bardzo ważnym etapem, to wymyślenie, że skoro mamy takie białko, bo w tej błonie komórkowej są białka, które się nazywają kanałami jonowymi. No i właśnie, to szczególne białko jest o tyle nietypowe, że reaguje na światło, czyli jeżeli światło go, nazwijmy to, uderzy, wtedy ten kanał się otwiera i wpuszcza do środka jony. No i w związku z tym uruchamia właśnie przepływ prądu. I dalszy etap był taki, że wymyślono, żeby w takim razie znaleźć gen, który odpowiada za produkcję tego białka i przenieść go do innych organizmów, które wtedy były organizmami bardzo popularnymi w laboratorium do badań takich bardzo podstawowych mechanizmów. Udało się przenieść ten gen, czyli inaczej mówiąc, sprawić, że w innych komórkach dla odmiany żaby byli w stanie naukowcy sprawić, że ta komórka również na światło reagowała, bo miała te pochodzące od tego pierwotniaka kanały reagujące na światło. Czyli w tym momencie już przechodzimy do etapu, w którym robi się z tego jakieś narzędzie. Narzędzie do badania tego, jak działa układ nerwowy. I teraz myślę, że najważniejsze tutaj ta informacja jest taka, że każdy człowiek, co się zajmuje, naukowiec, który się zajmował nauką związaną z układem nerwowym, marzył o takim narzędziu, żeby, ponieważ trudno się bada, jak działa mózg, prawda, żeby mieć takie narzędzie, którym mogę włączyć i wyłączyć dokładnie jakiś fragment. Nie, że go zniszczę, bo tak czasem się działa, że się niszczy jakiś rejon mózgu i sprawdzamy, jak reaguje, jakie będą skutki, tylko że go włączam i wyłączam.
0: Tak? Pani doktor, optogenetyka, przeczytałem, że ułatwia badanie chorób takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera, ale też zaburzenia bólowe, schizofrenia czy uzależnienie. Czy to oznacza, że będziemy wiedzieli, no, dzięki temu odkryciu, jak uruchomić konkretne pojedyncze neurony w mózgu?
1: To chodzi o to, że badamy te wszystkie choroby czy zaburzenia. Oczywiście tu zrobię taki ważną informację, że to się dzieje głównie na organizmach modelowych, prawda? Czyli, że to są albo komórki same, albo po prostu u myszy, gryzoni, u szczurów. I to jest tak, że te myszy i szczury mają w konkretnych miejscach są zmodyfikowane genetycznie i one mają to białko. I teraz można połączyć włączenie jakiegoś, nawet bardzo precyzyjne, włączenie lub wyłączenie jakiegoś regionu z pewnymi objawami. One mają to białko. I teraz można połączyć włączenie jakiegoś, nawet bardzo precyzyjne, włączenie lub wyłączenie

0: Słuchajcie, Radia RMF24. No ja wiem, że po weekendzie to często bardzo przydają się nam informacje dotyczące tego, jak tam będą wyglądały ceny na stacjach paliw. Otóż wiemy, ile jutro zapłacimy za tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł. Litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. No, przypomnę, że od weekendu, po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków paliwowych gigantów, działa nowy pakiet CPN. Ceny paliwa niżej. Dziś na pylonach stacji mamy maksymalnie 6,73 za benzynę 95 i 7,88 zł za olej napędowy.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol, opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
2: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Po reklamie.
5: Jest 13.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław. Na początek ruszająca realizacja zwycięskiego projektu z wrocławskiego budżetu obywatelskiego dotyczącego budowy ścieżki spacerowej wzdłuż Steblówki. Jak podały przed chwilą wrocławskie inwestycje, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, która obejmie odcinek od Kruszcowej do Piechowickiej na Stabłowicach. Planowana trasa będzie miała około 350 metrów długości, zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstanie droga dla pieszych i rowerzystów. Drugi etap przewiduje budowę kolejnego odcinka ścieżki oraz montaż ogrodzenia od strony zbiornika wodnego. Projekt zakłada także nową zieleń, zagospodarowanie wód opadowych oraz przebudowę sieci podziemnych.
6: Poznaj fakty RMF 24 Wrocław.
5: Policjanci z aglomeracji wrocławskiej zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Jak się okazało, zabezpieczona substancja to amfetamina, łącznie około 900 porcji czarnorynkowych. Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia.
6: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
5: Wrocławskie parki cieszą się dziś wyjątkową popularnością. Jesień prezentuje się od swojej najlepszej strony. Piękne słońce, wysoka jak na tę porę roku temperatura, a drzewa mienią się złotem i czerwienią. To idealne warunki na romantyczne spacery.
7: No i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
8: Każda pora roku jest romantyczna, tak się, jak się, no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
7: W sumie jesienni jesteśmy, więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
5: Podobnie jak duży sentyment do Wyspy Słodowej mają we Wrocławiu studenci. Wrócili na dobre do miasta, a w miniony pierwszy weekend w nowym roku akademickim na wspomnianej Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do Żaków, unosił się już zapach grilla.
9: Tak, tutaj da się poznać praktycznie każdego, z każdej uczelni, z każdego kierunku. Naprawdę to jest najbardziej uniwersalne miejsce, żeby poznać nowych ludzi, spędzić dobrze czas, tak?
10: Ja tęskniłem za ludźmi tutaj.
9: Oczywiście, jak inaczej?
11: W tym domu można siedzieć przecież.
12: Korzystamy z pogody, póki jest jeszcze ciepło i w miarę jasno, no a później to, kto wie, może gdzieś to jakiegoś, nie wiem, pubu czy coś takiego.
13: Wątpię raczej, no, albo w plenerze, albo u kogoś w domu.
5: Na koniec faktów RMF 24 Wrocław, Hubert Hurkacz, który niestety nie dokończył półfinałowego meczu turnieju ATP 500 w Pekinie. Wrocławski tenisista poddał spotkanie z Aleksem Deminaurem przy stanie 6-4, 3-2 dla Australijczyka. Wszystko z powodu kontuzji pachwiny. Wcześniej, przypomnijmy, Hurkacz wygrał 3 mecze w turnieju, jednak w półfinale musiał uznać wyższość rozstawionego z 5. numerem rywala.

0: w Radiu RMF 24 teraz bardzo niepokojące doniesienia ze świata. Otóż na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa. Takie informacje przekazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii. Według doniesień tamtejszych mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże w rejonie położonym na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus. Wybuchł pożar. Zdarzenie, jak zaznaczono, miało miejsce poza wodami terytorialnymi Rumunii. Jednostka, jak przekazywano, płynęła z ukraińskiego portu Izmail w kierunku Włoch. Dotychczas wiadomo o tym, że zginęły 2 osoby. Podczas akcji ratunkowej udało się uratować 11 kolejnych. Zostali oni wciągnięci na pokład helikoptera medycznego, gdzie udzielono im natychmiastowej pomocy. Na miejsce skierowano jednostki Apollo i Ares, które prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze. Będziemy oczywiście Was informować, jeżeli pojawią się kolejne doniesienia z tego regionu świata. Bądźcie blisko radia RMF 24.
1: RMF 24.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 teraz Francja. Tam nasila się fala zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Protestujący próbowali podpalić kilka szkolnych gmachów, w których znajdowali się uczniowie sprzeciwiający się strajkowi. My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witamy cię, Marku. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No, pojawiają się doniesienia, że jedno z paryskich liceów było dzisiaj aż trzykrotnie atakowane kamieniami i butelkami z benzyną, zanim bojówkom zamaskowanych młodych ludzi udało się je podpalić.
1: To prawda. Wielu oburzonych obserwatorów zauważa zresztą, że nie wiadomo dlaczego policja od razu nie położyła kresu tym atakom, bo wewnątrz budynku liceum imienia Nicolasa Wauclena znajdowała się część nauczycieli i około 100 uczniów, którzy sprzeciwiali się strajkowi. W końcu udało się ewakuować pedagogów i uczniów i zagasić pożar, ale według specjalistów usunięcie szkód materialnych będzie kosztować wiele milionów euro. Trudno zresztą wytłumaczyć, dlaczego uczestnicy protestów podpalają budynki szkolne, bo ostatecznie żądają lepszych warunków w klasach, a jak szkoła zostanie częściowo spalona, to oczywiście te warunki będą jeszcze gorsze. Większość obserwatorów sugeruje, że chodzi po prostu o dosyć chaotyczne eksplozje gniewu i przemocy ze strony bojówek młodych ludzi, którzy nie tylko atakują policjantów na ulicach, ale również wznoszą i podpalają uliczne barykady w różnych miastach. No i właśnie podpalają te budynki szkolne. Żeby tego uniknąć, zamknięto zresztą ponad 500 liceów, które są chronione przez szturmowe dział policji.
0: Marku, ale francuski rząd najbardziej obawia się jednak jutrzejszego dnia, prawda?
1: Jak najbardziej, bo to właśnie jutro protestujący licealiści oraz uczestniczący w tych protestach skrajnie lewicowi ekstremiści i bandy chuliganów przyłączyć się mają do demonstracji i strajków pracowników prawie całego sektora publicznego w całej Francji. Ci ostatni sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. W całym kraju porządku będą strzec nadzwyczajne siły policji i żandarmerii.
0: O czym informował Marek Gładysz. Bardzo dziękujemy, Marku, za te relacje. Sytuacja we Francji, no jak słyszycie, jest bardzo dynamiczna. Oczywiście będziemy ją śledzić w radiu RMF 24.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Reklama.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
7: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
6: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
7: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
6: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Halo, halo! Już 17 października wielkie otwarcie salonu Cherry

0: Catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: A już za moment fakty o 14:00. Zbliżamy się nieuchronnie. Podglądam w nich sporo ważnych informacji. Otóż za tydzień na przykład w Polsce generał Aleksus Grynkiewicz, naczelny dowódca NATO w Europie, ma przedstawić nową strategię sojuszu wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. O tym będziemy mówić w faktach już za moment. Bogdan Zalewski.
5: Zachęcam do słuchania. Ewakuowano dzieci i dorosły personel z przedszkola w Stalowej Woli. Strażacy gaszą tam pożar. Tylko w RMF FM. O zapowiadanej nowej natowskiej strategii odstraszania Rosji. Plan wciąż jest tajny. My znamy zarysy. Dowiecie się także o nowym wzorze mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego. Mają lepszy kamuflaż.
6: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty.
5: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Pożar, który wybuchł w piwnicy budynku, gasi 20 strażaków. Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, z placówki przy obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci.
7: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
5: Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. Po wypadku pojawiły się utrudnienia na trasie S11. Za Koszalinem w kierunku Piły dachowało auto. Dwie osoby ucierpiały. Droga jest w tym miejscu zablokowana. Olej napędowy w dół, benzyna w górę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł 82 grosze. O dalszych prognozach porozmawiamy z dziennikarzem RMF FM na linii Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co mogą przynieść kolejne dni?
8: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Minister energii Miłosz Motyka pozostaje jednak ostrożny w prognozach.
9: Zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów. Tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożnym.
8: Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. Kurs jest coraz bliżej 4 zł, a to w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
5: Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma w Polsce przedstawić nową strategię sojuszu stworzoną w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Moskwy. Strategia zwycięstwa nad Rosją zostanie zaprezentowana podczas dwudniowego Warsaw Security Forum. A dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada już teraz uchyli rąbkę natowskiej tajemnicy. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
10: Dzień dobry.
5: Co wiadomo o tym dokumencie?
10: No, tak jak powiedziałeś, szczegóły są tajne, natomiast wiadomo, że zawiera on warunki, w jakich NATO może skutecznie powstrzymać zagrożenie rosyjskim atakiem, a także reakcję, gdyby do takiego ataku doszło. Dodatkowo chodzi o to, by nie dać się wciągnąć w długoterminowy konflikt. NATO-wscy urzędnicy zastrzegają, że strategia ma charakter obronny, opiera się na odstraszaniu, a także na skutecznym odparciu ewentualnego ataku. Dokument powstał w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zmieniły swoje priorytety w naszej części globu, co sprawia, że główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy spoczywa na państwach europejskich i Kanadzie. Poza odstraszaniem strategia obejmuje potrzebę unikania prowokacji oraz zbiorowej odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe.
5: Wzór nowych mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. Kluczowa zmiana to nowy schemat kamuflażu Ryś, opracowany we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Na terenie 1. Dywizji Piechoty Legionu w mazowieckim Ciechanowie, gdzie zaprezentowano nowe mundury, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Jak działa ten nowy kamuflaż?
11: Dzień dobry. Najważniejsza jest specjalna farba na mundurze, która mocno rozmywa sylwetkę. Starszy chorąży, pełnomocnik ministra obrony narodowej Paweł Matejczuk sztuk tłumaczy mi, że dzięki temu żołnierzowi w tym mundurze łatwiej jest się ukryć.
6: To bardzo fajnie widać, jak ten mundur wręcz znika w tym lesie. Przejścia z jednego koloru na drugiego nie ma, tylko jest tak płynnie przejście. Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego i dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
11: Ten nowy wzór, i to też podkreślają tu żołnierze, jest też dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o wykrycie dla mechanizmów sztucznej inteligencji. Do tego materiał jest lżejszy i bardziej odporny niż do tej pory. Do końca roku te nowe mundury mają pojawić się w pierwszych jednostkach, między innymi wojsk specjalnych.
5: Za mundurem internauci sznurem. Nowy strój Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Sprawdźcie, w plenerze kamuflaż jest doskonały. Na naszej stronie mundur wam z oczu nie zniknie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
4: A my ruszamy dalej. Piękne poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Za chwilę protesty parafian w Grójcu po odwołaniu proboszcza. No, sytuacja bardzo dynamiczna. Poza tym YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Omówimy to z Kasią Sobiechowską-Szuchtą. A z tej strony Tomasz Wyryński. Witajcie.

0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do tego, co działo się późnym wieczorem w Grójcu w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Podczas wizyty w parafii ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy żądali od biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla uzasadnienia odwołania ich proboszcza. W Grójcu był w nocy nasz reporter Paweł Konieczny, którego witamy w studiu.
1: Witam, tak, dzień dobry
0: Pawle. Jak wyglądała ta sytuacja i o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie?
1: Powiem szczerze, że wyglądało dosyć groźnie, ponieważ biskup Roman Pindel przyjechał, by spotkać się z radą parafialną i uzasadnić swoją decyzję. Pod koniec tego spotkania do kościoła wszedł tłum wiernych, którzy zgromadzili się na placu przed budynkiem i zażądali właśnie odpowiedzi na to pytanie. Zablokowali wszystkie wyjścia, zatem biskup diecezji bielsko-żywieckiej nie miał jak opuścić kościoła. Później, gdy próbował wyjść, gdy próbował dostać się na teren plebanii, także zagrożono mu wszystkie przejścia, były przepychanki, były wulgarne słowa w stronę biskupa diecezji. No i w którymś momencie została wezwana na miejsce policja. Jak wyglądała ta sytuacja? O tym opowiadała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Była negocjacja po obu stronach, aby nie doszło do eskalacji tego konfliktu. Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia do tej pory, aby doszło w trakcie tego zgromadzenia do jakiegokolwiek przestępstwa czy wykroczenia. Tuż przed godziną pierwszą w nocy biskup w asyście policjantów opuścił teren parafii, natomiast przed godziną drugą wszyscy parafianie rozeszli się do domu.
1: Niektórzy mówią, że tam był nawet kilkuset osobowy tłum, który zebrał się przy kościele. No, było tam naprawdę bardzo głośno mimo późnych godzin wieczornych i późnych godzin nocnych. Powodem w ogóle całej tej sytuacji jest odwołanie wieloletniego proboszcza, który urzędował blisko 30 lat. To ksiądz Józef Zborek. W ubiegłym tygodniu diecezja bielsko-żywiecka poinformowała, że został odwołany z urzędu i tutaj cytat: z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. No ale nie podano dokładnej przyczyny, na co zwracali mi uwagę parafianie.
3: O co walczymy? Przede wszystkim o to, żebyśmy wiedzieli, a jak nie, no to już to druga jakaś tam jest inszość. O co chodzi? Dlaczego odwołali nam księdza Zborka? Dlaczego zrobili to tak szybko? Pomimo to trwało 2 lata, on się musiał w ciągu jednego dnia spakować. Nie mieliśmy okazji spytać jego samego, nie mieliśmy okazji podziękować, nie mieliśmy okazji się pożegnać. A to był taki ksiądz, którego naprawdę jeszcze w życiu nie spotkałam. Ksiądz biskup wystraszony, przestraszony, uciekł pod kordonem policji. Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać. Ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie, może tutaj. Ponoć nasz ksiądz nawet nie może tutaj przyjechać do kościoła. No to co on zrobił? Niech ten biskup weźmie kamień i pierwszy rzuci, jak jest bez winy, bo ja sądzę, że nie ma człowieka bez winy, a nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił, to kazał mi wyjść.
1: No takie są relacje tych, którzy uczestniczyli we wczorajszym wieczornym proteście przed kościołem w Grójcu. Ta sytuacja cały czas się rozwija, ona nie ma końca. Uczestniczyli w tym wszystkim nawet policyjni negocjatorzy, bo no, eskalował ten konflikt w którymś momencie. Tak jak słyszeliśmy, po godzinie pierwszej mniej więcej to wszystko już zaczęło się kończyć, o drugiej już plac parafialny był pusty, ale mieszkańcy zapowiadają dalsze protestowanie, bo chcą przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz, z jakiego powodu został odwołany i co będzie dalej z parafią. No i już zapowiadają protest chociażby w ten sposób, że nie będą łożyć na tace, nie będą zamawiać wypominków w tej parafii, no i czekają na dalsze kroki biskupa Romana Pindla.
0: No, bardzo dynamiczna sytuacja. Paweł Konieczny pilnuje tego tematu. Bardzo dziękujemy, Paweł.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. Czas na kulturę. Otóż kolejny YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Słuchajcie, tym razem chodzi o Portrait of God, portret Boga. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
1: Ja się śmieję na tą reakcję taką... Słyszałeś.
0: Tak, to nasz producent Wojtek, pozdrawiamy.
1: Się.
0: No, myślę o horrorze, tak myślę. A powiedz, co już wiemy o tej produkcji?
1: Wiemy, że znana z oscarowego filmu Jedna bitwa po drugiej, Chase Infinity, zagra główną rolę w tym filmie, o którym mówiłeś, który powstaje na podstawie tego popularnego horroru krótkometrażowego opublikowanego na YouTubie. Za kamerą stanie twórca tego krótkiego metrażu, Dylan Clark. Oryginalny film trwa zaledwie, to jest bardzo ciekawe, kilka minut. Ma ponad 10 milionów wyświetleń i to jest taka opowieść o religijnej młodej kobiecie, która się przygotowuje do takiej prezentacji na temat obrazu przedstawiającego Boga, ten tytuł Portret Boga. Problem w tym, że część osób widzi na pozornie pustym płótnie coś, czego inni nie są w stanie dostrzec. No i tak się zaczyna cała ta historia. Mm-hmm.
0: No i ważną częścią tej historii jest sukces internetowego oryginału, prawda?
1: Tak, bo to jest najlepszy przykład, że jest zupełnie nowe pokolenie twórców horrorów, którzy najpierw budowali publiczność w internecie, a dopiero później trafili do Hollywood. Podobnie było na przykład z Obsesją. To też był taki krótkometrażowy horror, The Chair. On przekroczył 10 milionów wyświetleń na YouTubie. Następnie trafił do kina, no i potem był sukcesem kasowym.
0: Mhm. Kasiu, ale no nie chodzi tylko o pomysł na film, prawda?
1: Również tak, to prawda. Również o istniejącą już widownię. To jest szalenie istotne, że taka krótka produkcja potrafi wzbudzić zainteresowanie bez takiej tradycyjnej kampanii reklamowej, jaką mają już duże na przykład hollywoodzkie produkcje. Bo oni wiedzą, gdzie jest widz. Taki nowy, wyraźny trend przenoszenia horrorów z YouTube'a czy z internetu w ogóle do kin, to jest obecnie jedna z największych chyba rewolucji w Hollywood, bo duże studia filmowe licznie wykupują teraz prawa do tych internetowych krótkich metraży, dają reżyserować te filmy młodym twórcom, naprawdę dwudziestokilkuletnim, trzydziestoletnim. Kolejny przykład. The Backrooms bez wyjścia. Też w polskich kinach ten film był stworzony przez dwudziestolatka. Film kosztował 10 milionów dolarów, zarobił już ponad 114 milionów dolarów na całym świecie. Ja z matematyki tak raczej średnio, ale to jest chyba duże przebicie, prawda?
0: Trochę, tak. Trochę jest. No i twórcy trafili na podatny grunt, mówiąc
1: i
0: krótko.
1: I widzą też do czego, widzą i wiedzą też, czego potrzeba młodemu widzowi, bo wyczuli, że jest jakiś lęk technologiczny, wyczuli, że jest lęk przed samotnością, przed izolacją. Jest też moda na tak zwany analog horror, bardzo modna ostatnia stylistyka starych taśm VHS-ów. Ale też ostatecznym potwierdzeniem tego, że przyszło nowe, jest na pewno zaangażowanie się jako producenta samego

0: Stevena Spielberga. No to jest nazwisko w Hollywood, w branży, reżyser, fantastyczny producent. I jego projekt ekranizacji The Mandela Catalog, popularnego internetowego serialu grozy typu właśnie analog horror, to jest coś, na co branża czeka. Jak podkreśla prasa branżowa, to jest dowód na to, że Hollywood traktuje twórców z YouTube'a z pełną powagą. I my też tak rób.
1: To prawda. No zdecydowanie nie ma sensu ignorować YouTube'a, po prostu udawać, że go nie ma.
0: 10 milionów, 114 milionów.
1: No właśnie,
0: Nie ma też co kasowo tego ignorować.
1: Ktoś ma rację.
0: Szczerze, tak.
1: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy, Kasiu.
0: Wszystkiego dobrego.

0: reklama.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 14.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców pod Wrocławiem. Na placu budowy nowego mostu nad Strzegomką w Wawrzeńczycach w gminie Mietków znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów zamknięto całą budowę i znajdujący się nieopodal most tymczasowy, w tym drogę powiatową Mietków-Kostomłoty. Kierowcy mogą korzystać z lokalnych objazdów, m.in. przez Bogdanów i Buków albo przez Kąty Wrocławskie, a utrudnienia mają potrwać co najmniej do czasu usunięcia pocisku, czyli jeszcze kilka godzin.
4: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
3: Możecie pomóc zwiększyć bezpieczeństwo nad Odrą. Wodna Służba Ratownicza zachęca do głosowania na projekt numer 82 we wrocławskim budżecie obywatelskim. Ratownicy chcą, aby na wybrzeżach Odry i Oławy zamontowano specjalne skrzynki ze sprzętem, który pomoże uratować osoby tonące. O pomyśle opowiedział faktom Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.
5: Zakłada on montaż skrzyń ratunkowych, tak zwanych helpboxów nad wrocławską Odrą. W tych helpboxach miałyby się znajdować przede wszystkim sprzęt ratowniczy, który świadkom umożliwi bezpieczne uratowanie, bezpieczną pomoc osobom tonącym, ale także sprzęt w postaci defibrylatora AED oraz monitoring, dzięki któremu będziemy mogli na bieżąco pilnować bezpieczeństwa nad Odrą także zdalnie, poza patrolami stacjonarnymi, oraz przycisk wzywający służby.
3: Jeśli projekt wygra, takie helpboxy staną w czterech popularnych lokalizacjach: na Wyspie Słodowej, Bulwarze Dunikowskiego, Bulwarze Słonecznym i przy ulicy Nagrobli, a my będziemy wracać do tego tematu również w kolejnych popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław. Bądźcie z nami. Ponad 6 tysięcy studentów i słuchaczy rozpoczęło w poniedziałek nowy rok akademicki w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Około 1000 z nich to studenci pierwszego roku. W trakcie inauguracji nowego roku akademickiego nowy rektor AWL-u, generał brygady Dariusz Czekaj, zapowiedział dalszy rozwój infrastruktury uczelni. Jak przekazał, zawarte zostały już umowy na inwestycje o łącznej wartości blisko 620 milionów złotych, z czego tylko w tym roku budżetowym uczelnia planuje przeznaczyć na inwestycje 190 milionów. Przypomnijmy, że w lipcu zakończyła się budowa kompleksu sportowego oraz remont budynku koszarowego w kampusie AWL. To inwestycje, które kosztowały ponad 100 milionów złotych. W faktach RMF 24 Wrocław o 14.30 teraz październikowe propozycje wrocławskiego stadionu, a szykuje się miesiąc pełen piłkarskich emocji. O szczegółach mówi nam rzecznik Tarczyńskiej Areny Marcin Janiszewski.
6: Najpierw 10 października, czyli w sobotę, przeciwko poznańskiemu Lechowi o godzinie 17.30. Później pod koniec miesiąca, w niedzielę 25 października, WKS zagra w domowym starciu z wieczystą Kraków.
3: Fakty RMF 24 Wrocław wracają za godzinę. Bądźcie z nami.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. No, Kreml nie komentuje doniesień New York Times, o których ostatnio sporo się mówi, o możliwej sprzedaży zagranicznych aktywów rosyjskiego Łukoilu. Chodzi m.in. o rafinerie, których wartość koncern oszacował na około 20 miliardów dolarów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził jednocześnie, że współpraca energetyczna jest jednym z tematów rozmów rosyjsko-amerykańskich dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Według New York Timesa propozycję sprzedaży aktywów miał przedstawić Władimir Putin podczas wrześniowego spotkania z amerykańskimi wysłannikami. Potencjalną transakcją zainteresowani są m.in. amerykański inwestor Todd Boehly oraz podmioty z Bliskiego Wschodu. O komentarz w tej sprawie poprosiłem profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską, amerykanistkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak pani to czyta? To jest jakiś element, nie wiem, strategii marchewki wobec Putina?
1: No, jeżeli to jest element strategii marchewki, to ten element nie zadziała po raz kolejny, tak jak nie zadziałały inne zachęty bieżącej administracji, które miały spowodować, żeby Władimir Putin jednak odstąpił od eskalacji sytuacji. On tego nie czyni, on realizuje własny interes i ten interes jest zasadniczo sprzeczny z dążeniami amerykańskimi i z dążeniami zachodnimi, więc wypada, drodzy państwo, niestety przyzwyczaić się do myśli, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji pod władzą Putina, a jej sprzymierzeńcem. Więc być może to jest kolejny element takiej zasłony dymnej.
0: A może to jest po prostu jakieś niebezpieczne zacieranie się granicy między tą polityką amerykańską a interesami ludzi związanych z administracją. No wiemy też, że na przykład, nie wiem, proklemowski oligarcha opłacał to wesele Trumpa juniora. Pojawiała się taka informacja, zdaje się, w połowie września. Także tych takich wątków się trochę pojawia.
1: Tak, i to są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy, my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym, zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny. I mamy te niezręczne okoliczności, które pozostawiają nas, właściwie obserwatorów, ale też samych Amerykanów, pozostawiają z uniesionymi ze zdziwienia brwiami, tutaj prezydent przyjmuje drogie prezenty, nie tylko przecież ze strony rosyjskiej się pojawiające, ale z płynące szerokim strumieniem z różnych kierunków od przywódców, od państw, które chcą zwyczajnie ubić jakiś interes. Tak, to jest prawdopodobnie najbardziej skorumpowana administracja w historii Stanów Zjednoczonych.
0: No i jest jeszcze chyba takie tło, że Amerykanie gotowi robić z Rosją interes jeszcze przed zakończeniem wojny. No, to jest pytanie, czy to nie jest dla Putina znowu nagroda za samo rozpoczęcie tych rozmów, negocjacji, zamiast patrzeć na jakieś realne ustępstwa wobec na przykład Ukrainy. No i czy rozmowami akurat tutaj o aktywach Łukoilu nie powtarzamy błędu Alaski, dawania Putinowi takich politycznych i gospodarczych korzyści przed uzyskaniem jakichś konkretnych ustępstw?
1: Pojawia się pytanie z perspektywy, kogo był to błąd? Bo to nie był przypadek, że podczas tego szczytu na Alasce przed Putinem rozwinięto czerwony dywan i tam na wielu poziomach symbolicznie mieliśmy uznanie jego jako przywódcy i tego, co on sobie jako przywódca i ten rozgrywający w polityce regionalnej, ale i światowej, bo oczywiście konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą ma swoje perturbacje światowe bardzo poważne. Zatem tego, co on sobą reprezentuje. I to nie jest tak, że automatycznie strona amerykańska, czyli Stany Zjednoczone, ten przywódca wolnego świata, stoi po stronie państwa zaatakowanego, społeczeństwa zaatakowanego. No nie tym razem. To jednak jest dla, na podstawie, w mojej opinii, na podstawie tych danych, które płyną, historii tych negocjacji, historii przebiegu tego konfliktu, który toczy się podczas drugiej kadencji Trumpa, to jest wojna, która jest dla Stanów Zjednoczonych niewygodna, którą prezydent Trump zakończyć chciałby, ale nie dlatego, że Rosja jest tutaj agresorem. To znaczy, on nie ma takiej tendencji, żeby widzieć rzeczy tak, jak chciałoby to widzieć prawo międzynarodowe i zasady obowiązujące. No i Europa Środkowo-Wschodnia chociażby cała, która tonie w poczucie zagrożenia.
0: Cała rozmowa z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską, amerykanistką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest na naszej stronie rmf24.pl w zakładce podcasty. Przypomnijmy również, że Amerykanie proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października, powiedział wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
4: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Po reklamie.

Popołudniowy program w Radiu RMF 24. A teraz przenosimy się do Japonii, ponieważ właśnie Japonia została uznana za najlepiej przygotowany kraj świata do rozwoju turystyki. W najnowszym rankingu Światowego Forum Ekonomicznego wyprzedziła Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Australię i Francję. No i o pozycji Japonii zdecydowały m.in. rozwinięta infrastruktura, rosnąca dostępność oraz strategia kierowania turystów także poza najbardziej oblegane miasta, takie jak Kyoto czy Tokio. W zeszłym roku Japonię odwiedziło ponad 42,5 miliona turystów. To jest rekordowy wynik. Wydali oni w sumie niespełna 60 miliardów dolarów. Ranking obejmuje 110 krajów i nie ocenia wyłącznie liczby odwiedzających. Eksperci sprawdzają, czy państwa są przygotowane na rozwój turystyki w sposób trwały i korzystny dla gospodarki oraz mieszkańców. Jednocześnie jego autorzy ostrzegają przed rosnącymi cenami i niedoborem pracowników w branży turystycznej. A my zbliżamy się już do godziny 15:00. Wtedy oczywiście najnowsze wydanie faktów. Podglądam, że będzie między innymi o podziękowaniach, jakie złożył Wołodymyr Zełenski w kierunku polskiego polityka. Tak wam to zdradzę. Są też doniesienia o bardzo wielu narkotykach, jakie przejęli policjanci z Kielc, współpracując z CBŚP. Zatem polecamy serdecznie fakty o 15:00 już za 9 minut. Bądźcie blisko. Radio RMF24.

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/.
2: Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Po reklamie.
7: Narkotyków przejęli policjanci w Kielcach. Dziennikarz RMF FM zna szczegóły akcji funkcjonariuszy. Telefoniczny dialog Tusk-Zełenski. Ujawnimy, o czym polski premier rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Będą też przewidywania przed meczem na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego. Analiza wysłannika RMF FM. Kraków sztuką dzisiaj stoi. Spektakularna inauguracja roku w ASP. 86 kg syntetycznych narkotyków przejęli policjanci z Kielc, współpracując z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
7: Gdzie mundurowi natrafili na te narkotyki?
8: W samochodzie, który skontrolowali na jednym z kieleckich osiedli, znaleźli w nim 21 kg krystalicznej substancji. Zatrzymano kierowcę i przeszukano jego miejsce zamieszkania. W użytkowanym przez niego garażu policjanci odkryli ponad 63 kg podobnej substancji. Badania wykazały, że to klefedron. Poza tym u zatrzymanego znaleziono jeszcze 2 kg amfetaminy. Młody mężczyzna został też zbadany pod kątem używania narkotyków. Analizy wykazały, że prowadził pojazd pod ich wpływem. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz będzie wyjaśniane, skąd wziął klefedron i gdzie miały trafić te narkotyki.
9: Bieżące fakty w RMF FM.
7: Donald Tusk rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dzisiaj rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie, napisał prezydent Ukrainy w serwisach społecznościowych. Przekazał, że poinformował szefa polskiego rządu o przygotowaniach do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym między Ukrainą, USA i Rosją. Omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz, jak to określił Zełenski, inne delikatne kwestie. Uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w Domaradzu na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła w bariery. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A na krajowej 19 problemy w Podlaskiem. Ruch wahadłowy obowiązuje w pobliżu Siemiatycz po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Bez kapitana Roberta Lewandowskiego. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym wysłannikiem na mecz Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak kadra sobie radzi, gdy nie gra w niej Lewandowski?
10: Niestety bardzo słabo. Odkąd napastnik Chicago Fire gra w reprezentacji, to już 18 lat, zagraliśmy bez niego zaledwie 14 spotkań i proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy tylko 3. W dodatku z niżej notowanymi rywalami San Marino, Wyspami Owczymi i Bośnią, która teraz jest jednak sporo lepsza.
11: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
10: Mówił selekcjoner Jan Urban. 170. mecz w kadrze Robert Lewandowski rozegrał w piątek z Rumunią. Strzelił w nim hat-tricka, więc na koncie ma już 92 gole dla Polski. Wieczorem musimy jednak liczyć na to, że wyręczą go pomocnicy albo Mateusz Żukowski. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
7: Mimo wszystko liczymy na pełną mobilizację. Dzisiejszy mecz o 20:45, a relacje oczywiście na antenie RMF FM. Spektakularny będzie początek studenckiego roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na inaugurację zaprasza wszystkich rektor krakowskiej ASP, profesor Andrzej Bednarczyk.
12: Szanowni Państwo, spotykamy się o godzinie 16:00 dzisiaj na Placu Matejki przed budynkiem Akademii, tym, który opuściliśmy. I razem z bracią studencką robimy przemarsz. To będzie korowód, to będzie jakaś manifestacja radości frajdy cieszenia się pięknym. Czujcie się częścią tego pochodu, dołączcie do nas, pokażmy krakowianom i wszystkim ludziom na świecie, że sztuka jest dla nas wszystkich, krakowian, ważna i cenna.
7: Szczególnie cennym punktem inauguracji WSP w Krakowie będzie dzisiaj rozmowa z wybitnym, znanym na całym świecie polskim artystą Wilhelmem Sasnarem. A w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o tym, co naukowcy sądzą o rezygnacji ze zmiany czasu, a konkretnie o tym, który czas lepiej byłoby jednak pozostawić.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Późnym popołudniem niebo nad Wrocławiem będzie umiarkowanie zachmurzone, bez deszczu, a słupki rtęci wskażą mniej więcej 20 kreskę. Wieczorem zachmurzenie wciąż będzie umiarkowane, a temperatura obniży się do około 12 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są dzisiaj całkiem korzystne.

A to jest popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchajcie, przed chwilą na korytarzu spotkałem tutaj na kopcu Kościuszki Grzegorza Krochowiaka i tak mi się przypomniało, że dziś Polska gra z Bośnią i Hercegowiną, zatem za chwilę o tym meczu powiemy. Później wrócimy jeszcze do tematu paliwowego. Tomasz Weryński z tej strony. Zapraszam.

0: A w Radiu RMF 24 czas na wielką piłkę, no a w każdym razie na naszą piłkę, no bo dziś przed naszą kadrą kluczowe starcie w Lidze Narodów. Wieczorem na stadionie Bilionopolie w Zenicy biało-czerwoni zagrają rewanż z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięstwo, no, przywróci nadzieję na powrót do najwyższej dywizji rozgrywek. Porażka te nadzieje pogrzebie. Łączymy się teraz z Zenicą i naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz, Cezarem Dziwiszkiem. Witamy, Czarku. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Co było takim ważniejszym tematem w Bośni? Wczorajsze wybory czy ten dzisiejszy mecz?
1: A no właśnie, okazuje się, że wybory to raczej był wątek poboczny.
0: A jednak.
1: Mógłbym tłumaczyć dlaczego, ale chyba lepiej będzie, jak wytłumaczy to człowiek stąd. Miałem okazję wczoraj porozmawiać z bośniackim dziennikarzem, więc posłuchajmy, o co tutaj chodzi na styku polityki ze sportem w Bośni.
2: Ognjen Dujković, BHRT or BHT1. We are really stuff of politics. We hated politics and we have a lot of politics.
3: Jesteśmy zmęczeni polityką. Na co dzień mamy za dużo polityków i dlatego ich nie cierpimy. System polityczny jest skomplikowany? Nieprawdopodobnie. Tak jak cały kraj. Więc sport, piłka nożna pozwalają nam uciec od polityki i dają nam szczęście.
2: Is the way to get rid of politics, get rid of every day and that's something that makes us happy.
1: Zatem sprawa jasna. Skąd my to znamy, można powiedzieć. Frekwencja w wyborach wyniosła raptem 42% i to by wiele tłumaczyło. Ja muszę przyznać, że nawet w autobusie, jak jechałem do Zenicy z Sarajewa, słyszałem rozmowę o piłce nożnej, ale niekoniecznie o bośniackiej piłce nożnej. Futbol klubowy tutaj jest raczej słaby, a przede wszystkim kraj składa się z kilku części. To jest federacja, więc mamy 30% około Serbów, 50% Bośniaków, czyli muzułmanów i jeszcze 15% Chorwatów. No to nie trudno zgadnąć, że Serbowie i Chorwaci raczej trzymają kciuki za swoje narodowe reprezentacje i ta Bośnia, jak państwo, można powiedzieć, taki reprezentacja jest troszeczkę osamotniona, a gdybym miał teraz jeszcze tłumaczyć tutaj, jak działa system rządów bośniacki, to bym chyba musiał skończyć mniej więcej za 20 minut, także nie podejmę się, ale wczorajsze wybory, z tego co tutaj zasłyszałem, poczytałem, raczej niczego nie zmienią w kwestii ewentualnej akcesji do Unii Europejskiej, bo ten proces jeszcze się nie zaczął. Najpierw Bośnia musi zreformować sądownictwo i powstrzymać korupcję, a póki co ludziom tutaj żyjącym, no nie żyjącym dostatnio, zostaje pocieszanie się właśnie sportem i piłką nożną.
0: No, bardzo szeroki temat, to prawda. Jak wygramy z Bośnią, to może jutro się tym zajmiemy. Ale przechodząc, Czarku, do sportu, Bośnia już nie może liczyć na Edina Dzeko, który zakończył karierę reprezentacyjną, a my na wykartkowanego Roberta Lewandowskiego. No to kto ma większe szanse?
1: To prawda. Ja bym powiedział, że gdzieś tak w okolicach remisu jednak te szanse się kręcą, bo pamiętajmy, że Edin Dzeko, no, zakończył karierę reprezentacyjną w meczu ze Szwecją tutaj w Zenicy kilka dni temu. Natomiast w Warszawie nie zagrał w tym pierwszym spotkaniu Polska-Bośnia. Wtedy było 0-0. Pamiętamy, że po tym spotkaniu posypały się gromy na reprezentację Polski, ale i przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego. Więc mecz meczowi nierówny. Można było strzelić hat-tricka z Rumunią, zagrać naprawdę świetne spotkanie, no a można było też zagrać jedno z gorszych, tak się mówiło o tym meczu Roberta Lewandowskiego na przestrzeni zaledwie kilku dni, więc może brak Roberta Lewandowskiego nie będzie aż taką tragedią, już na pewno brak Dzeko dla Bośni tragedią nie będzie, bo ma innych świetnych zawodników. U nas poza tą wymuszoną zmianą przewiduje, no to już przez selekcjonerów w zasadzie zdradził, że Mateusz Żukowski zagra za Roberta Lewandowskiego. Raczej zmian bym nie przewidywał. Nie wyobrażam sobie, żeby zmienił się środek pola z Wiktorem Nowakiem, który przebojem wdarł się tutaj do reprezentacji. No i chyba selekcjoner sam już doszedł do wniosku, ulegając apelom narodu, żeby wystawić czwórkę obrońców. Zatem Frankowski, Kiwior, Bednarek, Kasz. No a Marcin Bułka, który wczoraj był na konferencji, jego obecność, no to już chyba sama w sobie potwierdza, że to on zagra. Przypomnę sytuację w tabeli na koniec. Szwecja 7, Bośnia 5, Polska 4. I Rumunia 0. Polacy, jeżeli wygrają, no to rzeczywiście będą mogli jeszcze zawalczyć o awans do najwyższej dywizji. Z pierwszego miejsca jest bezpośredni awans, z drugiego baraże. No ale jeżeli przegramy, no to szczerze mówiąc będzie już bardzo ciężko. 13 tysięcy widzów zapewne komplet obejrzy tutaj spotkanie w Zenicy. No ale z tego, co mówili mi tubylcy, że tak się pieszczotliwie wyrażę, pod stadionem na Telebimach będą kolejne tysiące. Bardzo jestem ciekaw, mam nadzieję, że zobaczę tutaj święto nie tylko na trybunach i że ci wszyscy dookoła będą podgrzewać ten bałkański kociołek od spodu.
0: Tak jest, no ta atmosfera na pewno będzie bardzo gorąca. Trzymamy bardzo mocno kciuki za polskich piłkarzy, także za Orlęta Brzęczka, jak się teraz mówi, no bo dziś tak ten jest. Mecz o 18, zdaje się 15 z Włochami, no zatem dzisiaj sporo piłki nożnej. Również w Radiu RMF 24. Cezary Dziwiszek prosto z Zenicy, przypomnę początek tego meczu pierwszej reprezentacji o 20:45. Jeszcze raz, trzymamy mocno kciuki za kadry Jana Urbana. RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz poniedziałkowy program i to jest pierwszy poniedziałek po wznowieniu rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od soboty, no a dokładnie od nocy z piątku na sobotę znów są maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Dziś to 6 zł 73 grosze maksymalnie za litr benzyny 95 i 7 zł 88 groszy za litr oleju napędowego. Wiemy też już, jakie najwyższe ceny zobaczymy na pylonach jutro. Za litr 95 będzie to 6 zł 79 groszy. Za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. O niższych cenach paliw nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z kierowcami. Posłuchajcie.
1: A co tankowali dzisiaj, wczoraj?
2: Tankowaliśmy dzisiaj. Jeszcze będziemy, bo do Zakopanego jeszcze kawałek.
1: Trochę lżej się jedzie? Taki kawałek, taką trasę?
3: Możliwe, że tak. No troszeczkę to jest oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
1: Pełny bak? Był?
3: Tak.
1: Ten pełny bak ile kosztuje teraz?
3: 320 to taki pełny bak do...
1: Bezołowiowa benzyna?
3: Tak, 9,5.
1: A duży ruch na stacji, długie kolejki widać po wejściu programu CPN w ten weekend?
3: Nie. Więcej było, jak była końcówka wakacji, a,
1: tak?
3: I tam też była zmiana we wrześniu. Wtedy były kolejki, tak, u nas szczególnie.
0: Nowa odsłona rządowego programu ceny paliwa niżej ma działać do 31 grudnia. A co będzie dalej? Będziemy to oczywiście sprawdzać w Radiu RMF 24, a za 7 minut najnowsze wydanie faktów o 15.30.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
9: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
8: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
9: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
8: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
9: A jazda próbna?
8: Na miejscu przetestujesz każdy model.
9: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
6: Po reklamie.
10: A już teraz fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
11: 2 osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym po tym, jak został trafiony dronem, podała rumuńska gazeta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w jednostkę uderzyły 2 rosyjskie bezzałogowce. Agencja Reutera poinformowała, że statek zmierzał do Włoch, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmail na Ukrainie. W Świnoujściu zakończono neutralizację 2 min morskich z czasów wojny. Zawierały ponad tonę ładunku wybuchowego. Więcej konkretów podamy w kolejnych faktach RMF FM. Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły.
12: Jeśli jednak mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby pozostać?
11: Oto jest pytanie. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
12: Witam ponownie.
11: Witamy serdecznie. Grzegorzu, kanadyjscy naukowcy właśnie wypowiedzieli się na ten temat.
12: I choć wielu z nas wolałoby pozostawienie czasu letniego, gdy później zapada zmrok, oni sugerują, by przez cały rok stosować czas zimowy.
11: Dlaczego?
12: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
11: I to jest argument.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. Zaczynamy od informacji przekazanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Spółka poinformowała, że przygotowuje dokumenty do przetargu na projekt przebudowy pasa drogowego ulic Smętnej i Żmichowskiej. Według informacji od Zdiumu, projekt w pierwszej kolejności zakłada przebudowę jezdni, chodnika i odwodnienia, a jeżeli czas pozwoli, także zatok przystankowych. Przypomnijmy, że główny ciąg ma już oświetlenie, które powstało kilka lat temu dzięki wrocławskiemu budżetowi obywatelskiemu.
15: Tym żyje Wrocław.
14: Codziennie podróżują z nami w tramwajach i autobusach, choć wcale nie kasują biletów. Mowa o bakteriach i wirusach, którym przyjrzą się teraz wrocławscy studenci. Jak już wiecie z wcześniejszych faktów w RMF 24 Wrocław, Uniwersytet Medyczny rusza z badaniami komunikacji miejskiej pod chwytliwym hasłem Pasażerowie na gapę. Cel tego projektu wyjaśnił faktom przewodniczący koła naukowego mikrobiologów Krzysztof Migas.
16: Znalezienie jakiejkolwiek bakterii w tramwaju to nie jest wcale problem, tak? Bakterii każdy na rękach w każdym momencie ma miliardy, także oczywiście możemy się spodziewać tego, że jakieś bakterie nam wyjdą. My szukamy konkretnych, szukam drobnoustrojów z grupy Escape. To są bakterie, które są związane z zakażeniami szpitalnymi. Często tutaj problemem nie jest samo zakażenie bezpośrednio, tylko przenoszenie nosicielstwa. I to też chcemy zbadać, czy do tego czegoś może dochodzić poprzez po prostu przenoszenie tych bakterii w komunikacji miejskiej.
14: Studentów wyłapujących nieoczywistych pasażerów na gapę spotkacie przez najbliższe dwa tygodnie na liniach autobusowych KD i 113 oraz tramwajowych 3 i 18. Dziś jesień w swojej najpiękniejszej odsłonie. W wielu częściach Polski słońce i temperatura sprzyjająca spacerom. We Wrocławiu na termometrach nawet 20 stopni, a taka pogoda motywuje do aktywności na świeżym powietrzu, powiedzieli Martynie Czerwińskiej, mieszkańcy Wrocławia.
17: Jakby było cały tydzień ciepło, to bym cały tydzień pojechał w Bieszczady.
18: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
19: Jesieniara?
18: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej, no te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także
19: trochę luzu w domu.
18: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
14: A jesień w tej pięknej odsłonie potowarzyszy nam we Wrocławiu niemal do końca tego tygodnia. Później pokażę tą nieco smutniejszą, albo raczej melancholijną twarz. I jeszcze krótkie przypomnienie, że tylko dziś można jeszcze zgłaszać kandydatów do kulinarnego Grand Prix Wrocławia 2026. Poszukiwani są szefowie kuchni, którzy potrafią nadać wrocławskiej kuchni własny sznyt. W tym roku rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: Fine Dining, Comfort Food i Bistro, a nagroda główna to dwutygodniowy staż w restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, wyróżnionej gwiazdką przewodnika Michelin. Szczegóły i formularze na miejskiej stronie wrocław.pl. Ja w tym miejscu zapraszam już na kolejne popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław, w których wrócimy do projektu WBO zgłoszonego przez Wodną Służbę Ratowniczą. Do usłyszenia.

0: A w Radiu RMF 24 teraz Holandia. Niezwykłych odkryć archeologicznych dokonano w Hadze podczas remontu Binnenhofu, historycznego kompleksu będącego siedzibą holenderskiego parlamentu. Archeolodzy znaleźli ślady obecności człowieka sięgające epoki brązu i żelaza. Odkryto także średniowieczne przedmioty, w tym kamionkowy dzbanek z około 1280 roku, który mógł być złożony jako ofiara budowlana. Badacze natrafili również na pozostałości boiska do Katzena z około 1500 roku, gry uznawanej za takiego poprzednika tenisa. Remont Binnenhofu daje archeologom wyjątkową możliwość prowadzenia badań pod budynkami i dziedzińcami kompleksu. Prace rozpoczęte w 2021 roku mają potrwać co najmniej do 2031 roku, a ich koszt wzrósł z 475 milionów do około, bagatela, 2 miliardów euro. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji za chwilę o negocjacjach członkowskich Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Bądźcie blisko.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską przyspieszają. W przyszłym tygodniu mają zostać otwarte dwa kolejne działy negocjacji z oboma krajami. Jednocześnie Komisja Europejska chce odpowiedzieć na obawy państw członkowskich, takich jak m.in. Polska, i zaproponować nowe warunki oraz zabezpieczenia związane z przyszłym rozszerzaniem Unii. Jutro Bruksela przedstawi 200-stronnicowy dokument w tej sprawie. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Witamy, Kasiu, dzień dobry. Halo, Kasiu, słyszymy się?
1: Halo, tak.
0: Och, jesteśmy, dobrze się słyszymy. Kasia Szymańska-Borgino. Kasiu, o jakie warunki i zabezpieczenia chodzi?
1: No, komisja chce przede wszystkim zabezpieczyć unijnych rolników, w tym polskich, przed skutkami wejścia Ukrainy i rolnictwa do Unii. Chodzi o ograniczenie dostępu dla ukraińskich produktów rolnych oraz chce również ograniczyć ukraińskim rolnikom dostęp do dopłat bezpośrednich, takich z jakich na przykład polscy rolnicy korzystają. Zresztą już w zeszłym tygodniu mówiłam, że już teraz komisja odpowiada nie na prośbę Kijowa o zwiększenie kontyngentów rolnych. I to ma też się powtórzyć właśnie już w tych negocjacjach w przyszłości, gdy będą negocjowane warunki. To będą długie okresy przejściowe, nawet 10-letnie. Zresztą też takie dotyczyły polskich rolników. Polacy nie otrzymali od razu tych 100-procentowych dopłat, takich jakich korzystali na przykład rolnicy francuscy. Tak samo będzie teraz z Ukrainą i tak samo będzie z dostępem ukraińskiej pszenicy, skrobi, metanolu i tak dalej. Będą inne warunki, będą również, bo to jutro komisja zaprezentuje, będzie również zmiana zasad podejmowania decyzji w Unii. Nowi członkowie mieliby przez jakiś czas nie móc blokować jednomyślnych decyzji Unii. Tutaj oczywiście takim przykładem, tym złym przykładem były Węgry, które blokowały na przykład sankcje unijne, kiedy Unia chciała podejmować jednomyślnie te decyzje. I będzie też trzeci element, łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. I tutaj też chodzi o ten słynny artykuł 7, którego w końcu nie udało się ani razu skutecznie wprowadzić, gdy Polska za czasów rządów PiS-u, czy Węgry właśnie pod rządami Viktora Orbana łamały zasady praworządności. Oba kraje się wspierały i nie dało się ich ukarać. Teraz mają te zasady się zmienić. Ma być właśnie łatwiejsza procedura zawieszania głosu kraju, który sprzeciwia się unijnym wartościom.
0: Kasiu, a na czym konkretnie polega przyspieszenie negocjacji Ukrainy i Mołdawii?
1: Tak, to dzisiaj padło z ust unijnej komisarz do spraw rozszerzenia Marty Kos. Już w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte dwa kolejne, tu się w żargonie unijnym nazywa klastry negocjacyjne, czyli tak jakby obszary negocjacji. Jeden dotyczy konkurencyjności, a drugi rynku wewnętrznego. Ambasadorowie Unii mają podjąć decyzję w tej sprawie, ale najpierw Kijów musi podjąć, czy raczej ukraiński parlament musi przyjąć ustawę dotyczącą praw mniejszości narodowych. To był warunek Węgier, ale już podobno jest to na dobrej drodze i właśnie w przyszłym tygodniu te dwa kolejne obszary zostaną otwarte. Przypomnę, że już są dwa otwarte, czyli dotyczące praw podstawowych i stosunków wewnętrznych, a przed nami jeszcze dwa najtrudniejsze. Jeden, który dotyczy właśnie rolnictwa, i drugi, który dotyczy transportu.
0: Kasiu, a jak Ukraina i Mołdawia reagują na pomysł takiego stopniowego czy warunkowego członkostwa?
1: No, na pewno już mogę powiedzieć, bo słuchałam konferencji prasowej z premierem Mołdawii. On dzisiaj była Rada Mołdawia-Unia i on wyraźnie powiedział, że celem Kiszyniowa jest pełne członkostwo w Unii, ale jednocześnie jakby powiedział, że uznaje prawo państw członkowskich do zaprojektowania nowej architektury rozszerzenia. Innymi słowy, Mołdawia chce tego pełnego członkostwa, ale no, wie, jakie są realia i nie odrzuca z góry nowych zasad. W przypadku Ukrainy prawdopodobnie będzie tak samo. Wiemy już, że Kijów już kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że jest gotowy zgodzić się na te okresy przejściowe, na przykład dotyczące rolnictwa, czy właśnie nawet zrezygnować z dopłat do rolnictwa. Pewnie gorzej będzie z tym takim czasowym zawieszeniem prawa weta, ale no, na pewno jakiś kompromis tutaj też się znajdzie.
0: No, będziemy się temu oczywiście przyglądać. Katarzyna Szymańska-Borginą prosto z Brukseli. Kasiu, dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: A za chwilę, za kilkanaście minut, fakty o 15:00, w nich między innymi o brytyjskich minach lotniczych w Świnoujściu, ale także no, bardzo ciekawy temat o planach ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii. Oczywiście w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony Rosji. Bądźcie koniecznie blisko Radia RMF24.

0: Reklama.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
6: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
5: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
6: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
5: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
6: A jazda próbna?
5: Na miejscu przetestujesz każdy model.
6: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Po reklamie.

0: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy na Fakty o 16.
1: Dzień dobry, zapraszamy.
0: Witamy.
1: Plany ewakuacji z państw bałtyckich do Polski dotyczą co najmniej miliona osób.
2: Gdyby nastąpiła eskalacja rosyjskiego zagrożenia.
1: Zapytamy o to dziennikarza RMF FM.
2: Sala lekcyjna jak superbaza.
1: A uczniowie jak superbohaterowie.
2: Mający odkryć swoje supermoce.
3: Mam moc superpamięci.
1: To pomysł nauczycielki z Krakowa.
2: Na uczniowską pewność siebie.
1: Co najmniej milion osób obejmują plany ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej, mówi litewski minister spraw wewnętrznych.
2: Martynas Katelinas spotkał się na przejściu granicznym w Budzisku, w Suwalskiem, z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
1: Fakty o 16 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, na jakim etapie jest tworzenie tych planów?
4: Jak mówi minister Kierwiński, polskie plany ewakuacyjne będą teraz aktualizowane po wielkich ćwiczeniach obrony cywilnej na Litwie, które zakończyły się w sobotę. Wiadomo, że największy ciężar związany z przyjęciem uchodźców miałoby ponieść województwo podlaskie. Szef MSWiA podkreślił, że cały czas te scenariusze są dopracowywane.
5: Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
4: O co najmniej milionie osób ewakuowanych powiedział litewski minister. Dodał, że w pobliżu polskiej granicy w Łoździejach tworzone jest centrum dla uchodźców. Ich przyjmowanie testowano właśnie podczas ostatnich ćwiczeń.
1: Służby unieszkodliwiły 2 z 5 brytyjskich min lotniczych w Świnoujściu.
2: Trwa neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej.
1: Akcję obserwuje dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak wygląda ta operacja?
6: Dzisiejsza akcja przebiegła bezpiecznie i bez zakłóceń. Wydobyte miny morskie miały ponad tonę ładunku wybuchowego. W działania w Świnoujściu zaangażowanych było ponad 50 marynarzy z 8 flotylli obrony wybrzeża, tyle samo policjantów, a także straż graniczna, pożarna i leśna oraz kilku niemieckich ekspertów. Przypomnę, na czas neutralizacji niewybuchów na kilkunastokilometrowym odcinku wyznaczono strefy bezpieczeństwa na wodzie i na lądzie. Nie wolno wchodzić do Bałtyku na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek do Międzyzdrojów. Spacerowanie po plaży jest dozwolone. Nurkowie minerzy wznowią pracę o godzinie 8 rano. Mają jeszcze do unieszkodliwienia 3 brytyjskie miny.
2: Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentów w laboratorium w Rosji, w związku z którym pojawiły się informacje o przypadku dżumy.
1: Pod koniec września pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim zajmującego się leczeniem dżumy rozbiła probówkę zawierającą patogen tej choroby.
2: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego

0: zainteresowania, a później, żeby też odkryły to w innych.
1: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu Moje Supermoce rozmawiała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
2: W kolejnych faktach powiemy, jak szkolni superbohaterowie wykorzystują swoje supermoce w praktyce.
1: No i polecamy także stronę RMF24 i artykuł pod tytułem Nie wierzysz w siebie? Odkryj swoje supermoce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wieczorem zachmurzenie we Wrocławiu będzie umiarkowane, a termometry wskażą okolice 12 kreski. Na południu Dolnego Śląska od 22 aż do poranka będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed mgłą. Rano we Wrocławiu będzie raczej pochmurno z jedynie drobnymi przejaśnieniami, a temperatura wyniesie 5 stopni.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Wojna z mediami, afera Epsteina i wielki odwrót od Trumpa, jeśli chodzi o amerykańskich wyborców. Czy prezydent Donald Trump ma ostatnio pecha, czy prowadzi zaawansowaną grę, żeby zmylić przeciwników? O tej pokrętnej walce dziś w RMF 24. Tu Andrzej Kochut i zaczynamy Wszystkich Ludzi Trumpa.

0: To jest radio RMF 24, Andrzej Kochut. Zaczynamy wszystkich ludzi Trumpa. Dziś w programie o złej pasie Donalda Trumpa. Ostatnio wiele spraw, delikatnie mówiąc, nie poszło po jego myśli. Wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie nie przyniosła spektakularnego przełomu. Nic nie zmieniło się w kwestii Tajwanu, Iranu, sztucznej inteligencji. Amerykańskie media narzekały, że w całej tej wizycie więcej było świetnej oprawy niż twardych konkretów ustalonych pomiędzy przywódcami. Tak naprawdę tą największą kwestią jest podtrzymanie pewnej stabilizacji pomiędzy jednym a drugim państwem, stabilizacji dosyć chwiejnej, osiągniętej po tym, jak najpierw Donald Trump zaatakował wysokimi cłami, później Chińczycy odpowiedzieli, później obydwie strony pokazały sobie jeszcze możliwości, jeśli chodzi o restrykcje na technologię, na metale ziem rzadkich. No i od tamtej pory obydwa państwa zachowują swego rodzaju kruchy rozejm. Ustalono, że ten rozejm będzie trwał co najmniej do stycznia. W międzyczasie panowie spotkają się jeszcze dwukrotnie. Najpierw na szczycie APEC w Chinach, a później w Stanach Zjednoczonych na szczycie G20, to będzie w Miami w grudniu. Podczas tej wizyty Donald Trump zadbał przede wszystkim o to, by jego gość poczuł się doceniony. Ten metaforyczny czerwony dywan był grubszy niż zazwyczaj. Xi Jinping miał zostać przywitany z wielką pompą i tak właśnie było. Nawet sam Donald Trump pofatygował się na lotnisko, by przywitać swojego świetnego gościa. Rzecz rzadko spotykana. Najczęściej amerykańscy prezydenci podczas tego rodzaju oficjalnych wizyt czekają na swoich gości w Białym Domu, no bo godność urzędu prezydenta raczej nie pozwala na to, by wystawać na płycie lotniska, no chyba, że przylatuje papież. Tym razem Trump zadecydował inaczej. No i wykorzystał też tą okazję, żeby pokazać Xi Jinpingowi, jak pięknie rozwijają się Stany Zjednoczone pod jego kierownictwem. Xi Jinping zobaczył prezydencki helikopter, nowe lądowisko dla tego helikoptera przygotowane na trawniku Białego Domu, z którego Trump zresztą jest bardzo dumny, a także inne zmiany w prezydenckiej rezydencji. Tu można wymieniać i złocenia, i portret samego Donalda Trumpa, który uwiecznia ten moment tuż po zamachu na jego życie, i wreszcie galerię portretów byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, gdzie zamiast Joe Bidena wisi automatyczny długopis. Prezydent Trump mógł być zadowolony z przebiegu tej wizyty. Większość rzeczy poszła zgodnie z planem. Jedyny zgrzyt, na który zwrócił uwagę, to mniejsze zainteresowanie mediów niż zwykle, zwłaszcza mniejsza liczba telewizyjnych kamer była tym, co doskwierało Donaldowi Trumpowi. Stwierdził nawet, że media nie pofatygowały się, żeby odpowiednio transmitować jego spotkanie z Xi Jinpingiem, ponieważ nie chciały oddać mu zasług związanych z tym dyplomatycznym osiągnięciem. Prawda jest jednak nieco inna. Te mniejsze zainteresowanie amerykańskich telewizji wynikało z działań samego prezydenta. Tydzień wcześniej Donald Trump zdecydował się na kolejną wojnę z mediami. To oczywiście w karierze Donalda Trumpa nie jest nic nowego. To przecież polityk, który częścią swojego wizerunku uczynił ataki na media, które jego zdaniem rozpowszechniają fałszywe informacje, i tej antymedialnej retoryki w wystąpieniach i wpisach Donalda Trumpa zawsze było bardzo dużo. Natomiast w tej kadencji, można powiedzieć, poszedł jeszcze o krok dalej. To już nie tylko retoryka, to również pewne działania mające ograniczyć swobodę relacjonowania działań prezydenckich właśnie tym mainstreamowym mediom, których Donald Trump najbardziej nie lubi. Mówiłem już o tym trochę w odcinku poświęconym byłej już rzeczniczce Białego Domu Caroline Leavitt. Otóż w tej kadencji między innymi na briefingi prasowe w Białym Domu zostali doproszeni przedstawiciele nowych mediów, tych bardziej konserwatywnych. To również oni częściej dostają szansę do zadawania pytań, co w naturalny sposób ogranicza przestrzeń do zadawania pytań dla tych mediów bardziej tradycyjnych. Administracja Donalda Trumpa przejęła też większą kontrolę nad tym, jacy dziennikarze są dopuszczani do udziału w wydarzeniach z udziałem prezydenta. Coś, co kiedyś decydowało Stowarzyszenie Reporterów przy Białym Domu, obecnie przejęły władzę. Prezydent okazjonalnie podejmował też próby wyeliminowania z obiegu tych redakcji, które w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, mu podpadły. W zeszłym roku to było Associated Press, które nie chciało zacząć używać nazwy Zatoka Amerykańska. Wciąż uparcie mówiło o Zatoce Meksykańskiej. Trump zdecydował, że w związku z tym nie będą mieli dostępu do Białego Domu. Sąd tą decyzję zakwestionował, sąd apelacyjny później tą decyzję podtrzymał. Ta batalia trwała całymi miesiącami. No i tak dochodzimy do wydarzeń najnowszych i do powodu, dla którego tych kamer telewizyjnych wokół Donalda Trumpa było w ostatnich dniach mniej. We wrześniu Trump zdecydował, że przedstawiciele trzech kolejnych redakcji, MS Now, CNN i Politico, nie będą mieli dostępu do Białego Domu. Dlaczego? No ano dlatego, że jego zdaniem kolportują fikcje i kłamstwa. Rozpowszechniają negatywny przekaz na temat jego działalności. A zdaniem Trumpa ten przekaz powinien być albo bardziej pozytywny, albo nie powinno go być wcale. Logika może trochę sprzeczna z ideą wolności mediów, natomiast zgodna z tym, co Donald Trump myśli o obowiązkach amerykańskich dziennikarzy. W związku z tym te trzy redakcje zostały przez niego wskazane jako te, które już nie będą miały dostępu do Białego Domu i rzeczywiście ich przedstawiciele utracili swoje przepustki, stracili możliwość relacjonowania kulis, jeżeli chodzi o działania prezydenta Trumpa. Czy ta walka z mediami wyjdzie Donaldowi Trumpowi na dobre? O tym za chwilę we Wszystkich Ludziach Trumpa.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa w radiu RMF24, w którym co tydzień zdradzam kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o tym, czy Donald Trump ma złą passę. Jest tak, że od wielu lat te najważniejsze amerykańskie telewizje zajmujące się informacjami ABC, NBC, CBS, Fox News i właśnie CNN dzielą się relacjonowaniem wydarzeń z udziałem prezydenta. Dzielą się od tej strony technicznej. Jedna redakcja nagrywa i udostępnia swoje nagrania pozostałym, no i również szerzej. Dzięki temu obrazki z kolejnych wydarzeń z amerykańskim prezydentem idą w świat. W momencie, kiedy Donald Trump wykluczył CNN, okazało się, że te pozostałe cztery redakcje musiałyby wziąć na siebie zagospodarowanie tej luki. Również ponieść koszty finansowe tego zagospodarowania. I w związku z tym postanowiły odmówić. Nawet konserwatywny Fox News tutaj się

0: kłopotów. Było wydarzenie, podczas którego Donald Trump uroczyście otwierał nowe lądowisko dla helikopterów przy Białym Domu. Jak już wspominałem, obiekt, z którego jest bardzo dumny, później pokazywał go nawet Xi Jinpingowi. No i okazało się, że o ile nagrać ładny obrazek jeszcze nie jest aż tak trudno, to dostarczyć dźwięk z wydarzenia, gdzie jest szum powietrza, gdzie jest wirnik helikoptera w tle, jest niezwykle trudno i dlatego wszyscy, którzy postanowili sprawdzić tą YouTube'ową relację z wydarzenia z udziałem prezydenta Trumpa, usłyszeli głównie szum i mogli tylko popatrzeć, jak prezydent porusza ustami. Próba sił trwa. Zablokowane redakcje uzyskały decyzję sądową przywracającą im dostęp do Białego Domu, ale ta decyzja sądu nie mówi o tym, czy CNN ma otrzymać miejsce wśród tych redakcji, które transmitują wydarzenia z udziałem prezydenta. To zapewne zresztą nie koniec tej prawnej batalii. A dla CNN-u to dodatkowo bardzo szczególny moment, bo prawdopodobnie w najbliższym czasie sfinalizowana zostanie transakcja przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela CNN-u, przez Davida Ellisona, czyli biznesmena powiązanego z Donaldem Trumpem, który zresztą nawet był obecny na tej kolacji dla przedstawicieli branży technologicznej, między innymi na której był także przywódca Chin Xi Jinping. Po co Trumpowi kolejna wojna z mediami akurat w tym momencie? Można to próbować interpretować na dwa sposoby. Albo jest to pewna taktyka polityczna. Donald Trump próbuje wygenerować jakiś konflikt, który przysłoni inne, mniej dla niego wygodne tematy. Może dodatkowo zmobilizuje jego wyborczą bazę, ale to może być też po prostu wyraz pewnej prezydenckiej frustracji tym, że w ostatnim czasie rzeczy nie idą tak, jak powinny. I za tym drugim wariantem przemawia nieco treść wpisu, w którym Donald Trump, oczywiście na Truth Social, ogłosił, że te trzy wspomniane redakcje zostaną zablokowane. We wpisie tym pobrzmiewa wyraźny żal, jak złe i negatywne są relacje na temat działań samego Trumpa. Więc być może właśnie po prostu frustracja. A to, jak próbowano zaradzić tym problemom, zdradzę po krótkiej muzycznej przerwie. Trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa w radiu RMF24.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Anio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
12: Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w Boczkowie na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce.
13: Trasa Ostrów Wielkopolski-Kalisz w miejscu kolizji jest zablokowana. Cysterna przewróciła się na drodze krajowej numer 79 w Karsach w Świętokrzyskiem.
12: Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
13: 9 zwycięstw w 9 spotkaniach i ciągle brak awansu.
12: Tak wygląda sytuacja naszej piłkarskiej młodzieżówki. Przed drużyną Jerzego Brzęczka ostatni mecz eliminacji.
13: O 18.15 zagramy z Włochami. W Faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
12: Patryku, co się musi stać, żebyśmy awansowali?
14: Bezpośredni awans da zwycięstwo w grupie. Można też być najlepszą drużyną z grona tych, które zajmą drugie lokaty. Jeśli wygramy, zremisujemy albo przegramy wieczorem z Italią jedną bramką, to na pewno wygramy grupę i będziemy mieli ten awans. Wyższa pora spycha nas na drugie miejsce w naszej grupie i tu licząc na bezpośredni awans na turniej będziemy musieli porównać nasz eliminacyjny dorobek z reprezentacją Grecji. Natomiast no, gra drużyny Jerzego Brzęczka pozwala wierzyć, że z Włochami po prostu wygramy. Polacy imponują nie tylko wynikami, ale właśnie stylem gry, odważnym i kreatywnym.
12: Między ciszą a szeptem. O tym filmie usłyszycie w Faktach Kulturalnych RMF FM.
13: A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
15: Dzień dobry. Właśnie ruszyły zdjęcia do tej polsko-amerykańskiej produkcji opartej na faktach z życia siostry Faustyny Kowalskiej. Kowalskiej, a stworzonej m.in. na podstawie niepublikowanych wcześniej wspomnień zakonnic z jej zgromadzenia. Twórcy obiecują, że zamiast świętej w aureoli zobaczymy odważną kobietę, która mimo lęku i śmiertelnej choroby opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Główne role grają Neil McDonough, gwiazda hitów Yellowstone i Kopania Braci oraz znana m.in. z nowej wersji Znachora, Maria Kowalska. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński junior. Moby Dick w reżyserii Wojciecha Kościelniaka to premiera na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Mroczna adaptacja klasycznej powieści o tym, jak destrukcyjna może być siła ludzkiej obsesji i jak działają mechanizmy manipulacji w takiej klaustrofobicznej atmosferze statku. Debiut, zatytułowany tak komediowy musical w reżyserii i według scenariusza Jesse'ego Eisenberga, w którym główne role grają Julianne Moore i Paul Giamatti, otworzy warszawski festiwal filmowy. Aktor i reżyser od niedawna z polskim paszportem zareagował na te wieści entuzjastycznie. Warszawa to mój drugi dom, drugie ulubione miejsce na ziemi. Po Nowym Jorku, mówi nam Eisenberg. Festiwal potrwa od 9 do 18 października.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Hawrylenia zapraszam. Na początek pilny apel wrocławskiej policji. Jeszcze dziś zadzwońcie do rodziców i dziadków i przekażcie im, że we Wrocławiu i okolicach działają bezwzględni oszuści, którzy wykorzystują naiwność starszych ludzi i okradają ich ze wszystkich pieniędzy. Tylko w ostatnich dniach wyłudzili ogromne sumy od trzech kobiet w wieku 86, 88 i 91 lat oraz od 90-letniego wrocławianina. Sprawcy za każdym razem tworzyli sytuację nagłą i dramatyczną. Wykorzystywali troskę o najbliższych, powoływali się na autorytet policjanta lub lekarza i przekonywali, że pieniądze trzeba przekazać natychmiast. W takich warunkach ofiara działa pod wpływem emocji, bez czasu na sprawdzenie przedstawionej historii. Policjanci zaapelowali o wprowadzenie w życie jednej bardzo prostej zasady. Żadnych pieniędzy po telefonicznej prośbie, bez wcześniejszego kontaktu z rodziną. Kilkuminutowa rozmowa może ochronić oszczędności gromadzone przez całe życie, tłumaczy wrocławska policja.
18: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
17: Twój głos we wrocławskim budżecie obywatelskim może uratować komuś życie. W popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław wracamy do projektu numer 82 zgłoszonego przez Wodną Służbę Ratowniczą. W skrócie o co chodzi w projekcie. Ratownicy chcą zamontować nad rzekami specjalne skrzynki ratunkowe, dzięki którym świadkowie wypadku będą mogli bezpiecznie pomóc tonącemu. O szczegółach mówi faktom Piotr Maciaszek z Wrocławskiej Wodnej Służby Ratowniczej.
19: W wielu przypadkach podczas zdarzeń, do których jeździliśmy. Po rozmowie ze świadkami okazywało się, że na przykład mieli możliwość pomóc osobie tonącej, czas na to, natomiast nie mieli do tego sprzętu. Zdarzały się też takie wypadki, że osoby bez sprzętu ratowniczego wbiegały do wody po osobę tonącą i niestety same ponosiły śmierć w wyniku tego.
17: Dodajmy, że projekt zakłada też montaż przycisku do szybkiego powiadamiania służb ratowniczych oraz kamer kompatybilnych z miejskim systemem monitorowania. Przechodzimy do kolejnego wątku. Chcesz zamieszkać na wsi? Podpisz u notariusza dokument, że wiesz, gdzie się wprowadzasz i że nie będziesz ciągał rolnika po sądach za to, że w jego gospodarstwie coś śmierdzi albo że maszyny hałasują w czasie żniw. Tak w dużym uproszczeniu ma wyglądać ustawa, nad którą pracują posłowie, a jest nazywana potocznie Lex Rolnik. Ma ona pozwolić na uniknięcie konfliktów między rolnikami a ludźmi z miasta, którzy kupili dom na wsi, na przykład pod Wrocławiem i od razu wzywają policję, gdy kombajn pracuje po godzinie 22 albo krowy ryczą o 4 rano. O proponowanych rozwiązaniach mówi RMF 24 Wrocław Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
20: Jeśli takie oświadczenie podpisał, nie ma prawa rościć później jakieś pretensje do kogoś, bo jest świadomy tego, co go czeka na wsi. I takie to wreszcie w tej ustawie ma wejść, która zresztą moim zdaniem zbyt długo jest procedowana, bo my czekamy na nią już od iluś lat.
17: Szerzej o sprawie powiemy w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 21. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa.
18: Andrzej Kochut i wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24.

0: Słuchacie popołudniowego pasma radia RMF24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, czyli program, w którym odkrywam przed wami kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o porażkach Donalda Trumpa. Jak mówiłem przed przerwą, walka prezydenta z mediami skończyła się brakiem relacji w największych amerykańskich telewizjach. Nieraz wspominałem, że ten początek obecnej kadencji, czyli kilka pierwszych miesięcy zeszłego roku, to był z perspektywy administracji Trumpa doskonały czas. Działali tak szybko, działali tak zdecydowanie, działali za pomocą szoku i przerażenia, żeby odwołać się do wojny w Iraku w 2003 roku i zastosowanej tam taktyki, że media i opozycja nie były w stanie się odnaleźć. Wydawało się, że ten rozpędzony pociąg Donalda Trumpa rozjedzie wszystko na swojej drodze, że Donald Trump wreszcie znalazł metodę, jak sformatować państwo pod siebie i nikt go na tej drodze nie powstrzyma. Ale w ostatnich miesiącach zeszłego roku ten pociąg zaczął wyraźnie zwalniać. Najpierw była afera Epsteina, później były spory o kwestie budżetowe, no i wreszcie na początku tego roku przyszła wojna z Iranem. Obecnie Donald Trump jest w defensywie i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Po pierwsze, Donald Trump ma problem z wiarygodnością. Słuchałem ostatnio bardzo ciekawego podcastu Politico, w którym dziennikarka przepytywała zawiedzionych, rozczarowanych wyborców Donalda Trumpa. Ale nie byle jakich wyborców, bo chodziło o tak zwanych front row Joes. Jeżeli ktoś nie zna tego uniwersum, to pokrótce wyjaśnię. Chodzi o swego rodzaju subkulturę, która wytworzyła się wokół wieców politycznych Donalda Trumpa. Te wiece odbywają się od lat, przyciągają tłumy. Sporo z tych ludzi to oczywiście przypadkowi wyborcy, którzy akurat tego dnia postanowili się na takie wydarzenie wybrać, ale jest też pewien komponent, no, powiedziałbym, publiczności stałej, takiego zapalonego fanklubu Donalda Trumpa. Ludzi, którzy jeżdżą za nim od lat po to, żeby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach i są dumni z tego, w ilu wiecach udało im się już wziąć udział. Nazwa bierze się oczywiście od tego, że oni pojawiają się na tych wiecach kilka godzin wcześniej po to, żeby stać pod samą sceną, mieć niemal kontakt wzrokowy z Donaldem Trumpem, być w tym pierwszym rzędzie. Front row Joes. Donald Trump zresztą doskonale sobie zdaje sprawę z istnienia tego fanklubu na kolejnych wiecach regularnie. Pozdrawia właśnie tych ludzi, czy chociażby piękne panie z Karoliny Północnej. To też taki stały element tych wieców Trumpa. Mówimy więc nie o wyborcach, nie o bazie wyborczej MAGA, mówimy o takim najtwardszym fanklubie, który jeździ za Donaldem Trumpem od lat. No i nawet wśród tych ludzi zaczynają się głosy rozczarowania, zaczyna się takie poczucie, że być może w najbliższych wyborach na republikanów już nie warto głosować. Pytanie, co z tym zrobi? O tym już po przerwie w Radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
8: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
7: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
8: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
7: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
8: A jazda próbna?
7: Na miejscu przetestujesz każdy model.
8: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
10: Po reklamie.
11: RMF 24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trwa poniedziałkowe popołudnie w radiu RMF 24. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, czyli program, w którym co tydzień opowiadam o amerykańskiej polityce. Dziś o paśmie porażek Donalda Trumpa. To zachowanie Trumpa wobec afery Epsteina i akt związanych z tą sprawą, a także wojna w Iranie. A więc dwa takie momenty, kiedy Donald Trump w sposób najbardziej dobitny zaprzeczył temu, co wcześniej głosił. To powoduje, że nawet w tej najwierniejszej bazie, wśród tych najwierniejszych wyborców zaczynają się wątpliwości i pewna demobilizacja. Być może idee były słuszne, ale ich realizacja rodzi określone wątpliwości. Po drugie, gospodarka nie ma się dobrze i to jest jeden z kluczowych tematów przed wyborami. Nic dziwnego, kwestie gospodarcze zawsze bardzo istotnie wpływają na amerykańską politykę i na to, jak wyborcy postrzegają aktualnie rządzących. Natomiast Donald Trump ma na tym polu bardzo poważne problemy. Na przykład w ostatnim czasie Fed po raz pierwszy od 3 lat podniósł stopy procentowe i stało się to po tym, jak Donald Trump przez wiele miesięcy walczył z poprzednim szefem Fedu, Jeromem Powellem. Udało mu się zainstalować następcę, jednak Kevin Warsh w jednym ze swoich pierwszych momentów w tej nowej funkcji ogłosił, że stopy procentowe będą wyższe, bo jako szef Fedu nie może ignorować tego, w jaki sposób kształtuje się sytuacja gospodarcza, a ta ze względu na wojnę z Iranem nie wygląda wcale różowo. Donald Trump zaproponował, by zablokować eksport diesla, by ceny oleju napędowego spadły w Stanach Zjednoczonych, ale i ta decyzja, jeżeli kiedykolwiek zostanie podjęta, raczej nie spotka się z ogromnym entuzjazmem. Jak na razie budzi ogromny sprzeciw koncernów paliwowych, które oczywiście kalkulują potencjalne straty, ale wielu ekspertów mówi też o tym, że długofalowo ten pomysł niewiele Stanom Zjednoczonym pomoże. Donald Trump poszedł nawet tak daleko, że obiecał wyborcom $5,000, jeżeli Republikanie wygrają wybory. To również propozycja, która może oznaczać kłopoty w przyszłości. Wystarczy przypomnieć, jak pakiet stymulacyjny Bidena po pandemii wpłynął na inflację nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie, nie mówiąc już o kosztach tego przedsięwzięcia dla i tak już potężnie zadłużonego amerykańskiego budżetu. Krótko mówiąc, są istotne problemy gospodarcze, które będą wpływać na decyzje wyborcze, a Donald Trump nie ma prostego sposobu, jak sobie z tym poradzić. Po trzecie, pojawia się problem z trumpowską koalicją wyborczą, bo trzeba pamiętać, że sukces Donalda Trumpa w 2024 roku to nie wyłącznie mobilizacja elektoratu MAGA, bo to byłoby zbyt mało, by wybory wygrać. To również sukces Donalda Trumpa w przygarnianiu innych grup wyborców, na przykład rosnącej grupy wyborców pochodzenia latynoskiego. Jednak jeżeli już spojrzymy na ten segment, jeśli chodzi o amerykańską mapę wyborczą, to są ludzie, którzy dzisiaj są rozczarowani polityką deportacyjną prowadzoną przez Donalda Trumpa. Mieliśmy ostatnio tego bardzo wyraźny dowód. Maria Salazar z Florydy, która walczy o reelekcję do Izby Reprezentantów, skrytykowała politykę deportacyjną Donalda Trumpa. Oczywiście w odpowiedzi Donald Trump się oburzył i zaczął ostro krytykować Marię Salazar. Mimo że wcześniej udzielił jej swego poparcia. To tylko odprysk takich konfliktów, które rodzą się wewnątrz tej trumpowskiej koalicji, ale one również będą wpływały na demobilizację w pewnych bardzo istotnych częściach tego elektoratu, co sumarycznie będzie dużym problemem dla republikanów. Sondaże nie są dla republikanów optymistyczne. Założenie prezydenta Trumpa, że zmobilizuje wyborców, jeśli im powie, że powinni zagłosować tak, jakby on był na kartach do głosowania, choć oczywiście go nie będzie, również może nie być najszczęśliwsze. W momencie, kiedy prezydent ma najniższe wyniki poparcia w historii, uczynienie z wyborów do kongresu, referendum nad jego prezydenturą może się bardzo źle skończyć dla republikanów. I myślę, że w tym kontekście wojenka z mediami ani niczego nie przysłoni, ani niczego nie odkręci, więc może po prostu frustracja. O tym, jak rozwinie się ta sytuacja, na pewno będę opowiadał w kolejnych programach tej serii. Jeśli interesuje Was amerykańska polityka, chcecie zrozumieć jej zawiłości, sprawdźcie wcześniejsze odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa na YouTubie RMF 24 i na RMF On. Do usłyszenia za tydzień.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
2: Rozmawialiśmy z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc było Rammstein, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i my potrzebujemy tej obecności stałej.
0: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.
3: Reklama.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: Coaching, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia. O reklamie.
1: Andrzej Kochut, jeszcze raz dziękuję za dziś, a w radiu RMF 24 już teraz fakty RMF FM o 17.
2: Minister obrony o nowych jednostkach wojskowych na Lubelszczyźnie.
3: Kiedy mają się pojawić w tym regionie Polski, przytoczymy obietnicę wicepremiera.
2: Rewolucja francuska. Tak tylko z niewielką przesadą można określić przebieg buntu.
3: Sceny przemocy na ulicach opisze paryski korespondent RMF FM.
2: Złota polska jesień na razie tylko do czwartku.
3: Taką mamy najnowszą prognozę pogody.
2: Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe, zapowiedział w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jednostki mają powstać na terenie Biłgoraja, Poniatowej i Łukowa.
4: Teraz jest kwestia techniczna albo przejęcia budynków i wtedy jest to łatwiejsze, albo wybudowania nowych. Również kontenery będą wchodzić w grę. To jest kwestia kilkunastu miesięcy, kiedy już w tych miejscowościach będą pojawiać się żołnierze.
2: Najdłużej trwać może organizowanie jednostki w Łukowie,
3: gdzie stacjonować mają wojska dronowe.
5: Tym żyje Europa.
2: We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli.
3: Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki.
2: W czasie starć licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclena, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
3: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września.
2: Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenie nauczycieli.
3: Zakaz sprzedaży jednośladów elektrycznych rozwijających dużą prędkość i dodatkowe uprawnienia dla kontrolujących.
2: To rządowy plan na poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury trafił do uzgodnień międzyresortowych.
3: Na linii faktów reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
3: Jakich rozwiązań rząd na razie nie rozważa?
7: Wprowadzenia obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego i oznakowania jednośladu, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. O problemach z brawurowo jeżdżącymi hulajnogami czy pojazdami przypominającymi rower mówią nam mieszkańcy Warszawy.
8: To jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko. No nie dla wszystkich te hulajnogi.
9: Jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
7: Rząd nie ma też planu na prawne ograniczenie mocy jednośladu. Planuje za to kary dla sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu pojazdy niezgodne z prawem.
3: Wysoka temperatura i złota polska jesień tylko do czwartku. Tak wynika z najnowszych prognoz synoptyków.
2: Dziś jeszcze wiele osób korzysta z pogody, która sprzyja romantycznym spacerom, choćby w parku obok Muzeum Romantyzmu w mazowieckiej Opinogórze.
10: Tutaj jest jeszcze zieloniutko, jeszcze jest pięknie.
11: Pani też widzi jeszcze lato, czy już pełna jesień?
12: Nie, lato. Jeszcze lato, trawa zielona, słońce świeci, więc tylko lato.
11: Rękawy widzę u pani podwinięte.
12: Ciepło. Na tą porę roku to jest bardzo ciepło.
11: U pana krótki rękaw?
10: Krótki rękaw, tak. Że dla mnie gorące powietrze, gorące lato, to wie pan, nie pasuje.
11: To dzisiaj taka dobra dzisiaj pogoda, lato?
10: Bardzo dobra. Taka w sam raz, oby jak najdłużej.
3: Oby. A spacerowiczów przepytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Aniu, do czwartku będzie taka złota jesień, prawda?
3: Było pobożne życzenie, oby.
2: Ochłodzenie czeka nas od piątku, wtedy temperatura może spaść nawet o kilkanaście stopni. O tym bardziej ciepło was pozdrawiamy.
3: O tak.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: AI. Jutro Jutro rano nad Wrocławiem zobaczycie i trochę słońca, i trochę chmur. Termometry wskażą piątą kreskę, więc będzie zimno. Po południu zrobi się trochę bardziej pochmurno, choć wciąż możliwe będą pojedyncze przejaśnienia. Temperatura podskoczy do maksymalnie 22 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują na jutro opadów deszczu.
13: Radio RMF 24.
14: Poniedziałek po południu, 5 października, wieczorem mecz w Lidze Narodów Bośnia i Hercegowina Polska. No i bardzo jestem ciekaw, jak dzisiaj wypadnie nasza kadra. O szansach drużyny Jana Urbana jeszcze w tej godzinie powie Grzegorz Krychowiak, ale zaczniemy od Lubelszczyzny. Tam mogą powstać nowe jednostki wojskowe. Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak już mówiliśmy w faktach, nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie, co ogłosił w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojsko ma stacjonować w Biłgoraju i Łukowie i w okolicy Poniatowej. Na konferencji szefa resortu obrony był reporter Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Co wiadomo o nowych lokalizacjach dla wojska?
1: No, zacznę może od tego miasta, o którym wiadomo najmniej, choć o ulokowaniu tam wojska mówi się najdłużej, bo już od 3 lat. Chodzi o Poniatową, której władze kilka lat temu przekazały grunty pod budowę jednostki wojskowej, ale okazało się, jak tłumaczy szef resortu obrony, że budowa jest niemożliwa, bo znaleziono tam szczątki ofiar zbrodni hitlerowskich.
2: W miejscu, które zostało przekazane od samorządu Poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć i w powiecie Opole Lubelskiej i w Poniatowej. Są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem.
1: I tutaj konkretnej lokalizacji jeszcze nie ma, chociaż jednostka jest formowana, tyle że w tymczasowej lokalizacji w Lublinie. Więcej wiadomo o wprowadzeniu wojska do Biłgoraja, gdzie są już wskazane konkretne nieruchomości, co potwierdza burmistrz Wojciech Gleń.
3: Ciekawy budynek, w bardzo dobrym stanie. Nadleśnictwo, Lasy Państwowe przekazały to nieodpłatnie dla wojska, dla armii. Oprócz tego 30 hektarów połaci, częściowo wylesione, więc nie będzie też strat dużych drzewostanu. Lokalizacja bardzo dobra. Wydaje się, że u nas to pójdzie dość szybko, ponieważ u nas sprawy własnościowe, lokalizacyjne są dosyć proste.
1: I wstępnie wiadomo już nawet, ilu żołnierzy można się spodziewać w Biłgoraju.
3: Chcielibyśmy jak najwięcej, ale wydaje się, że na początek będzie to batalion. Około 2000 żołnierzy i na to jesteśmy przygotowani. Dochodzą głosy, że może to będzie więcej, ale to chyba za wcześnie o tym mówić.
0: Dominiku, a jak szybko może się tutaj pojawić wojsko?
1: Minister Obrony Narodowej mówi, że w lokalizacjach, o których mówił, w grę wchodzą też obiekty kontenerowe, więc jak powiedział Kosiniak-Kamysz, to kwestia kilkunastu miesięcy, gdy w tych miastach fizycznie pojawią się żołnierze. Nieco dłużej może potrwać organizowanie jednostki w Łukowie. Tutaj, jak mówił wicepremier, może być stworzona jednostka wojsk dronowych. Miejsce dla wojska jest, zapewnia burmistrz Piotr Płudowski.
4: To są takie tereny, które są położone na granicy miasta. Atrakcyjna lokalizacja, bo teren nie ma żadnego obciążenia typu jakieś formy upamiętnienia czy jakieś kwestie środowiskowe. I zlokalizowany w odległości około kilometra od najbliższych zabudowań, więc też nie będzie stanowił jakiegoś utrudnienia, jakichś problemów dla lokalnej społeczności. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że wojsko to nie tylko żołnierze, to całe rodziny. I dzisiaj jesteśmy już gotowi na to, żeby nasza infrastruktura społeczna, drogowa, kulturalna również taka sprostała temu wyzwaniu i żeby w naszym mieście pojawili się nowi mieszkańcy, jeżeli potrzeba 2000, jeśli potrzeba to i 3000 przyjmiemy i podołamy temu.
1: Ostatnie miejsce, o którym mowa, to okolice lotniska w Świdniku, gdzie do końca roku powinna być podpisana umowa dotycząca przejęcia od portu lotniczego gruntów na utworzenie bazy śmigłowcowej. Do tej bazy, jak zapowiedział dzisiaj minister, trafią śmigłowce Apache, których dostawy mają się zacząć w roku 2028.
0: I te informacje zebrał nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się do usłyszenia w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do piłki nożnej. Wieczorem mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. No i za chwilę Grzegorz Krychowiak o przyszłości Jana Urbana. Zostańcie z nami.

0: udowodnić, poza takimi systemami, gdzie ordynacja wypacza wyniki wyborów, jak w Wielkiej Brytanii. Więc stwierdzenie, że wyborcy czegoś nie chcą, jest stwierdzeniem dotyczącym tylko jednej kwestii, gdzie też tak naprawdę, jak popatrzymy, jakie poglądy mają wyborcy, choćby na przykład na perspektywę militarnego zagrożenia ze strony Rosji, to okaże się, że oni są podzieleni dużo bardziej niż politycy w tej materii. I ja bym powiedział tak, przestrzegałbym przed myśleniem w takich kategoriach, że należy kwestie stosunków międzynarodowych czy bezpieczeństwa wyjąć z demokratycznej debaty i oddać się frontowi jedności narodu w tej materii. Był kiedyś taki rząd w Polsce, który miał poparcie absolutnej większości ośrodków opiniotwórczych, mediów, olbrzymiej części ludzi kultury i nauki. Był to rząd Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności. Prawda, że gdzieś tam na boku SLD z PSL-em raczej z takich taktycznych pozycji kontratakowały, ale strategicznie nie negowały konieczności jedynie słusznych reform. W efekcie wszystko, co się dało w tym kraju, legło wtedy w gruzach. Bezrobocie sięgnęło bardzo wysokich poziomów.
1: No, poparcie rządu
0: reformy, a w końcu w ogóle partia, główna partia, obie partie rządzące przestały istnieć. Więc lepiej kłóćmy się, raczej zwracajmy uwagę na to, czego dotyczy treść sporu. A stosunki międzynarodowe czy obronność w bardzo wielu państwach świata, jak najbardziej demokratycznych, budzą dyskusję. W Hiszpanii niedługo będą wybory, a tak naprawdę dwa główne bloki mają inne poglądy, na przykład na rolę Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie.
1: Front jedności narodu, jednym słowem, nam nie grozi, ale nie żałujmy, bo być może nawalanka jest bardziej produktywna, mówi profesor Rafał Chwedoruk. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski, był dzisiaj naszym gościem, a ja zapraszam Państwa na popołudniową rozmowę jutro.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na Aleja Platanowa / 2.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
10: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.
14: Jest 18.30, Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty w radiu RMF 24 Wrocław. Ponownie tego popołudnia zaczynamy od ważnej informacji dla pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej. Przystanek Bastion Sakwowy został tymczasowo wyłączony z ruchu, a autobusy stają na pobliskim przystanku Kołłątaja, tuż za skrzyżowaniem z Podwalem. Powodem jest wypłukanie podbudowy torowiska, ale jak tłumaczy rzecznik miejskiego przewoźnika Daniel Misiek, remont jest w planach.
15: Myślę, że będziemy celowali po pierwsze w weekend, aby ograniczyć te utrudnienia w trakcji tramwajowej. No i postaram się to zrobić jak najszybciej, ale z zachowaniem tego zastrzeżenia, że z jak najmniejszymi problemami w komunikacji miejskiej.
14: Jak dodaje rzecznik MPK Wrocław, utrudnienia potrwają maksymalnie 2 tygodnie. Pozostajemy jeszcze na moment w temacie MPK Wrocław, a raczej tego, co będzie działo się w pojazdach spółki. Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, w tramwajach i autobusach pojawią się nietypowi kontrolerzy. Studenci Uniwersytetu Medycznego nie będą jednak sprawdzać biletów, a obecność drobnoustrojów. Projekt o nazwie Pasażerowie na gapę ma pokazać, z czym stykamy się na co dzień, tłumaczy przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów na wrocławskim Medikusie Krzysztof Migas.
16: Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Pasażerowie MPK nie powinni się dziwić, nie powinni też się obawiać. Studenci pobierający próbki będą odpowiednio oznakowani, to będą kamizelki odblaskowe, przez co będzie bardzo łatwo rozróżnić takiego studenta oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.
14: A studenckie kontrole przez najbliższe 2 tygodnie spotkacie na liniach K, D, 113, a także tramwajowych 3 i 18.
17: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
14: Koło ratunkowe, pas i rzutka, latarka, profesjonalna torba medyczna, a nawet defibrylator AED. To wszystko ma szansę pojawić się na wrocławskich nabrzeżach. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław Wodna Służba Ratownicza ponownie dzisiaj zachęca do głosowania na projekt numer 82 we wrocławskim budżecie obywatelskim. W planach jest montaż bogato wyposażonych skrzynek ratunkowych, tak zwanych helpboxów. A gdzie dokładnie miałby pojawić się ten sprzęt, wyjaśnił nam Piotr Maciaszek z Wrocławskiej Wodnej Służby Ratowniczej.
0: Ponieważ na mapie Wrocławia są takie miejsca newralgiczne, w których po prostu częściej dochodzi do wypadków nad wodą, w których jest większy ruch turystyczny, ruch pieszych. Przede wszystkim są to właśnie Wyspa Słodowa i Bulwar Słoneczny, Bulwar Dunikowskiego oraz okolice ulicy Nagrobli przy kolejce Polinka. Te miejsca są utożsamiane z spędzaniem tam czasu, z turystyką, są tam również beach bary.
14: A to właśnie w tych miejscach, dodaje Piotr Maciaszek z Wrocławskiej Wodnej Służby Ratowniczej, dochodzi do największej ilości zgłoszeń we Wrocławiu.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak się okazuje, korzystanie z chatbota nie zawsze jest bezpieczne i może skutkować nawet problemami z prawem. Przekonała się o tym 30-letnia mieszkanka Florydy, która miała korzystać z chatbota Cloud jak z prywatnego pamiętnika. Wpis zawierający domniemaną groźbę ataku na biuro szeryfa został uznany za potencjalne zagrożenie i przekazany organom ścigania, które zatrzymały kobietę, o czym informują amerykańskie media. Zgodnie z prawem Florydy, tego typu czyn może być kwalifikowany jako przestępstwo drugiego stopnia, jeśli wiadomość zawiera groźbę zabójstwa albo zranienia innej osoby. No i o dalszym losie kobiety zdecyduje teraz już sąd złożony z żywych ludzi. Więcej o tej sprawie piszemy na stronie rmf24.pl. Zerkam jeszcze na piłkarskie murawy. Trwa mecz polskiej młodzieżówki z Włochami. Na razie nasi piłkarze niestety przegrywają 0-2 i już za chwilę połączymy się z Wojciechem Marczykiem, który pilnie śledzi to spotkanie. Zostańcie z nami, jest 18:45.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. No i niestety nie jest dobrze w Pyskarze. Polscy piłkarze przegrywają z Włochami. Mecz ten śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wojtku, od początku Włosi mieli mega przewagę, prawda?
1: No tak, od początku Włosi rzucili się do ataku bardzo mocno i o ile jeszcze w tych takich pierwszych minutach tego spotkania, no już dwa razy biało-czerwonych ratował bramkarz Wisły Kraków Marcel Łubik, bo naprawdę dwie fantastyczne interwencje uratowały skórę naszej reprezentacji, no to w 16 minucie już się tego nie udało uratować. Akcja Włochów, zablokowany jeden strzał, odbity drugi, no przez Wojciecha Mońkę i pechowo piłka trafia pod nogi Koleoszo. No i ten super strzelec włoskiej młodzieżówki trafia na 1-0 w 16 minucie. No i nic się właściwie po tym golu dla Włochów nie zmieniło. Oni nadal atakowali, nadal naciskali. Biało-czerwoni jakby troszkę nieobecni. Nie byli w stanie wyprowadzić takiej składnych akcji, których widzieliśmy w wykonaniu tej reprezentacji w tych eliminacjach Mistrzostw Europy naprawdę mnóstwo. No i wtedy 26 minuta. Ndur trafia na 2-0 i teraz mamy 35 minutę spotkania, no i reprezentacja Italii nadal prowadzi 2-0. Biało-czerwoni w trudnej sytuacji, bo jedno to oczywiście to, co się dzieje teraz w tabeli, ale o tym za chwilę, ale no sama gra naszej reprezentacji, no naprawdę trudno poznać dzisiaj polską młodzieżówkę, która przyzwyczaiła nas do takiego efektownego, ofensywnego stylu gry, do przodu, zawsze z pomysłem, a tutaj naprawdę jest problem z wyjściem z własnej połowy. Włosi naprawdę bardzo dobrze presują naszą kadrę i mamy z tym spore problemy. W tabeli wygląda to teraz tak, że biało-czerwoni by być pewni awansu po tym meczu. Mogli zremisować, mogli wygrać, mogli nawet przegrać 0-1, ale przegrywanie już 2-0 to problem, bo my w tabeli grupy E spadamy na drugie miejsce. To oczywiście nie oznacza jeszcze, że biało-czerwoni nie pojadą na Mistrzostwa Europy, ale trzeba będzie czekać do jutra, bo jutro mecz Irlandii Północnej z Grekami i w razie tej ewentualnej dziś porażki 0-2 lub więcej, trzeba będzie patrzeć na to, co zrobi Grecja w meczu z Irlandią Północną, bo Grecy, jeżeli wygrają różnicą więcej niż 2 goli, no to oni będą najlepszą reprezentacją sklasyfikowaną na drugim miejscu i oni uzyskają bezpośredni awans, a biało-czerwonym pozostają baraże mimo tych fantastycznych eliminacji. No ale nie można się poddawać, sporo gry jeszcze przed nami, bo to 36 minuta spotkania, zafrasowana mina Jerzego Brzęczka, teraz pokazana, widać, że jakby on sam nie wiedział, co dzieje się z jego zawodnikami, bo oni naprawdę dzisiaj bardzo tacy niemrawi i bez pomysłu trochę, jak wyjść spod tego włoskiego pressingu.
0: Wojciech Marczyk, wielkie dzięki za tę informację, chociaż dziękuję. Nie najlepsze. Śledzimy dla was to spotkanie. Może się jednak sytuacja odwróci, no i może potem ten mecz z Bośnią i Hercegowiną naszej dorosłej kadry będzie o wiele lepszy. Bardzo dziękujemy, a za chwilę fakty RMF FM o 19.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka. W każdą środę po 16 w radiu RMF 24.
5: Reklama.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
0: Po reklamie.
15: To już 19:00, czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
16: Zapraszamy. Ukraina na celowniku Rosjan. W Polsce poderwano myśliwce. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i został już odwołany. Komisja Europejska uderza w Warszawę. Uznała, że pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodna z unijnym prawem. Potem piłka nożna, młodzieżowa kadra w grze o awans na Mistrzostwa Europy. Kilkanaście minut trwał kolejny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwano myśliwce, a przed chwilą alarm odwołano. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. To połączenie połączmy się ze studiem RMF FM w Brukseli. W nim jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak swoją decyzję uzasadnia komisja?
0: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
16: Polska młodzieżówka przegrywa 0-2 z Włochami po 45 minutach gry w meczu decydującym o awansie na Mistrzostwa Europy. Ten pojedynek śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
17: Tak,
16: witaj Wojtku.
17: Wieczór.
16: Co zawodzi w naszej drużynie?
17: No najbardziej wyjście spod pressingu. Tak naprawdę Włosi w wielu momentach nie pozwalają nam opuścić własnej połowy. Biało-czerwoni nie potrafią stworzyć żadnych akcji właściwie, a włoskie ataki suną raz po raz na polską bramkę. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa tego meczu i jak wspomniałaś, biało-czerwoni przegrywają 0-2. To jeszcze nie przekreśla jest całkowicie ich szans na awans na Mistrzostwa Europy, no ale będzie o to o wiele trudniej w razie porażki.
16: W grze już młodzieżowa kadra, ta dorosła, za niemal 2 godziny rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Na miejscu w Zenicy z polskimi kibicami rozmawiał nasz wysłannik Cezary Dziwiszek.
18: Liczymy na sukces i na 3 punkty.
19: Gramy bez kapitana, bez Roberta Lewandowskiego. Poradzimy sobie?
20: Ja taką mam nadzieję, że sobie poradzimy.
19: To tam może wejść w buty Lewandowskiego. Nawet niekoniecznie musi chodzić o napastników.
18: No w lewego buty nikt nie wejdzie na razie, ale jest...
19: Chociaż do połowy.
18: W jednego buta.
16: Pierwszy gwizdek w Zenicy o 20:45, a z Czarkiem połączymy się w faktach o 20.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio RMF 24, kibicujemy biało-czerwonym, a za chwilę porozmawiamy o niezwykłym wyczynie legendy polskiego himalaizmu Ryszarda Gajewskiego, który w weekend po raz 700 zdobył Gerlach. Połączymy się z panem Ryszardem, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. No i już teraz o niezwykłym wyczynie legendy polskiego himalaizmu, Ryszarda Gajewskiego, który w weekend po raz 700 zdobył Gerlach. No i z panem Ryszardem jesteśmy teraz połączeni. Dobry wieczór, witamy.
1: Witam serdecznie.
0: Gratulacje serdeczne. Nie jest pan zmęczony?
1: No dzisiaj trochę jestem, ale to już jest 702.
0: No właśnie, bo z tego co wiemy, to już 702 wejścia, bo w niedzielę i dzisiaj również zdobył pan ten słowacki szczyt, najwyższy szczyt Tatr. Nie zwalnia pan tempa?
1: Znaczy nie, no jutro nie idę, bo już mam dość.
0: A pamięta pan pierwsze wejścia na Gerlach?
1: Znaczy tak słabo, bo to wtedy jeszcze byłem takim ostrym spinaczem i zajmowałem się bardziej kazalnicą, kierzmarskim i takimi innymi górami. Ludzie z mojego pokolenia pewnie to wiedzą, bo obecnie to jednak jest kiepsko. No ale.
0: A zapamiętał pan jakieś wejście na Gerlach szczególnie?
1: No, chyba wtedy, jak musiałem odesłać jednego z klientów śmigłowcem, no bo już nie miał siły schodzić. No pamiętam. Aha. Bo to trwało, no.
0: A dobrze się skończyło?
1: Takie rzeczy się pamięta, no.
0: Dobrze się skończyło?
1: Nie, no dobrze, no po prostu nie mógł stanąć na nogach, bo był tak wycieńczony. Oczywiście wyszedł na szczyt, ale już zawsze największe problemy są przy zejściu, no a potem już odpuściło mu, no i tak wyszło. Także trzeba było korzystać z usług horskiej służby.
0: A skąd takie zamiłowanie akurat do Gerlacha? Tyle gór w tych naszych pięknych Tatrach i Słowackich.
1: No to jest proste. Gerlach jest najwyższy, jest najwięcej chętnych. Poza tym chodząc na Gerlach, to jest stosunkowo krótka tura, bo jeżeli mam iść na lodowy, no to muszę spędzić więcej czasu. No, szczególnie teraz, jako emeryt, no to muszę tak kombinować, żeby mniej wydatkować energii. Nawet sobie kupiłem buty Hoka, które są bardzo dobre. Taka reklama, no.
0: Panie Ryszardzie, a skąd pan startuje na Gerlach i ile panu zajmuje takie wejście? Przy dobrej pogodzie zakładając, tak jak było w ten weekend.
1: Znaczy w ten weekend to akurat pogoda była ładna, ale warunki terenowe były ciężkie, bo był opad śniegu i trzeba było iść w rakach i szczekanym, także to jest pewna trudność. Natomiast jeszcze tydzień temu to się chodziło po suchej skale. To całkiem inaczej się chodzi. Więc no ale akurat miałem akurat to 700 wejście, to miałem bardzo dobrych ludzi. No czasem mam szczęście. No i wyszliśmy szybko i wynieśli baner i torcik i coś tam. Także, no było miło i sympatycznie.
0: Ile panu zajęło to wyjście? To 700?
1: No, to było szybkie wyjście, 3:15 przez Batyżowiecką próbę. Znaczy, tak nie wiem, czy tak mówić szczegółowo, bo nie, słuchacze nie wszyscy się w tym orientują. W każdym razie, no było fajnie, miło. To chodzi, no, żeby goście byli zadowoleni.
0: Duża grupa?
1: A ja też przy okazji, proszę?
0: Duża grupa?
1: Nie, dwuosobowa, bo jak jest śnieg, to chodzimy w dwie osoby, w lecie chodzimy w trzy osoby, maksymalnie. Także to są dwuosobowe grupy, bo tu chodzi o bezpieczeństwo, bo cały problem polega na bezpieczeństwie. Nie? Chodzą oczywiście ludzie, którzy no, chodzą bez przewodników, no, ale to się często źle kończy. Średnio parę wypadków śmiertelnych w masywie Gerlacha co roku jest.
0: Panie Ryszardzie, Gerlach nie jest łatwą górą. Czy te 700 wejść zmienia sposób patrzenia na ryzyko i to bezpieczeństwo, o którym pan mówił w górach? Innymi słowy, czy doświadczenie daje taką większą pewność siebie, czy wręcz przeciwnie?
1: No nie, no na pewno doświadczenie, czujesz, że masz pewne umiejętności, to całkiem inaczej działa. No, ja wymagam od ludzi, żeby chodzili, zrobili orlą perć, bo wtedy wiem, że oni się czują w miarę mocni. Ktoś, kto nie robił orlej perci, a tacy też mi się zdarzają, no to od razu widzę, że on nie ma tej pewności. No. Czyli jeżeli zrobisz trudną drogę wcześniej, w miarę trudną, a orla perć jest stosunkowo trudna. Dla turystów oczywiście mówię, no bo nie mówię dla wspinaczy, bo to jest w ogóle tam Orla Pech dla wspinaczy, to jest bajka. Ale chodzi o turystów, bo najczęściej chodzą turyści, prawda? Bo chcą zdobyć górę, robią różne korony, mają jakieś tam swoje plany. No i jednak, no, jak zrobisz coś trudnego, masz tą pewność, to inaczej chodzisz.
0: Jest pan doświadczonym himalaistą, między innymi uczestnikiem wyprawy na Mount Everest w latach 80. Jak utrzymać dobrą kondycję, która pozwala na zdobywanie szczytów, no, praktycznie codziennie? To jakich szczytów? To są treningi, to są codzienne ćwiczenia. Niech nam pan zdradzi.
1: Znaczy to jest... Znaczy w sezonie nie muszę ćwiczyć, bo chodzę, a przed sezonem, no to zawsze polecam buty Hoka, które mi polecono, zresztą Krakowiak mi polecił. No i 2 lata temu kupiłem te buty i zacząłem biegać. No jak zacząłem biegać, to od razu forma była lepsza i byłem lepiej przygotowany do sezonu. I w zimie też biegam w tych Hokach, no chociaż jak jest ślisko, to jest niebezpiecznie, ale jakoś daję radę.
0: Ryszard Gajewski był gościem Radia RMF 24, który w weekend po raz 702 wszedł na Gerlach. Bardzo panu dziękujemy. No to 800 w takim razie, co najmniej wejścia życzymy. Albo 900 nawet.
1: No nie, to już chyba nie da rady.
0: O, zobaczymy, jak coś to będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za pana. Ryszard Gajewski, gościem Radia RMF 24. Bardzo dziękujemy. Wspaniałego wieczoru. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dziękujemy, dobranoc, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Polecamy się.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

województwa lubelskiego i po kilkunastu minutach został odwołany. O tej pomyłce więcej powiemy w faktach o godzinie 20, a już za chwilę porozmawiamy o przyszłości elektrycznych hulajnóg. Radio

0: Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz

0: chodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
8: Po reklamie.

0: Dokładnie, jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany dla użytkowników elektrycznych hulajnóg. Nowe przepisy, które teraz znajdują się w konsultacjach, zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które umożliwiają osiąganie prędkości wyższych niż dopuszczalne. Więcej o planach resortu opowie nasza reporterka Magdalena Greiner. Dobry wieczór, witaj Magdo. Co jeszcze ma się zmienić?
1: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo, bo hulajnogi są porzucane dziś, co wszyscy widzimy, w różnych dziwnych miejscach, no i uregulować sposób oddawania wypożyczonego pojazdu. Po zmianach będzie można je pozostawiać wyłącznie w wyznaczonej strefie. Zapowiadający dziś zmiany wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ma nadzieję, że zmiany dotyczące elektrycznych jednośladów wejdą w życie jeszcze w tym roku.
0: Magdo, wiemy, że planowane są też zmiany, które dotyczą rowerzystów i kart rowerowych.
1: Tak, dziś dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod nadzorem opiekuna, ale jest traktowane jako pieszy, a to oznacza, że może jeździć jedynie po drodze dla pieszych. Ministerstwo chce, żeby młodzi rowerzyści do czasu uzyskania karty rowerowej mogli korzystać ze ścieżek rowerowych, oczywiście pod opieką osoby dorosłej. Zmieniony ma być też wiek, w którym będzie można uzyskać kartę rowerową. Zamiast od 10 roku życia taka możliwość ma być już dla 9-latków, a dokument będzie dostępny w aplikacji mObywatel. Drogą dla pieszych mają również móc jeździć rodzice, którzy przewożą dziecko na przykład w foteliku. A jeśli nie ma takiej drogi, no to mogą jeździć drogą publiczną, będą mogli jeździć. Przed projektem w sprawie tych zmian konsultacje oczywiście międzyresortowe i konsultacje społeczne.
0: Wiemy jeszcze, Magdo, że rząd nie planuje ograniczenia mocy jednośladu, prawda?
1: Tak, i nie planuje też wprowadzenia, o czym czasami słyszymy, obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego, no w taki sposób, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. No a przypadków, kiedy piesi czy rowerzyści czują się zagrożeni z powodu nieodpowiedzialnej jazdy użytkownika elektrycznego jednośladu, jest cała masa.
2: Co sądzę na temat hulajnóg elektrycznych? Powinni tego zakazać, pomijając od osób starszych, które jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
1: A jak pan patrzy na takie obrazki, ostatnio ten młody człowiek, który jechał setką na drodze zwykłej hulajnogą.
2: Kryminał. Tylko to.
3: Z tymi hulajnogami to jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko, więc no nie dla wszystkich te hulajnogi.
1: Pewnie korzystacie czasami.
4: Nie.
1: Nie jeździcie?
4: Nie.
1: Dlaczego?
4: My jesteśmy normalni w przeciwieństwie do tych kokiriniarzy.
5: No nie jeżdżę na tym kokiriniarzy, na hulajnogach.
1: Dlaczego wy nie jeździcie na hulajnogach? No masa młodych ludzi jeździ.
5: Nie, ja mam rower, na rowerze lubię jeździć. Na hulajnogach jakoś nie mam jakiejś takiej zajawki.
1: No usłyszałam od warszawiaków, jeśli nowe przepisy wejdą w życie, pojazdy niespełniające wymogów będą zatrzymywane i konfiskowane, a sprzedawca takiego sprzętu będzie się musiał liczyć z sankcjami i tymi prawnymi i finansowymi.
0: O czym nasza reporterka Magdalena Greiner. Da ty, Magdo, jeździsz na hulajnogach, na rowerze elektrycznym?
1: Na hulajnogach i rowerze zwykłym, tradycyjnym, tak? Na elektrycznym nie. Mnie już przeraża prędkość 11 km na godzinę, co pewnie bardzo będzie bawić tych, którzy jeżdżą szybciej, ale nie, to kompletnie nie jest dla mnie. Więc ja jestem kierowcą, który z nikim tutaj nie będzie się konfliktował na takiej drodze dla rowerów.
0: Bezpieczeństwo najważniejsze. Magdalena Greinert. Magdo, bardzo dziękujemy. Spokojnego wieczoru.
1: Pięknie, spokojnego.
0: A za chwilę u nas sport. Powiemy o składzie Polski na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Radio RMF.

0: Radio RMF 24. No niestety nie jest dobrze w Pesazarze. Polscy piłkarze przegrywają z Włochami. Już uwaga. 1-5. Bezpośredni awans jest praktycznie niemożliwy, no ale mamy nadzieję, że naszej dorosłej kadrze pójdzie trochę lepiej. Ta już za godzinę rozpocznie mecz z Bośnią i z Hercegowiną. A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie tutaj ze stadionu w Zenicy.
0: No chyba nasza dorosła kadra nie podzieli losu swoich młodszych kolegów.
1: O matko, mam nadzieję, bo przyznam szczerze, nie spodziewałem się tego, że w 70 którejś minucie i teraz tutaj od ciebie usłyszę, że jest 1-5, 1-2, to bym tak jeszcze zniósł, ale 1-5 to nie jest tak, że nam jest przykro, to jest po prostu dramat i katastrofa. No cóż, na rozliczenia przyjdzie czas, ale widzimy, jak to szybko się w piłce zmienia. Jeszcze tydzień temu, jeszcze niecały tydzień temu wielu obwoływało Jerzego Brzęczka następcą Jana Urbana, a co będzie, jak dzisiaj Jasio wygra?
0: Znamy skład polskiej drużyny. Kto wybiegnie na boisko?
1: Tak, i tutaj bez zaskoczeń, bo selekcjoner Jan Urban, wspomniany już przeze mnie, zasugerował dość wyraźnie wczoraj na konferencji, że następcą Roberta Lewandowskiego będzie Mateusz Żukowski. Tak rzeczywiście jest. Patrzę na skład i widzę dokładnie to samo poza tą jedną wymuszoną zmianą. Zatem w bramce Bułka, na środku obrony Bednarek i Kiwior, na bokach Kasz, Frankowski, środek pola stworzą Nowak i Zieliński. Wydaje mi się, że Sebastian Szymański, nominalnie środkowy pomocnik, tak jak z Rumunią, bardziej będzie pełnił rolę skrzydłowego, oszukanego. Nikola Zalewski na lewym skrzydełku i dwóch napastników, Żukowski, Świderski. No, oczywiście zobaczymy, jak ostatecznie wybiegnie nasza kadra, jakie role będą tutaj mieli poszczególni zawodnicy, czy bardziej to ustawienie będzie przechodziło w jakieś takie, nie wiem, 4-3-3, ale bazowo wygląda mi to na ustawienie 4-4-2 i wydaje mi się, że to jest w tej chwili najlepsze możliwe rozwiązanie dla naszej kadry. No nie oszukujmy się, różne eksperymenty były, bardzo wiele spotkań w ostatnich latach zagraliśmy w ustawieniu z trzema obrońcami. Powiedzieć, że nie zawsze to wychodziło, byłoby eufemizmem. No raczej ustawienie z czterema obrońcami, tymi dwoma na bokach, dwoma na środku, po prostu pasuje naszym zawodnikom, lepiej w tym wszystkim wyglądamy i oby tak dzisiaj to wyglądało również w Zenicy.
0: Czy jest szansa, że możemy awansować do dywizji A Ligi Narodów?
1: Oczywiście, że tak, tylko trzeba wygrać. Ja powiem szczerze, no remis tutaj da nam niewiele i jak patrzę teraz na bośniackie trybuny, pełne już kibiców, tak naprawdę ludzie zaczęli się zbierać 2 godziny temu, to stwierdzam, że łatwo tutaj wygrać nie będzie, ale my potrzebujemy zwycięstwa. Powiedzmy to sobie otwarcie, remis da nam niewiele. Da nam takie przedłużenie szans, to będzie taka proteza tego, co chcemy osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o porażkę, ta tak naprawdę oznaczałaby, że definitywnie będziemy się musieli pożegnać z nadziejami o awans, na awans do Ligi, do Dywizji A Ligi Narodów, przepraszam. No bo po prostu będziemy mieli zbyt dużą stratę punktową. Ale ja jeszcze tylko na koniec powiem, że my gramy nie tylko o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. To jest oczywiście sukces prestiżowy, ale my gramy także równocześnie o rozstawienie lepsze w eliminacjach do Euro. Jeżeli zajmiemy pierwsze lub drugie miejsce, no to zagramy w drugim, będziemy losowani z drugiego koszyka. Jeżeli będziemy na trzecim miejscu, tak jak to jest teraz, no to niestety, ale będziemy my w trzecim koszyku i prawdopodobnie trafimy na dwie silniejsze ekipy, być może jedną taką na naszym poziomie. Więc krótko mówiąc, będzie trudniej. Jest o co grać. Zenica, Cezary Dziwiszek, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bardzo dziękujemy i oczywiście o tym spotkaniu będziemy wam mówić w Radiu RMF 24. No a w tym Pesarze niedobrze, nasi piłkarze przegrywają 1-5. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji już za chwilę. Najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20:00.

0: catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
11: To już 20. Czas na Fakty RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
12: Jestem, polecam. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach. Błąd rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pomylono województwo lubuskie z lubelskim. Fakty zaczniemy od piłkarskiego starcia. Znamy składy Polaków i ich rywali, Bośniaków w meczu Ligi Narodów. A w faktach sportowych także o gradzie bramek w spotkaniu młodzieżowej kadry z reprezentacją Włoch. Za 45 minut początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Lidze Narodów. Znamy już skład Polaków. W Zenicy jest wysłannik RMF FM Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
13: Dobry wieczór.
12: Czy są jakieś niespodzianki?
13: Absolutnie żadnej, chyba że niespodzianką nazwać obecność Mateusza Żukowskiego, ale no jak mogłaby to być niespodzianka, skoro my nie mamy już tak naprawdę innych napastników poza Robertem Lewandowskim, a wiedzieliśmy, że Robert jest wykartkowany i w tym meczu nie zagra. Skład Polaków: Żukowski w napadzie, Świderski obok niego, w pomocy Szymański, Zieliński, Nowak, Zalewski, obrona to Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski, no i na bramce Marcin Bułka. Myślę, że to jest taki swego rodzaju dzień egzaminów dla Frankowskiego i Nowaka, potwierdzające kwalifikacje zawodowe na pozycję lewy obrońca i środkowy pomocnik. Oby chłopcy się przypadkiem nie pomylili, tak jak niektórzy pomylili województwa, z tego co słyszę. Dla kadry naszej to jest po prostu egzamin dojrzałości i walka nie tylko o najwyższą dywizję Ligi Narodów, ale także rozstawienie w eliminacjach do Euro. Zenica, Cezary Dziwiszek.
14: Słuchacie Faktów w RMF FM.
12: 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Jak podała agencja ANSA, w czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości ponad 3000 metrów. Mieszkańcy województwa lubuskiego przez pomyłkę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali na swoje telefony alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. O incydencie informowaliście nas, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM 600 700 800.
15: Przebywam obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, co jest 600 km od wschodniej granicy. Dostaliśmy alert, że operuje polskie lotnictwo i mamy uważać, bo jest jakieś zagrożenie.
12: W wieczornych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, witaj. RCB opublikowało komunikat w tej sprawie.
16: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że błąd mógł wywołać niepokój odbiorców.
17: Przepraszamy za niedogodności. Wiemy, że ten alert RCB jest takim wskaźnikiem do podjęcia działań i mogło to wprowadzić w niepokój.
16: Powiedział mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, który dodaje, że centrum wyjaśnia, jak doszło do pomyłki, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Dzisiejszy alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy trafił do odbiorców w dwóch województwach, lubuskim i lubelskim. Po 20 minutach został odwołany.
12: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w szkole podstawowej nr 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.

0: Wy macie swoją bazę, tak?
1: Tak.
0: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
1: Pomagam innym i się czuję dobrze.
2: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy mu pomóc.
0: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
3: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
4: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O uczniowskich supermocach możecie przeczytać na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Na mocno piłkarskie wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
7: Dobry wieczór. Za niespełna 45 minut piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój ostatni mecz w czasie wrześniowo-październikowego zgrupowania. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Znamy skład naszej kadry na to spotkanie, usłyszeliśmy o nim w faktach, a na miejscu na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
8: Witam ponownie.
7: Czarek, na trybunach stadionu dzisiaj prawdziwy bałkański kocioł?
8: O tak, no nie wiem jak dobrze to słychać tutaj przez łącze, ale bośniacy kibice co chwilę dają próbkę swoich możliwości. Przed chwilą ich kadra wybiegła na rozgrzewkę. Piękny, głośny doping każdej z tych trybun. Tutaj 13 tysięcy fanów jest na trybunach, ale spora grupa także pod stadionem. Gotujmy się na żywiołowy doping przez pełne 90 minut. Tu będzie dzisiaj naprawdę gorąco. Zenica, Cezary Dziwiszek.
7: A z Zenicy przenosimy się do włoskiej Pescary. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy rozgrywa nasza piłkarska kadra do lat 21. No i niestety biało-czerwoni bardzo wyraźnie przegrywają z reprezentacją Włoch 2-6. Italia dominuje w tym meczu. Dla biało-czerwonych bramki, no można powiedzieć honorowej, na otarcie łez Mikołajewskiego i Jakuba Rzewłakowa, trwa już doliczony czas tego meczu. A dziś w piłkarskiej Lidze Narodów także gra seniorska kadra Włoch. Ona zmierzy się z Turcją, a reprezentacja Francji ponownie zagra z Belgią. 10 dni temu górą byli trójkolorowi, którzy wygrali 1-0. No ale nie był to wcale łatwy mecz, podkreśla selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Szczerze mówiąc, patrząc wstecz na pierwszy mecz, uważam, że Belgia zagrała naprawdę bardzo dobrze. Momentami sprawili nam nawet pewne problemy taktyczne. A początek meczów w piłkarskiej Lidze Narodów o 20:45.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: To były fakty i fakty sportowe RMF FM. Bardzo dziękujemy. No i przypominam, Bośnia-Hercegowina Polska o 20:45. Ważny mecz biało-czerwonych. Na miejscu nasz człowiek, będziemy się z nim łączyć, będziemy kibicować biało-czerwonym, a na razie powoli rozgrzewamy kciuki. Wieczorny program w Radiu RMF 24. Witam.

0: W Radiu RMF 24 ponownie sport, ale nie mamy dobrych wiadomości. Polska młodzieżówka przegrała bardzo dotkliwie z Włochami. Ostateczny wynik, no prawie hokejowy, 2-6. Mecz ten śledził Wojciech Marczyk, witamy ponownie.
1: Oj, prawie tu jest niepotrzebne, iście hokejowy, naprawdę iście hokejowy.
0: Co tam się stało, Wojtku?
1: Znaczy, łatwiej powiedzieć, ciężko w ogóle znaleźć mi słowa na ten mecz, bo mamy reprezentację, która nie przegrywa żadnego meczu w eliminacjach Mistrzostw Europy. Potrafiła Włochów ograć, a straciła 2 bramki do tej pory, a w tym meczu traci 6. I to po tak skandalicznych błędach, po tak prostych błędach, błędach przy wyprowadzeniu piłki. Nie wiem, miałem wrażenie, że być może jakaś presja na tą bliskość awansu do Mistrzostw Europy zjadła naszych młodzieżowych reprezentantów, bo gdzieś to troszkę tak wyglądało. Włosi oczywiście od początku rzucili się do bardzo wysokiego pressingu na naszą reprezentację. Biało-czerwoni nie byli w stanie w ogóle piłki momentami wyprowadzać z własnej połowy. No i do przerwy przegrywali 0-2, ale to, co działo się już w drugiej połowie, no to naprawdę katastrofalne błędy, proste, nawet po strzelonych bramkach przez biało-czerwonych, bo w 65. już, kiedy biało-czerwoni przegrywali 0-4, trafia Mikołajewski, ale w 66. znowu trafiają Włosi. Potem fantastyczny gol w 85. minucie Jakuba Żewłakowa, jest 5-2, no i minutę później znowu trafiają Włosi i robi się 6-2 w tym spotkaniu. Naprawdę katastrofalny mecz naszej młodzieżowej reprezentacji. Myślę sobie, że no niestety to, na co ta młodzieżówka pracowała, na tą wiarę kibiców, na to, czym zachwycała kibiców, to tym jednym meczem naprawdę no mocno przekreśliła. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ta reprezentacja nadal może bezpośrednio awansować na Mistrzostwa Europy. Niestety, nic już nie zależy od niej, tak trzeba powiedzieć sobie wprost, bo teraz biało-czerwoni są zależni od rywali z innych grup, bo przypomnijmy, mamy tych grup od A do I eliminacyjnych i zwycięzcy tych grup bezpośrednio awansują na Mistrzostwa Europy. Z naszej grupy są to więc Włosi. Polacy są na drugim miejscu, mają tyle samo punktów co Włosi, no i mają szansę być najlepszą z drużyną spośród drugich miejsc. I ta najlepsza drużyna spośród tych drugich miejsc też awansuje bezpośrednio. Ale by tak zostało, to jutro Grecy nie mogą pokonać Irlandii Północnej większą różnicą niż 2 bramek, bo wtedy biało-czerwoni już nie będą tą najlepszą reprezentacją z drugich miejsc. Potem już przyjdzie gra w barażach, więc po co robić sobie dodatkowy stres? Więc trzeba jutro w meczu Irlandii Północnej z Grecją trzymać się mocno kciuki za reprezentację Irlandii Północnej, by ta nie pozwoliła pokonać się Grecji. No i teraz pozostaje niestety już tylko czekać w bardzo smutnych nastrojach. Miejmy nadzieję, że w Zenicy będzie lepiej, że w Zenicy to biało-czerwoni będą dominować, wysoko atakować bośniaków i to oni, ta nasza seniorska reprezentacja oczywiście, wywiezie z tej bośniackiej miejscowości dzisiaj 3 punkty w piłkarskiej Lidze Narodów, bo młodzieżówka w eliminacjach Mistrzostw Europy bardzo zawiodła.
0: Ja przypomnę, że 9 wygranych meczów z rzędu i teraz taka dotkliwa porażka. Polska młodzieżówka przegrała 2-6. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Wielkie dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 20:20.

0: W Radiu RMF 24 teraz ważna informacja dla wszystkich kierowców. Jutro benzyna 95 będzie kosztować 6 zł i 73 grosze, a olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego tygodnia rząd ogłosił przywrócenie pakietu ceny paliwa niżej. Obowiązuje on od soboty, po tym jak ustawę podpisał prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej zgłaszał wątpliwości co do niektórych jej zapisów. I jak mówił w popołudniowej rozmowie profesor Rafał Chwedoruk, to jest pierwszy taki przypadek, kiedy prezydent uległ presji rządowej, czym naraził się Konfederacji.
1: Na pewno nie wygrał jej prezydent, a to już samo w sobie jest pewnym zwrotem akcji, ponieważ większość wcześniejszych tego typu starć ośrodek prezydencki rozstrzygał na swoją korzyść, czego chyba najlepszą egzemplifikacją była kwestia odebrania ordynacji.

0: eru prezydentowi Zieleńskiemu, gdzie prezydent przejął narrację, prawda? Był pionierem i za jego sposobem myślenia podążyła nawet istotna część wyborców koalicji rządzącej. No właśnie, rzeczywiście
1: najczęstsze komentarze są: prezydent uległ, prezydent odstawił nogę, a przeczytam pan jeszcze komentarz Sławomira Mencena, który w ogóle pojechał po całości. Cytuję Mencena: prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. No Mencen jadący, Konfederacja jadąca po prezydencie Nawrockim, to coś nowego. Czy poprzytykają się i wrócą do
0: Konfederacja
1: do
0: nic na tym nie traci. To prezydent musi coś zrobić. To Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.
1: Podpisać jeszcze raz deklarację toruńską.
0: Tak, tak. Dzięki wspólnemu mianownikowi. I ten wspólny mianownik został teraz poddany wątpliwość. To jest jedna z pierwszych skutecznych prób podsunięcia przez rządzących takiego projektu ustawy, którego podpisanie bądź niepodpisanie oznaczałoby zapłacenie wysokiej politycznej ceny przez Karola Nawrockiego. Polityk ten, jeśli spojrzymy na strukturę jego elektoratu, pozyskał także głosy tradycyjnych wyborców PiSu, czy też wyborców mniej zainteresowanych polityką, którzy patrzą na świat w sposób bardziej wspólnotowy, trochę bardziej egalitarny i którzy oczekują aktywności instytucji publicznych w kryzysowych sytuacjach.
1: A propos, panie profesorze, a króciutko, o co oni tak naprawdę walczyli w tej ustawce o ceny benzyny? Bo przecież rząd mógł obniżać ceny benzyny bez tej ustawy, a z kolei prezydent Nawrocki mógł ją już wcześniej podpisać, to nie było takie istotne. O co chodziło tak naprawdę?
0: Nie, oczywiście, po pierwsze chodziło o koszty utrzymania. Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie, użyję tutaj wyświechtanej formuły sprzed 15 lat, ciepła woda w kranie.
2: Mówił profesor Rafał Chwedoruk. Cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.pl. Jak zawsze gorąco polecam.
3: Tu radio RMF24.
4: Reklama.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
15: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
14: A ile można upolować?
15: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę.
16: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Po reklamie.

To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od publicysty Tuckera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści III Rzeszy na Polskę. Przypomnę, Carlson w swoim programie w telewizji uzasadniał inwazję III Rzeszy, twierdząc, że Niemcy zostały w traktacie wersalskim okrojone z należących do nich terytoriów, nie odnosząc się do riposty swojego rozmówcy, który argumentował, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. Później Carlson stwierdził, że Wielka Brytania nie powinna angażować się w II wojnę światową, która nie przyniosła temu krajowi żadnych korzyści i doprowadziła do utraty imperium i suwerenności. Polski dyplomata ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. I do tej sprawy wrócimy jeszcze w Faktach RMF FM o 21:00.

0: w Radiu RMF24. Ponownie zaglądamy na stadion w Zenicy. To właśnie tam w Bośni i Hercegowinie Polacy rozpoczynają mecz z drużyną gospodarzy. To są rozgrywki Ligi Narodów. Wydarzenie śledzi nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Witamy ponownie.
1: Dobry wieczór, witam ponownie.
0: Stadion zapełniony do ostatniego miejsca. Jak atmosfera? Czy tam mamy znowu ten słynny bałkański kocioł na miejscu?
1: No tak, to jest uniwersalne określenie, które tutaj myślę, że pasuje do każdego z krajów, w którym byśmy grali akurat na Bałkanach, ale zanim, no to akcja Bośni, wrzutka w pole karne, minął się z piłką jeden z naszych obrońców, trzeba to wybić i wybijamy, ale Bośniacy widać, że grają u siebie, widać, że ta atmosfera, którą tutaj mam nadzieję dobrze słychać, niesie ich kolejna wrzutka w pole karne, ale na szczęście piłka wybita po strzale Demirovicza został zablokowany, za chwilę Bośniacy będą mieli rzut rożny. Tę atmosferę zapewne dobrze słychać. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jeszcze przed rozpoczęciem spotkania dobre dwie godziny kibice się zaczęli grupować. No i mniej więcej przed pierwszym gwizdkiem mieliśmy taką godzinkę bośniackich hitów. DJ rzucił, wszyscy zaczęli śpiewać i tańczyć. Rzutka w pole karne, Bośnia wybijamy, ale jeszcze Bośniacy przy piłce w obrębie pola karnego. Poślizgnął się jeden z Bośniaków i teraz spróbujemy wyjść z kontratakiem. Teraz Polacy przy piłce. Mamy chyba faul. Nie. Sędzia puszcza grę. Bośniacy mocno zaczęli, mocno zaatakowali i dopiero teraz uspokajają grę. Muszę przyznać, że nie będzie łatwo tutaj wygrać. Tu nie jest jak u nas na Narodowym, że głośno odśpiewamy hymn. Ten piękny, podniosły moment, a zaraz potem no niestety parę razy Polska i tak naprawdę siedzimy w ciszy. Tutaj żywiołowy doping będzie przez pełne 90 minut i czują to z pewnością piłkarze bośniaccy. Powiem jeszcze tylko o składzie Bośniaków krótko, że pewnym zaskoczeniem jest dla mnie Esmir Bajraktarewicz na ławce. Zawodnik PSV, to jego nazwisko, Bajraktarewicz, muszę przyznać, bardzo sugestywne, jeżeli jest tak szybki jak wyroby pewnej tureckiej firmy latające, no to zresztą widzieliśmy go już na Narodowym. Dziwię się, że z tej szybkości nie skorzystał na razie trener, zapewne w drugiej połowie go zobaczymy.
0: Żeby nasi byli tak szybcy, to by było dobrze i bylibyśmy pewni. Jaki jest plan na to spotkanie? Wyszliśmy w ustawieniu 4-4-2. Kto dziś będzie napędzał akcję Polaków?
1: Tak, ja myślę, że my tutaj dla odmiany, bo na Narodowym przecież u siebie było trochę inaczej, zostaniemy zepchnięci jednak do defensywy. To już od początku tak wygląda, to widać. W piątej minucie to Bośniacy praktycznie cały czas są przy piłce. My dopiero przed chwilą pierwszy raz pojawiliśmy się na ich połowie. To 4-4-2 będzie takie kontrujące. No, mam nadzieję, że jak zagramy to, co lubimy, to, co umiemy najlepiej, to po prostu wyjdzie coś z tego dobrego. Oby tylko nie wyszło to, co w spotkaniu młodzieżówki, która chyba od początku do końca nie wiedziała w zasadzie, co chce grać. Ja widzę, że tutaj Jan Urban desygnował, co prawda, praktycznie tych samych zawodników, poza oczywiście Robertem Lewandowskim, który zagrać nie może, ale ci sami zawodnicy będą po prostu zmuszeni do innej gry. To nie my tutaj będziemy musieli się utrzymać przy piłce. My musimy przeciwstawić się wysokiemu pressingowi Bośni, którzy to Bośniacy rzucili się na nas od początku i to oni chcą tutaj u siebie przed 13 tysiącami kibiców i jeszcze wieloma tysiącami pod stadionem przejąć inicjatywę.
0: Z Zenicy nasz człowiek Cezary Dziwiszek. Atmosfera, słyszymy, kapitalna. Bardzo dziękujemy. Oczywiście z Czarkiem będziemy się jeszcze łączyć w faktach sportowych tuż po godzinie 21:00. A na razie Bośnia i Hercegowina 0, Polska 0. To jest piąta minuta tego spotkania. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.
13: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. Już teraz fakty o 21 i Mateusz Bożek.
14: Jestem, witam, zapraszam. Pożar ciężarówki na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. W faktach także o kontrowersyjnych słowach amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. Usprawiedliwiał on inwazję Hitlera na Polskę. Ambasada w Waszyngtonie żąda przeprosin. Zaczynam jednak od zmagań biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Pojedynek z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Za nami niespełna kwadrans meczu, na razie bezbramkowy remis. Na stadionie w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
15: Dobry wieczór.
14: Jak idzie Polakom na początku tego spotkania?
15: Polacy odetchnęli tak mniej więcej po 5-6 minutach. Bośniacy bardzo mocno zaczęli. Przez te 5 minut pierwszych tak naprawdę nie byliśmy w stanie nawet powąchać piłki. Wysoki pressing, który założyli Bośniacy. Widać, że trybuny, tutaj energia, która jest gdzieś zgromadzona w tym bałkańskim kotle, po prostu ich niosła. Natomiast Bośniacy trochę odpuścili i byliśmy w stanie jednak zagrać kilka razy piłkę w pole karne. Nie było jeszcze żadnej groźnej sytuacji, tak naprawdę ani po jednej, ani po drugiej stronie. Jest na pewno więcej się dzieje, bym powiedział, niż na Stadionie Narodowym w tym pierwszym meczu. No ale konkretów, tak jak brakowało wtedy, tak brakuje teraz. Akcja Polaków była wrzutka w pole karne. Niewiele minął się z piłką Karol Świderski. Bardzo niewiele zabrakło do strzału. Oby więcej takich sytuacji, takich okazji na skrzydłach. Jeszcze raz wrzutka w pole karne Nikoli Zalewskiego. Piotr Zieliński, jeszcze Polacy. Jeszcze próbuje Karol Świderski. Cały czas jesteśmy w obrębie pola karnego. Wrzutka, ale Bośniacy wybijają na rzut rożny. 16 minuta, 0-0. Zenica, Cezary Dziwiszek.
14: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, domaga się przeprosin od Tuckera Carlsona za znieważenie pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Chodzi o słowa amerykańskiego publicysty, w których usprawiedliwiał napaść III Rzeszy na Polskę. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Dobry wieczór. Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest twierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej. Przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie.
12: Fakty ważne dla kierowców.
14: Uważajcie na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. W pobliżu miejscowości Łążek na odcinku Opatów-Rzeszów pali się ciężarówka. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Osobiste pamiątki pocztowców, ożywione fotografie i historie ich codziennego życia. Po półtorarocznym remoncie ponownie otwiera się Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Otwarcie przypada w 87. rocznicę rozstrzelania obrońców budynku poczty, którzy 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin stawiali opór Niemcom.
16: Każdy z tych przedmiotów w jakiś sposób przypomina nie tylko tamte czasy, ale przede wszystkim te osoby, które były na poczcie, pracowały na poczcie.
17: To było trochę muzeum jednego dnia, muzeum 1 września. Ci ludzie nie urodzili się obrońcami, oni tutaj żyli, tworzyli życie w Gdańsku. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września była tylko i wyłącznie wynikiem tego patriotycznego wychowania w Gdańsku. Była wynikiem tego przekonania, że Gdańsk jest polski i o tą polskość należy walczyć.
14: Mówili Zygmunt Becker, którego stryj był obrońcą Poczty Polskiej, i Ewa Malinowska, była kierownik muzeum.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
18: Piłkarska reprezentacja Polski rozgrywa czwarty mecz w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy grają z Bośnią i Hercegowiną. Aktualnie 18 minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Spotkanie z trybun głośnego stadionu Bilinopolje śledzi nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek.
19: Dobry wieczór, ponownie.
18: Czarku, no od kilku minut biało-czerwoni mocno atakują i to głównie lewą stronę.
19: Tak jest, Nikola Zalewski oczywiście tutaj, no nie od wczoraj wiemy, że zaczyna naprawdę dobrze grać już z Rumunią, przecież zagrał naprawdę świetne zawody. Teraz głównie lewą stroną, ale ogólnie tutaj skrzydła no naprawdę dobrze pracują na początku tego spotkania u biało-czerwonych. Przede wszystkim widać, że leży nam ustawienie 4-4-2. To była dobra decyzja selekcjonera, a my opanowaliśmy teraz sytuację na boisku i za chwilę kolejny atak biało-czerwonych. Bośniacy przejęli piłkę. Na razie bez konkretów ani po jednej, ani po drugiej stronie nie było stuprocentowych sytuacji. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
18: A nasza młodzieżówka rozegrała katastrofalne spotkanie w Peskarze. Biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 przegrali z Włochami 2-6. Był to fatalny mecz kadry Jerzego Brzęczka, pełen prostych błędów i strat, a dodatkowo Włosi bardzo wysoko atakowali nas na naszej połowie.
20: Było widać ich jakość ciszenia i ciśnęli nas od pierwszej sekundy. Mega ciężko było wejść w ten mecz. Bolą te bramki od razu poszczelone. Myśleliśmy na 4-1, od razu dostaliśmy na 5-1, na 5-2, od razu na 6-2.
18: Mówił bramkarz naszej młodzieżowej kadry Marcel Łubik. Mimo porażki kadra do lat 21 nadal ma szansę awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. By tak się stało, Grecja nie może jutro wygrać więcej niż 2-0 na wyjeździe z Irlandią Północną. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6-7-6-6-2. To spotkanie miało dramatyczny przebieg, bo Świątek po przegraniu pierwszej partii w drugiej też przegrywała i to 2-5, ale była w stanie odwrócić losy spotkania i o ćwierćfinał zagra z Iwą Jowicz.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiali o takiej rzeczy, która budziła dużo emocji przez lata i cały czas budzi. Dotyczy teoretycznie wsi, ale nie do końca. Sprawa jest bardzo zagmatwana. Chodzi mi o ustawę Lex Rolnik, tak to jest powszechnie nazywane w mediach, a rzecz dotyczy konfliktu ludzi, którzy przeprowadzają się z miasta na wieś, szukając sielskiego życia, no a tam rolnik musi normalnie pracować, musi produkować. I konflikt jest gotowy. Tych przypadków jest całe mnóstwo. A naszym gościem jest dzisiaj pan Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Podejrzewam, że pan mógłby takich historii opowiedzieć kilkadziesiąt, bo państwo się tym od lat zajmujecie i to jest jedna z tych rzeczy, która chyba najbardziej spędza sens, powiek wrocławskim i podwrocławskim rolnikom, nie tylko.
2: Proszę państwa, my jako Dolnośląska Izba Rolnicza już wiele lat temu podjęliśmy takie działania właśnie, bo te sprawy powtarzały się, gdzie no to było nieraz kuriozalne, że kogut pieje i komuś to przeszkadza rano. No niestety wieś ma swoje prawa i tymi prawami się rządzi. Było dużo konfliktów, że gdzieś tam po godzinie 22 kombajn chodzi na polu i zawsze mówiliśmy, to nie jest żaden wybryk, to nie jest jakaś złośliwość rolnika, to jest potrzeba, bo rano przyjdzie deszcz i już nie wjedzie na to pole. Mało tego, to, że za 3 dni czy 4 przyjdzie słonko, ale już to ziarno straciło swoją wartość po tym deszczu. Więc ludzie muszą zrozumieć, że to nie jest kaprys, że to nie jest wybryk, tylko jest potrzeba czasu, jest pogoda, trzeba i dokąd się da, to tam się jedzie.
1: No wie pan, ale tak naprawdę tych sytuacji było całe mnóstwo. Ja znam takich doniesień dziesiątki, kiedy człowiek mieszczuch zbudował sobie dom na wsi, chciał mieć spokój, a tutaj po 22 ktoś jeździ ciągnikiem, ktoś jeździ kombajnem, wzywa policję, no i mamy wybryk chuligański. Tak to chyba było w pierwszym czasie kwalifikowane.
2: Tak, to było kwalifikowane właśnie jako wybryk chuligański. Policja przyjeżdżała i pod ten paragraf to podciągała, co było, no, można powiedzieć, że śmieszne. Jaki to jest wybryk chuligański? To jest ciężka praca rolnika, który zbiera to zboże na chleb, żeby później właśnie ten konsument z miasta, czy nawet ten sąsiad ze wsi mógł ten chleb mieć i spożywać go. Także to było, myśmy z tym walczyli jako Dolnośląska Izba Rolnicza. Udało się wywalczyć, że komendant główny policji w tamtych latach wydał zarządzenie dla policji, że nie mają prawa podciągać takie sprawy pod wybryk chuligański, bo to nie jest żaden wybryk chuligański, to jest jakby praca, którą rolnik musi wykonać. Tym bardziej, że ludzie muszą zrozumieć wtedy i teraz, że to nie jest, że to dzień w dzień, non-stop, przez cały rok. Są okresy, że pewne rzeczy na wsi muszą być zrobione, zboże musi być zebrane i później już jest spokój, można powiedzieć, prawda?
1: Też... Ale wie pan co, wejdę panu w słowo, bo tutaj są też inne rzeczy, na przykład bardzo dużo negatywnych emocji było związanych z tym, że hodowla zwierzęca, że to wydaje zapachy. Mówiąc krótko, śmierdzi. No to też były skargi. Inspekcja Ochrony Środowiska często do was witała, do różnych gospodarstw. Sam rozmawiałem z rolnikami, którzy żalili się na to.
2: No ale oczywiście, tylko że ktoś, kto przychodził na wieś i chciał się wybudować, kupował tą działkę, to powinien był się zapoznać z tym, że co się będzie działo w tym, co tam jest, co jest za produkcja, czy tam właśnie są jakieś hodowla świń, czy hodowla bydła, czy czegoś innego. Jakby był, zrobił rozeznanie i wtedy by wiedział. My jako Dolnośląska Izba Rolnicza od lat żeśmy proponowali to, co dzisiaj ministerstwo proponuje w tej właśnie ustawie, o której mówimy, bo mieliśmy informację z Francji, że ktoś, kto się chciał wybudować na wsi, musiał podpisać takie oświadczenie, zanim dostał pozwolenie na budowę, że jest świadomy, że na wsi mogą okresowo wystąpić smród, kolokwialnie powiem, kurz, w niektórych momentach hałas ciągników czy kombajnów po 22. Jeśli takie oświadczenie podpisał, nie ma prawa rościć później jakieś pretensje do kogoś innego, bo jest świadomy tego, co go czeka na wsi. I takie to wreszcie w tej ustawie ma wejść, która zresztą moim zdaniem zbyt długo jest procedowana, bo my czekamy na nią już od iluś lat.
1: Tak naprawdę to cały czas wam utrudnia życie. Ta ustawa, mówi się o tym, że ona wejdzie, ona już miała istnieć właściwie, na razie się nie zapowiada, ale pojawiły się też głosy oburzenia, czy to ze strony notariuszy, którzy mieliby w Polsce się tym zajmować, czyli takie oświadczenia przyjmować, czy to ze strony deweloperów i rozmaitych też, przede wszystkim samorządów, które chciałyby tam, nie wiem, osiedle mieszkaniowe postawić, chciałyby tereny zielone zagospodarować, czy coś innego. Myśli pan, że to się uda zrobić? No bo w końcu przedstawiciele rolników teoretycznie są w rządzie.
2: To znaczy, ja myślę, że to musi się udać, bo to raczej jest chyba, no, ci ludzie, kiedy niektórzy nieświadomi, nie zapoznali się z tym rolą wsi, jak to wygląda to na wsi, bo gdzieś tam w telewizji widzieli, że to piękne widoki, zielone łasy niedaleko, gdzieś tam czyściutkie powietrze i tak dalej. I nikt im nie powiedział, że z tym jeszcze związana produkcja rolnicza i to, co mówiliśmy wcześniej, zapachy, kurz i tak dalej. Niektórzy nie mieli tej świadomości i oni później wydali pieniądze, powybudowali domy i nagle się okazuje, że tutaj ciągnik w nocy jedzie, czy kombajn jedzie.
0: A tam gdzieś krowa muczy i to jeszcze niekoniecznie w ciągu dnia, tylko wieczorem.
2: Wieczorem albo wcześniej rano, kiedy ktoś z miasta chce sobie pospać do 10, bo jest weekend i tak dalej, no ale krowa niestety tego nie rozumie. Słonko wzeszło, ona chce iść na pastwisko. Nie? Więc jest takich przykładów kupę i trochę późno tutaj się za to ten rząd bierze, ale dobrze, że to robi, że wreszcie może pewne rzeczy zostaną uregulowane i tych konfliktów nie będzie dla dobra obydwu stron po prostu.
0: Ja przypomnę, że naszym gościem, rozmówcą jest dzisiaj pan Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Ważną sprawą jest też to, w jaki sposób miałoby to zostać rozwikłane, czyli człowiek, który chce się zbudować na wsi, najpierw pisze oświadczenie, tak, że jest świadomy, co się tu może dziać.
2: No tak, takie założenie jest w tej chwili, nie wiemy jeszcze, to przejdzie, to dopiero ma wejść do Sejmu, więc tam na pewno będą komisje nad tym pracować i nie wiadomo, jak to się skończy jeszcze, jakie tam opinie będą do tego. No my liczymy na to, że będzie wreszcie ta świadomość. Dzisiaj dużo się mówi właśnie o żywności, tym bardziej, że tu za granicą mamy wojnę, więc ta żywność jakby nabiera większej wagi.
0: No jest to strategiczna sprawa z całą pewnością.
2: Tak, no bo będziemy mieli F-15, F-16, F-35 i nie wiadomo jeszcze jakie czołgi i armaty, kiedy to nasze wojsko nie będzie miało co jeść, no to kto będzie walczył wtedy? I tutaj trzeba o tym ludziom mówić, że to jest podstawa, że żywność jest najważniejszą, to co może być. Bo dzisiaj na przykład w czasie pokoju, kiedy inne kraje mają nadwyżkę żywności, a w tej chwili w Europie wszyscy mamy nadwyżkę żywności, no nie wiadomo jak po tym roku będzie w Polsce, to chętnie nam odstąpią, przywiozą. Prawda? Nie ma problemu. Nawet kiedyś było tak, że no to jak polscy rolnicy nie wyprodukują, no to przywiezie nam Niemcy albo Holendrzy nam to dowiozą.
0: No tak, ale w ten sposób też zlikwidujemy polskie rolnictwo.
2: No, to już się stało, kiedy żeśmy trochę reformowali tą Polskę w latach 90. i wtedy żeśmy popełnili pewne błędy, kiedy daliśmy sobie wykupić największe zakłady mięsne. Kiedy te piękne serki z Holandii zaczęły do nas napływać, no to popadały nasze mleczarnie. Jak padły mleczarnie, no to hodowla też upadła. To już powinniśmy od tego wyciągnąć dawno wnioski, że nikt nam tutaj nie przyszedł jakby z wielką pomocą, tylko to były plany dziesięcioletnie krajów, które już miały tą strategię oplanowaną. No i dzisiaj widzimy, co się dzieje. Nie mamy zakładów przetwórczych, jeśli chodzi o przetwory, no nie wiem, naszych truskawek, wiśni, owoców i tak dalej, bo to zostało wszystko wykupione przez zagraniczne firmy, spółki i tak dalej. A to była duża wartość wtedy, bo nasz Hortex czy inne firmy to było. Dzisiaj się mówi, no towar przetworzony, dopiero jest cena, prawda? I kto zarabia na tym? Dzisiaj my rolnicy produkujemy, dostajemy jakieś grosze, które nie pokrywają kosztów produkcji, a przetworzony towar dopiero nabiera wartości, prawda?
0: Wróćmy na chwilę do tej ustawy Lex Rolnik, nazwijmy ją tak w cudzysłowie, bo żeby była jasność, to nie dotyczy tylko wsi, bo są i w miastach tereny rolnicze, które też tego samego wymagają. Nawet na obrzeżach Wrocławia mamy przecież gospodarstwa rolne i one też muszą działać, nie przeszkadzając ludziom, którzy nie są rolnikami, ale też ci ludzie nie mogą rolnikom przeszkadzać. Z tego, co wyczytałem w zapisach, jest taka rzecz, że każdy, kto kupuje ziemię blisko gospodarstwa rolnego, musi znać plan zagospodarowania tego terenu.
2: To znaczy tutaj mówimy, jeśli mówimy o obrzeżach miast, no to jest moim zdaniem sytuacja taka, że to nie rolnicy wchodzą na tereny miejskie, tylko miasto wchodzi cały czas na tereny, to co widzimy, to budownictwo, to wszędzie, czy to tereny w miastach, czy jakichś wsiach, mamy masę tego. I to ci deweloperzy, jak pan powiedział wcześniej, wchodzą na nasze tereny rolne, prawda? I
0: dziś, Oni się rozpychają.
2: Dzisiaj ja bym to porównał, wielcy obrońcy zwierząt mówią, że no dlaczego? No to przecież myśmy weszli na tereny zwierząt, prawda? I dzisiaj można porównać to, że deweloperzy i budownictwo wchodzi na nasze tereny rolnicze, więc dlaczego my mamy się godzić na to i my mamy się usuwać z tych gruntów rolnych?
0: I dostosowywać
2: do zaistniałej sytuacji. No my się na to po prostu nie godzimy, nie? I tutaj jest duża rola moim zdaniem właśnie władców miast czy jakichś mniejszych miasteczek, żeby brali to pod uwagę przy projektowaniu tych planów przestrzennych zagospodarowania. Myśmy już w ubiegłym roku kiedy pojawiła się sytuacja, że będą te plany ogólne robione, to już jako Dolnośląska Izba do wszystkich wójtów, burmistrzów wysłaliśmy taką informację i prośbę, że planując to, żeby brali pod uwagę właśnie te sprawy i nie dopuszczali do tych konfliktów między nowymi mieszkańcami a rolnikami. Na ile to poskutkowało, nie mam pojęcia, czy ktoś posłuchał tego naszego wniosku, tej naszej prośby, nie? No, ale robimy, co możemy ze swojej strony, prawda?
1: Ja myślę, że jeszcze za chwileczkę będziemy mogli powiedzieć dokładniej o pewnych szczegółowych sprawach, bo myślę, że to też czasami jest śmieszne, czasami to jest dramatyczne, to co się dzieje w naszych wrocławskich, wokół wrocławskich, ale też w ogóle dolnośląskich miejscowościach. A my we wrocławskim wieczorze RMF 24 Wrocław za chwilę do tej sprawy jeszcze wrócimy.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w radiu RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas.
1: A naszym gościem jest dzisiaj nieprzypadkowo prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pan Ryszard Borys. Rozmawiamy o prawie, które ma sprawić, że rolnicy będą mogli normalnie działać, nie będą im przeszkadzali w tym ludzie, którzy z miasta przeprowadzają się na wieś, budują dom i chcą żyć sielsko, bez zapachu, bez hałasu, bez niczego. I tych problemów jest całe mnóstwo. Pan przed chwileczką w naszej rozmowie poruszył wątek, do którego chcę na moment wrócić. To była bardzo głośna sprawa, wydaje się śmieszna, w ogóle nie jest śmieszna. Człowiek z miasta sprowadził się, zbudował dom, kogut u sąsiada rolnika piał, skończyło się w sądzie.
2: Tak, takich spraw, panie redaktorze, było o wiele więcej. Tak było oczywiście, że ten kogut przeszkadzał, to nawet, no mówię, to kuriozalne, prawda? Z jednej strony ktoś to się nawet powinien się cieszyć z tego, że tutaj jest życie, że tutaj taki kogut sobie pieje. No, kiedyś to było tak, że ten kogut to był budzikiem na wsi i kogut piał, to ludzie wstawali do pracy, prawda? No, dzisiaj niestety to jest coś trochę inaczej się odwróciło i ludzie z miasta, którzy chcą w weekend odpoczywać sobie, pospać dłużej, no może to być jakoś nieprzyjemne czy zakłócanie ich tego spokoju, no ale to oni weszli na tereny wiejskie, nie my do miasta. Każdy sobie wybierał ten teren, wybrali sobie takie miejsce, no muszą się z tym pogodzić. Pan mówi, że o kogucie, no tutaj nie tylko kogut przeszkadza.
1: No ale tylko ja tylko dodam, że ten kogut został zarżnięty, trafił do rosołu, ale takich przypadków jeszcze bardziej dramatycznych było więcej.
2: To i pies, i krowa, która rano gdzieś tam ryczy. Także, że tych przypadków było dużo. Też znam przypadek, kiedy rolnik sprzedał działkę komuś tam z miasta, przyjechał, no i on oczywiście swoją robotę robił, miał suszarnię do suszenia zboża czy kukurydzy. Suszarnia jest tak zaprogramowana, że jak ją się włączy, to ona dopóki nie osiągnie swojej temperatury, to się nie wyłączy. Rolnik nie może jej już wyłączyć. Ona musi ten cykl zakończyć. Ten gdzieś źle wyliczył to, nie? No i chodziła po 22 jeszcze. On nie mógł nic zrobić, żeby ją wyłączyć, bo to jest taki program, którego się nie da wyłączyć. No i ten, który kupił od niego działkę, zadzwonił na policję, przyjechała policja, zaproponowali mandat. On powiedział, że nie, że on mandatu nie zapłaci, bo on uważa, że on jest u siebie, nie robi nic złego. Sprawa poszła do sądu, został rolnik ukarany, prawda? I to wtedy już dość sporym, tam kilka tysięcy kary nałożono na niego. I takie są konsekwencje, więc my rolnicy, no nie możemy być terroryzowani, bym powiedział, na wsi, bo to jest nasza praca, to jest nasze życie, to nie jest kaprys.
1: Ta sprawa ma taki bardzo ciekawy podtekst, dlatego że wydaje nam się, że wieś, no to są gdzieś tam odległe tereny, oczywiście wokół Wrocławia też, no ale przecież Wrocławia to nie dotyczy. No błąd. Jedne chyba, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, jedne z najlepszych ziemi, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, są tuż pod Wrocławiem. Gmina Kobierzyce, parę innych, Ręków, Nasławice, inne te okolice, Sobótka. Genialne ziemie tutaj są. I tam często też wchodzą budowlańcy. Ta świetna ziemia, która mogłaby plony świetne dawać, na inne cele jest przeznaczana.
2: To znaczy, jeśli mówimy o tym naprawdę, tak, to są fakty, że takie ziemie są, to przecież wszyscy widzimy. Widzimy też, co się dzieje, te wszystkie potężne magazyny wzdłuż autostrady. To wszystko jest na czarnoziemach, na pierwszej klasie gruntu, która powinna rodzić pszenicę, piękne plony wydawać dla dobra nas wszystkich, ale przede wszystkim dla rolników, bo tam nie trzeba aż tak dużo nawożenia dawać, jak na innych ziemiach, a plon jest wysoki, bo to jest bardzo dobra ziemia. Tylko jeszcze co się dzieje? Myśmy kiedyś opiniowali jako Izba Rolnicza wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. I opiniowaliśmy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą klasę. To są jeszcze ziemie, czwarta klasa to jeszcze jest w miarę dobra, bo piąta, szósta to już są piachy, ale jeszcze na czwartej coś tam się rodzi dobrego. Zabrano nam to opiniowanie czwartej. Została nam tylko pierwsza, druga i trzecia. I my wiele

0: ziem takich, żeśmy obronili, dając negatywną opinię do odrolnienia. Oczywiście wójt, burmistrz, który wnioskował, miał do nas wielkie pretensje, ale my na to nie patrzymy, robimy swoje w miarę możliwości, chronimy te ziemię, ile się da, patrzymy na to, aha, masz odrolnionych już ileś gruntów, nie, kochany, nie dostaniesz więcej, jak nie zagospodarujesz tego.
1: Wy musicie wyrazić zgodę.
0: My musimy wyrazić zgodę, to znaczy decyzja ostateczna należy do ministra, ale w 95%, jeśli my daliśmy negatywną opinię, minister to szanował i nie dawał zgody na odrolnienie gruntów. Więc to, co my możemy zrobić ze swojej strony, to robimy i chronimy te grunty w miarę możliwości.
1: Te grunty również podwrocławskie? Znakomite, jak mówimy.
0: Oczywiście, te grunty podwrocławskie. Niedawno też mieliśmy, że nasza Rada Powiatowa przede wszystkim, nie, przewodniczący Rady Powiatowej podjął decyzję sami, dał pozytywną opinię. Nie? No myśmy to jako zarząd, bo to ostatecznie zarząd wydaje opinię w porozumieniu z Radą Powiatową, ale decyzja należy do zarządu, daliśmy oczywiście negatywną. Nie, wtedy dopiero się okazało, że tam ludzie zrobili szum, no jak ty chłopie, sam podjąłeś taką decyzję, nie konsultując z nim, więc mieli wielkie pretensje. Chronimy co możemy, tutaj też w granicach Wrocławia, no ale to wszyscy państwo widzicie, co się dzieje, że ta budowa dalej idzie. Aż serce boli, że takie grunty są zabetonowane, można powiedzieć, i koniec, one nie wrócą już do produkcji rolnej.
1: To trochę poruszam się teraz w sprawach teologii, trochę to grzech.
0: No na pewno wielki grzech, tutaj jeszcze bym powiedział, że walczymy też o to, że ta ziemia, która jest wywożona z tych budów, ten czarnoziem, ma iść zgodnie z przepisami do utylizacji.
1: Akurat w okolicach Wrocławia tego dużo było.
0: Tak, i było i jest. My walczymy o to, żeby tą właśnie ziemię wykorzystać i nawozić tą ziemię na te słabe grunty, na tą piątą, szóstą klasę, gdzie są piachy, gdzie jak przyjdzie wielki wiatr, to jak na pustyni wieje, żeby tej ziemi nie marnować. Jeśli już tutaj ktoś podjął decyzję, że ma być to zabudowane, to chociaż tą ziemię przewieźć tam, gdzie będzie rodzić i gdzie rolnik będzie zadowolony, bo będzie rodzić po prostu, dobry plon będzie dawać.
1: Nie marnować tego, co on niebiosa nam dały, mówiąc krótko. Przypomnę, że naszym rozmówcą jest pan Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Rozmawiamy dzisiaj o ustawie, która ma pomóc rolnikom chronić swoje najlepsze ziemie, czy też swoją produkcję generalnie, przed zakusami mieszczuchów, którzy przyjeżdżają na wieś i chcą, żeby rolnicy przestali robić to, z czego żyją. A tych sytuacji jest cały czas bardzo dużo. Ustawa, wróćmy do niej jeszcze, o której pan powiedział przed chwileczką, że szkoda, że tak późno wejdzie w życie, że powinna już dawno istnieć. Nie boi się pan, że ktoś ją storpeduje, no bo deweloperzy, gminy, są silne lobby, którym nie będzie to na rękę.
0: To znaczy, no ja wierzę w to, że to jest w interesie obopólnym i nas, i tych ludzi, którzy ewentualnie chcieliby się wybudować. Właśnie po to, żeby tych konfliktów nie było, więc ja myślę, że to jak ktoś zdroworozsądkowy temu się przyglądnie, to dojdzie do wniosku, że to jest potrzebne, żeby wreszcie uregulować te sprawy i tych konfliktów, żeby nie było, dla dobra wspólnego. I tak jak powiedziałem, to jest w interesie nie tylko rolników, ale też tych, którzy będą się chcieli na wsi wybudować, że stworzyć tereny na wsi takie, gdzie ludzie się będą budować i nie będzie to kolidować z rolnictwem. My spokojnie będziemy mogli sobie gospodarować. Jedni drugim nie będą przeszkadzać. Prawda?
1: Mówi pan o przemyślanym działaniu, takim, który pozwoli i jednej, i drugiej stronie żyć i zrozumieć się nawzajem.
0: Oczywiście, że zrozumieć się nawzajem, ale tak jak mówię, jest przestrzeń dla wszystkich, tylko tutaj mądre decyzje gminy, burmistrza, wójta czy rady gminy, miasta czy gminy, właśnie po to jest okres robienia tych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Tu jest właśnie płaszczyzna do tego, żeby ci włodarze, że tak powiem, popatrzyli na jedną i na drugą stronę. Myśmy tak rok temu, jak tylko ten pomysł, znaczy ta ustawa weszła o tych planach ogólnych, już wysłaliśmy pisma do wójtów, burmistrzów wszystkich na Dolnym Śląsku, właśnie żeby brali pod uwagę przy planowaniu, żeby nie doprowadzać do tych konfliktów między nowymi mieszkańcami, którzy zechcą się wybudować, a rolnikami.
1: Celowo o to pytam, dlatego że niedawno czytałem taki raport, z którego wynika, że te gminy najbliższe Wrocławiowi, na przykład Czernica, Długołęka, w ciągu 5 lat, nie pamiętam już dokładnie tych danych, prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba ludności, które tam mieszka. Czyli zbudowano nowe domy, pojawiły się nowe tereny, które musiały powstać na gruntach niegdyś rolniczych. To jest to pole do konfliktów. Są gminy, podejrzewam, z którymi łatwiej takie rzeczy uzgodnić, są z którymi trudniej.
0: To znaczy my też opiniujemy grunty, które są ewentualnie wójt czy burmistrz planuje odrolnić pod właśnie to budownictwo. W tej chwili naprawdę to jest taki boom, że wszyscy chcieliby te grunty pod pod budownictwo dać, nie? Więc my tu mamy jakby pole do popisu jako Izba Rolnicza, my to opiniujemy. Jeśli widzimy, że na przykład na danym terenie jest za dużo tego budownictwa, za dużo tych gruntów rolnych dobrej klasy przeznaczone są pod budownictwo, więc my dajemy negatywną opinię do odrolniania takich gruntów. Ostateczna decyzja należy do ministra oczywiście. Z naszych informacji 95% naszych negatywnych opinii minister podtrzymuje, więc próbujemy chronić te ziemie właśnie w ten sposób, który daje nam prawo.
1: Ale z tego rodzi się jeszcze jedno pytanie. To oznacza, że ciągle państwo jesteście straszeni sądami albo i czymś gorszym. To znaczy, są wielkie pieniądze.
0: Może sądami nie, ale mamy nieraz telefony właśnie nieprzyjemne od wójta czy burmistrza niektórego. Dlaczego? A się obraża, bo my mu blokujemy rozwój i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy od tego, jako samorząd rolniczy, właśnie żeby chronić te grunty. I to robimy. I będziemy to robić, bo po prostu tej presji się nie poddamy. Widzimy, że no, do czego dojdzie to za ileś lat, kiedy zaczniemy tak to budować. I nagle się okaże, że my nie mamy już gruntów, na których wyprodukujemy żywność, która będzie potrzebna tym, którzy się wybudowali. No bo skąd się weźmie?
1: Tak naprawdę czekamy więc, podejrzewam, wszyscy na tę ustawę, która ma uporządkować sprawy związane z osadnictwem ludzi z miasta na wsi i generalnie z możliwością porozumienia się, bo im jaśniejsze będzie to prawo, tym lepiej i wygodniej będzie się nam żyło i tym, którzy pracują w rolnictwie i tym, którzy przyjechali tam, żeby odpocząć na wieś. Przypomnę, że naszym gościem, naszym rozmówcą, przewodnikiem po tej trudnej materii był pan Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a my za kilka chwil zajmiemy się nieco inną wrocławską sprawą. Radio RMF

0: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Dzisiaj opowiemy o tym, za co wrony i gawrony kochają wrocławskie tramwaje. Tak, tak jest, to nie jest żart, ale to wszystko wyjaśni nam za chwileczkę pan Krzysztof Piaskowski, instruktor nauki jazdy tramwajem i motorniczy wrocławskiego MPK. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Może rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, ale są zwierzaki, które szczególnie lubią tramwaje. A jesteśmy w czasie takim, czyli jesienią. Jest grupa, która, można powiedzieć, jest wielbicielami tramwaju z bardzo specyficznych powodów. I chcę pana o to zapytać, bo wrony, głównie o wrony, chodzi o gawrony. Co, można powiedzieć, wielbiciele tramwajów wrocławskich?
1: Jeżeli chodzi o ptaki, gawrony, szczególnie wrony, one sobie upodobały ciekawy sposób na zdobywanie pożywienia. To znaczy, nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziałać smakowity miąższ.
0: Czyli mówiąc krótko, używany jest tramwaj w roli dziadka do orzechów.
1: Trochę tak, zgadza się. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie. A jak się położy na jezdni, to nie zawsze to działa.
0: A jest też takie miejsce bardzo specyficzne pod tym względem, czyli zajezdnia tramwajowa Borek, gdzie naokoło są ogródki działkowe, gdzie jest dużo drzew właśnie z orzechem włoskim chociażby, czy z laskowym. I tam to się szczególnie często zdarza też.
1: Zgadza się, chociaż bardziej stawiłbym na zajezdnię Gaj. Zajezdnia Gaj przy ulicy Kamiennej, ulicy Ślemżna Kamienna, znajduje się jakby w części parku, gdzie jest wtopiony w ten park i mamy tak zwany ogród. Jest to miejsce postojowe dla tramwajów, tak zwany ogród, i na tym ogrodzie mamy możliwość spotkania zwierząt. Nieraz, nie dwa się słyszy, obchodząc tramwaj, że na dach coś spadło. No bo sobie na przykład jakiś ptaszek zrzucił jakieś jedzonko i nie trafił na szynę, więc tam tego ptactwa dużo również można spotkać.
0: No ale też oczywiście po ulicach jeżdżąc, mówimy tu o bardzo specyficznych miejscach, dlatego że na terenie zajezdni szyny tramwajowe są inne, one mają rowek, w który można coś włożyć po prostu, więc tam jest łatwiej ptakom.
1: Zgadza się, oczywiście. Były też takie bardziej ambitne, to celowały idealnie na główkę szyny, żeby położyć, ale w większości kładą to w rowek szyny, bo to też wystarczy, żeby tramwaj rozjechał ten owoc i dał nam to smakowite jedzenie z wnętrza tego owocu.
0: Czyli tak naprawdę to nie jest unikalna sprawa, bo wielu motorniczych, kiedy słyszałem, opowiadało o tym, że też to widzieli. W czasie jazdy to pan też pewnie to obserwuje.
1: Powiem szczerze, że głównie na zajezdni to widziałem, ponieważ w trakcie jazdy ptaki uciekają. Ktoś tam położy, ale szybko ucieka, a na zajezdni ma chwilę, jak ten tramwaj stoi, sobie podejdzie albo podleci, rzuci sobie tego owoca i sobie czeka. Albo odstawi się na bok i sobie obserwuje. Bo ten tramwaj, który stoi, ten ptak wie, że nie stanowi dla niego zagrożenia, a dopiero jak tramwaj rusza, może poczekać, aż ten tramwaj przejedzie i dopiero wtedy dobrać się do zgniecionego trochę, ale wciąż jedzenia.
0: Tak jak rozumiem, tramwajarze, motorniczowie lubią wrony, gawrony.
1: Lubimy, oczywiście, że lubimy, tylko trzeba uważać, żeby nie mieć za dużo szczęścia, jeżeli dostaniemy tym, co zostanie po zjedzeniu tego smakowitego miąższu.
0: I to nie jedyne zwierzęta, które lgną do, można powiedzieć, do załóg bardziej chyba, bo do tramwaju mniej, ale do załóg. Są też inne, mniejsze stwory, które kochają motorniczych.
1: Oczywiście, sam nieraz miałem sytuację, że weszła sobie wiewiórka, usiadła na główce szyny i sobie na mnie spojrzała. I tak sobie siedziała, patrzyła, nic jej nie odstraszało, ani dzwonek, ani próba ruszenia, dopiero musiałem wyjść, podejść do niej, tupnąć, przekrzyczeć, sobie wiewiórka pobiegła. Niestety dużym zagrożeniem, ale to już w kwestii zagrożenia dla tramwaju, są dziki. No, zajmujemy tereny pod lasem, zabudowujemy je, no i te zwierzęta naturalnie szukają pożywienia w tych miejscach.
0: I też wtedy motorniczowie muszą uważać w czasie jazdy. Tak się na przykład dzieje przed, to nie jest akurat pętla, ale krańcówka przy Tarczyńskiej Arena, tam zryte okolice i tam bardzo często dziki gdzieś w okolicach tramwaju biegają.
1: Dużo też było zdarzeń przed przebudową ulicy Kosmonautów. Teraz ta ulica jest trochę inaczej zorganizowana, ale wcześniej, jak to była taka trochę dzika arteria, była taka sytuacja, że motorniczy tramwaju wjechał w gromadę dzików, która przebiegała przez torowisko. Uszkodziły te dziki poważnie tramwaj, doszło nawet do wykolejenia. Dlatego trzeba bardzo uważać. Mamy dużo pętli, takich na przykład jak Kowale, gdzie jedziemy właściwie trochę przez taki las i tam może zwierzyna wyskoczyć z nienackę, jak to się mówi.
0: Nie tylko pieśń, nie tylko kurierzy są zmorą tramwajarza, ale też jeszcze zwierzaki.
1: Oczywiście, na pętli poświętne, zanim zaczęto budowę magazynów, bardzo często przechadzały się bażanty. I to nie tylko panowie bażanty z pięknymi piórami, ale także panie bażanty z małymi bażęczątkami. dość fajny, sympatyczny widok, jak się stoi na przystanku końcowym i nagle się widzi, że po szynach spaceruje sobie kura bażanta z dziećmi. Pozwalaliśmy przechodzić takim bażantom i dalej sobie kontynuowaliśmy jazdę, uważając, czy żadne dzieciątko lub żaden inny ptaszek na torowisku nie został. Co takie sympatyczne.
0: Trochę uśmiechu powodują.
1: Zgadza się, to są takie aspekty tej pracy. Ja cały czas powtarzam, że praca motorniczego jest bardzo wizualną pracą, gdzie dostrzegamy bardzo dużo. I takie smaczki dodają tylko kolorytu, jakby ubogacają tę pracę i pokazują, że to jest naprawdę bardzo fajna część takiego istnienia w tym mieście, że jesteśmy częścią tego miasta, poruszamy się, nie tylko patrzymy na to, co następuje, wschody, zachody słońca, zmiany pogody, zmiany ruchu, ale także mamy kontakt ze zwierzakami.
0: Jest jeszcze jedna grupa zwierząt, którym podejrzewam, że na pewno wiem, że często się lgną do tramwajarzy i do tramwajów, ale mniej was radują. Wasze żółte kamizelki, które na przykład z kursantami zakładacie, przyciągają owady.
1: No, ostatnio tego lata zwłaszcza mamy taką sytuację, że wszyscy kursanci i instruktorzy nauki jazdy mamy strój uzupełniony o kamizelkę odblaskową ze względu bezpieczeństwa, żebyśmy byli lepiej widoczni. I te kamizelki, szczególnie żółte, bardzo mocno przyciągają osy. W lipcu i w sierpniu mieliśmy nawet plagę tych os. Nie było dnia, żeby jedna czy dwie osy nie wleciały do tramwaju i nie próbowały zaatakować tego kursanta czy instruktora. A jak to bywa z osami, niestety próby negocjowania z tymi owadami i wypraszania grzecznego nie zawsze skutkowały, więc trzeba było się wspomóc czasami nawet gazetą.
0: No tak, a w trakcie jazdy jest to szczególnie trudne, dlatego że motorniczy musi się skupić na zupełnie czymś innym. Te negocjacje bywają uciążliwe, a wręcz groźne mogą być.
1: Zgadza się. Na szczęście w naszych wagonach mamy klimatyzację, więc możemy jej używać. Okna są zamykane, wtedy nic nam na pewno nie wleci, a z racji tego, że podczas odbywania jakby zajęć nauki jazdy nie obsługujemy przystanków sensu stricte, czyli drzwi nie otwieramy, więc ryzyko, że jakiś owad wpadnie do naszego tramwaju jest minimalna, chociaż powiem szczerze, że na zajezdni tych os zdarzało się sporo.
0: No jest jeszcze jedna rzecz, właściwie jeszcze jedna grupa, można powiedzieć, pająki. Te z kolei lubią z innych powodów tramwaje. Tutaj jest ciepło, sucho i z tego, co pamiętam sam, kiedy jeździłem tramwajem, to można je było spotkać wszędzie, czasami w dziwnych miejscach tramwajarze, ale nie szkodzą, nie wyganiają chyba.
1: Nie, pająki są bardzo pożyteczne. Przede wszystkim łapią te wszystkie muchy.
0: Uciążliwce,
1: które nam latają koło nosa, koło ucha i nam przeszkadzają. A na dodatek taki pająk, kiedyś ludzie powiadali, moja babcia zawsze mówiła, że szczęśliwy dom, gdzie pająki są. No więc parafrazując, niech ten tramwaj też ma trochę szczęścia przez to, że te pająki w nim mieszkają, zwłaszcza, że zajmują takie miejsca, gdzie niezwykle się nie zagląda. Więc otwieramy szafę, na przykład elektryczną. O, piękna nić, piękną pajęczynę mamy, dobrze, spoko, sprawdziłem, zamykam, niech sobie tam siedzi. Jest to pożyteczne zwierzątko, niech sobie tam będzie.
0: Może pora na przykład podpowiedzieć panu prezesowi MPK, że pora na jakiś jeden z nowych symboli, skoro pająki tak lubią tramwaje, a tramwajarze lubią pająki, można z tego ładną symbiozę uszyć.
1: Chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem klasycznego koła z błyskawicami, który jest jakby alegorią opanowania elektryczności i wykorzystania tej elektryczności do poruszania tramwaju. Na zajezdni Owin mamy nawet na budynku administracyjnym taką bardzo ładną alegorię, jakby kiedy człowiek opanował elektryczność, takie ładna płaskorzeźba jest, więc każdy, kto się będzie poruszał, z poziomu ulicy ją widać. Proszę spojrzeć czasami w prawo na budynek zajezdni, taki biały, wysoki. Widoczny jest szczególnie, jak się porusza ulicą Słowiańską od Jedności Narodowej. Widać po prawej stronie biały budynek i taka płaskorzeźba tej alegorii bardzo fajnie jakby tak uzmysławia, że no faktycznie mamy prąd elektryczny, który potrafiliśmy na tyle okiełznać, żeby wykorzystać go w bardzo pożytecznym celu, jakim jest jazda tramwajem.
0: Panie Krzysztofie, ale jeszcze jedna rzecz zwraca moją uwagę, kiedy pan opowiada o tym, to znaczy, to jest tak, że oczywiście nie zawsze i nie wszyscy, ale motorniczowie czasami psioczą, sam to robiłem, na niektórych szczególnie uciążliwych pasażerów. Na zwierzęta pan nie psioczy, mimo że czasami bywają kłopotliwe, ale pan o nich się z sympatią wypowiada.
1: Powiem szczerze tak, niektórzy motorniczowie psioczą na pasażerów, bo to jest może też kwestia zmęczenia. Zobaczcie państwo, ile mamy pasażerów dziennie, a ile mamy pająków w tramwaju, tak?
0: Więc czy os na przykład. No,
1: dokładnie, czy os. Spotkanie takiego owada jest uciążliwe. Oczywiście pasażerowie też chciałbym pewien mit obalić, bo dużo motorniczych tak się wypowiada. To nie jest tak, że oni są uciążliwi. Mamy tak dużą ilość pasażerów, mamy tak dużo przewożonych osób, że zawsze wśród tych kilku milionów znajdzie się ten jeden czy dwóch, którzy...
0: Popierdliwiec jakiś, który po prostu zepsuje krew.
1: Dokładnie. Proszę państwa, pracujemy z klientem. Praca z klientem jest jak większość wie, którzy pracują z klientem, bywa różnie. My mamy fantastycznych klientów, a to, że czasami trafi jeden upierdliwiec, który jak ta osa nie chce z tego tramwaju wylecieć, no czasami trzeba użyć procedur, żeby tę osobę jakby obłaskawić, tak? Ale mówienie generalnie, że mamy kosę z pasażerami, to bym trochę powiedział, że to jest nadinterpretacja. Mamy bardzo fajnych pasażerów i chciałbym wszystkim życzyć, żeby ci pasażerowie byli tak samo sympatyczni, mili, jak te zwierzaki, które spotykamy. Niekoniecznie dziki, które biegają pod tramwaj. Ale powiedzmy, niech to będzie ta wiewióreczka albo ta wrona, która sobie korzysta z tego, że tramwaj jedzie na swój sposób. Zobaczcie Państwo, pasażer wsiada, przejeżdża z punktu A do punktu B, korzysta z tego tramwaju, a taka wrona kładzie sobie orzeszek, tramwaj rozjedzie, jest jedzonko, też korzysta na własny sposób. Więc widzicie Państwo, że dla każdego coś dobrego.
0: Jak usłyszeliśmy, nie tylko ptaki, ale też owady i parę innych stworzeń kocha wrocławskie tramwaje i wrocławskich tramwajarzy. Nie zawsze z wzajemnością, no ale nie można się temu dziwić. Natomiast my, myślę, że cały czas będę namawiał do tego. Lubmy, kochajmy naszych motorniczych. To zwykle bardzo mili, sympatyczni ludzie, którzy pracują w bardzo ciężkich warunkach. Sam tego doświadczyłem, więc wiem jak jest. A naszym gościem był dzisiaj pan Krzysztof Piaskowski, instruktor nauki jazdy tramwajem i zarazem motorniczy wrocławskiego MPK. Dobrej nocy.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
12: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z Twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie. Reklamie.
18: Dziękujemy za dzisiejszy program Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych. Jest 22.
19: Do usłyszenia jutro po 19, a najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
20: 0-0 po pierwszej połowie meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Jak idzie biało-czerwonym, o tym opowie nasz dziennikarz. W faktach również ważne informacje dla kierowców z trasy S11 i Krajowej 74, a także o pierwszych laureatach tegorocznej Nagrody Nobla. Wciąż bez bramek w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Trwa w tej chwili druga połowa spotkania. Z trybun stadionu w Zenicy obserwują ją uważnie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF. Witaj ponownie. Czarku, wynik na razie 0-0, ale mógł być już gorszy dla biało-czerwonych.
21: Mógł być gorszy, jak słusznie zauważyłeś. Dostaliśmy sygnał ostrzegawczy kilka minut po wznowieniu, po rozpoczęciu drugiej połowy. Moment nieuwagi zaledwie i do siatki dla Bośni trafił Tabakowicz. Na szczęście był spalony teraz przed chwilą. Bośniacy, strzał z dystansu. Na szczęście broni Marcin Bułka. To jest drugi już sygnał ostrzegawczy. Ale my także co jakiś czas wysyłamy. Tak naprawdę chyba najgroźniejsze sytuacje w tym meczu były właśnie po naszej stronie pod koniec pierwszej połowy. Karol Świderski z bliska trafił w bramkarza, a po chwili jeszcze dobitka Sebastiana Szymańskiego została wybita przez jednego z obrońców tuż sprzed linii bramkowej. Zatem to nie jest tak, że tu Bośnia ma jakąś przewagę i to nie jest tak, że 0-0 musi oznaczać nudny mecz. Stawiam tezę, że Bośnia jest tutaj naprawdę do ogrania, choćby tym jednym, jedynym golem. I obym się nie pomylił. Zenica, Cezary Dziwiszek.
20: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 74 w Lubuskiem. W Olbięcinie osobówka wypadła z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zablokowana w kierunku Piły jest natomiast S11 w pobliżu węzła Poznań-Dąbrówka. Pali się tam ciężarówka. Policja kieruje na objazd. Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalni Stośnica i Bolesław Śmiały. Przed południem demonstrowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
0: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
20: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikietę obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W Faktach zapraszamy teraz na poranną publicystykę w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem rozmowy o 7 będzie Daniel Obajtek, były szef Orlenu. A 2 minuty po 8 Tomasz Terligowski będzie gościł Adama Szłapkę, rzecznika rządu. Polecamy.
8: Nagroda Nobla w Faktach RMF FM.
20: Znamy pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Disserot i 2 Niemców, Peter Hegemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
22: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hegemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Disserot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu, oparta na tych odkryciach, optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
20: A jutro poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
18: 60. minuta gry w Zenicy. Piłkarska reprezentacja Polski bezbramkowo remisuje z Bośnią i Hercegowiną. To 4. spotkanie biało-czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym...
21: Dobry wieczór.
18: Jak słychać, łączymy się właśnie. Koczarku, teraz wymuszona przerwa w grze i chyba trochę drżący Jan Urban o Matiego Kesza.
21: Tak, tak, Mati Kasz tutaj utyka ewidentnie. Stoi teraz przy linii blisko trybuny prasowej, więc rzeczywiście widzę, że chyba nie jest dobrze, ale nie chcę zapeszać. Wcześniej podobna sytuacja była z Karolem Świderskim. On zwijał się z bólu przez moment, ale na szczęście wrócił na boisko. Karol Świderski dzisiaj trochę bardziej widoczny, muszę przyznać, niż Mateusz Żukowski w linii napadu, ale tak najbardziej widoczne to są nasze skrzydła, o tym już mówiliśmy. Szczególnie to lewe, czyli Zalewski, ale także Frankowski, bo na prawym tak naprawdę no nie mamy nominalnego skrzydłowego. Musimy, na koniec powiem, uważać na kontry bośniaków. Oni coraz częściej grają w ten sposób i ewidentnie idzie im to lepiej niż atak pozycyjny. Zenica, Cezary Dziwiszek.
18: Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Rumuni przegrywają na własnym stadionie ze Szwedami 0-1, 63. minuta tego spotkania, a w trwających meczach Dywizji A Ligi Narodów Francja przegrywa w Paryżu 0-1 z reprezentacją Belgii, tu 62. minuta, a w 64. minucie Włosi w Bolonii remisują 1-1 z reprezentacją Turcji. Pechowo z turniejem ATP w Pekinie pożegnał się Hubert Hurkacz. O odpadnięciu w półfinale turnieju w stolicy Chin zadecydowała kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie półfinałowego starcia z Australijczykiem Alexem Deminorem. Na koniec zaglądamy jeszcze do Zenicy. Tam wynik bez zmian. Polska i Bośnia i Hercegowina nadal 0-0. 62. minuta tego spotkania.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Poniedziałek powoli odchodzi do historii. Pora przyjrzeć się najważniejszym faktom, jakie przyniósł. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Ponad 2700 biegaczy ukończyło pierwszą edycję biegu Nightwave Powered by Decathlon, która odbyła się w sobotni wieczór wokół Tarczyńskiej Areny Wrocław. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 i 10 kilometrów. Na 5 kilometrach zwyciężył Adam Czerwiński z czasem 13 minut i 56 sekund, a wśród kobiet najlepsza była Dominika Stelmach z czasem 16 minut i 49 sekund. Na dystansie 10 kilometrów triumfował Dariusz Boratyński z czasem 29 minut i 16 sekund, a wśród kobiet z czasem 31 minut i 45 sekund najlepsza była Katarzyna Cieślar. A ponad 1000 osób wzięło udział w 10. edycji charytatywnego biegu Wild Run, który odbył się w niedzielę na terenie wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Uczestnicy, przebrani w stroje zwierząt, wspierali ochronę 10 zagrożonych gatunków z całego świata. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji Zoo Wrocław Dodo do organizacji zajmujących się ochroną m.in. chomika europejskiego, manata afrykańskiego, dzioborożca palawańskiego czy pingwina przylądkowego. Chciał ukraść perfumy, a gdy ochroniarz próbował go zatrzymać, ugodził go nożem. Napastnik, który zaatakował pracownika jednej z wrocławskich drogerii, trafił już do tymczasowego aresztu. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 1 października. Jak przekazał nam w poniedziałek Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, łupem sprawcy miał paść towar o wartości niespełna 300 zł.
2: Pracownik ochrony zauważył, jak jeden z klientów chodzących po sklepie kradnie flakonik perfum ze sklepu. No kiedy próbował powstrzymać, mężczyzna wyciągnął nóż i zadał cios w brzuch tym nożem, powodując obrażenia w postaci rany kłutej podbrzusza z wytrzewieniem, skrwawieniem z kreski jelita cienkiego i inne. To są obrażenia stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. To jest zbrodnia zagrożona karą od 3 lat pozbawienia wolności do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Dodajmy, że przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Sebastian S. nie przyznał się do winy, tłumaczył śledczym, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Rusza realizacja zwycięskiego projektu z wrocławskiego budżetu obywatelskiego dotyczącego budowy ścieżki spacerowej wzdłuż Steblówki. Jak podały w poniedziałek wrocławskie inwestycje, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji inwestycji, która obejmie odcinek od ulicy Kruszcowej do Piechowickiej na Stabłowicach. Planowana trasa będzie miała około 350 metrów długości i zostanie podzielona na 2 etapy. W pierwszym powstanie droga dla pieszych i rowerzystów o utwardzonej, przepuszczalnej nawierzchni. Drugi etap przewiduje budowę kolejnego odcinka ścieżki oraz montaż ogrodzenia od strony zbiornika wodnego. Projekt zakłada także nową zieleń, zagospodarowanie wód opadowych oraz przebudowę sieci podziemnych.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Press Grupa Deweloperska Toruń zwyciężyła Betard Spartę Wrocław 46-44 w rewanżowym meczu finału PGE Ekstraligi na Stadionie Olimpijskim. W dwumeczu Torunianie wygrali 101-79 i sięgnęli po tytuł drużynowego mistrza Polski. Wrocławianie zostali wicemistrzami kraju.
3: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia, mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało, chcieliśmy wygrać to spotkanie, też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok. Ludzie w Toruniu są naprawdę fajni, bardzo dużo nam pomagają, wielu mamy takich, którzy przyjadą, wyrównają nam tory, porobią równiarkami, dla nich również szczególne podziękowania. No i co, mam nadzieję, że miasto Toruń dzisiaj ma z czego się cieszyć, fajnie powtórzyliśmy tytuł z ubiegłego roku, broni się ciężej, ale jest fajnie. Fajnie, jak się to obroni, jest fajnie.
0: Tak mecz podsumował menadżer Press Toruń Piotr Baron. Spotkanie od początku było wyrównane, jednak goście z Torunia szybko objęli prowadzenie i kontrolowali przebieg rywalizacji. Najskuteczniejszym zawodnikiem Sparty był Artem Laguta, który zdobył 16 punktów z bonusem. Po stronie zwycięzców najlepiej punktował Robert Lambert. A co mówił po meczu menadżer Sparty Piotr Protasiewicz. Posłuchajcie.
4: Zawodnicy naszej drużyny dawali z siebie 100%, ale zbrakło. No i tyle. No, trochę inaczej sobie wyobrażałem, tym bardziej wejście w ten finał, w ten mecz rewanżowy. No nie udało się. Nie udało się i tutaj nie chciałbym gdzieś tam się zagłębiać, ale najnormalniej no, z braku mocy jako drużyna. Ja się bardzo cieszę, że miałem tą przyjemność, że mogłem być w tak świetnej drużynie, że dostałem tą szansę i mi zaufano. Dla mnie to jest pierwszy medal już nie jako zawodnika, także cieszę się bardzo. Świetna atmosfera. Dla mnie to było wielkie przeżycie i wielki sukces, jakby nie patrzeć. Wielkie przeżycie. Naprawdę świetnie się czułem w tym sezonie w drużynie wrocławskiej, w klubie. Świetna współpraca, osoby, które są tutaj ze mną. Same superlatywy. No, zbrakło tej wisienki na torcie.
0: Kluczowe dla losów meczu były wygrane biegi Torunian w drugiej i trzeciej serii startów. Ostatecznie Sparta nie zdołała odrobić strat z pierwszego spotkania, a grupa deweloperska Toruń przypieczętowała mistrzostwo już po 10 biegu.
5: Smakuje wyśmienicie. Wiadomo, ciężej jest bronić, tak mi się wydaje przynajmniej. Ten sezon nas bardzo dużo kosztował, ale bardzo dużo pracy włożyliśmy i przed, i w trakcie sezonu, przynajmniej ja, także jestem zadowolony, że wszystko się udało. Fajnie też, że udało się wygrać dzisiejszy mecz. Bardzo trudny przeciwnik, nie spodziewałem się takiego wyniku, szczerze mówiąc. Na mnie mówią Atom Kawczyński, bo mam dobre starty w tym roku, także ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wyniku. Trzeci mój bieg mógł być troszeczkę lepszy, ale też jest dobrze.
0: Cieszył się Antoni Kawczyński z Press Toruń. Dodajmy, że to 6. mistrzostwo w historii toruńskiego klubu i pierwsza obrona złotego medalu. Możecie pomóc zwiększyć bezpieczeństwo nad Odrą. Wodna Służba Ratownicza w faktach RMF 24 Wrocław w poniedziałek zachęcała do głosowania na projekt numer 82 we wrocławskim budżecie obywatelskim. Ratownicy chcą, aby na wybrzeżach Odry i Oławy zamontowano specjalne skrzynki ze sprzętem, który pomoże uratować osoby tonące. O pomyśle opowiadał w poniedziałkowych faktach Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.
6: Projekt Bezpieczna Odra, czyli projekt 82, zakłada on montaż skrzyń ratunkowych, tak zwanych helpboxów nad wrocławską Odrą. W tych helpboxach miałyby się znajdować przede wszystkim sprzęt ratowniczy, który świadkom umożliwi bezpieczne uratowanie, bezpieczną pomoc osobom tonącym, ale także sprzęt w postaci defibrylatora AED oraz monitoring, dzięki któremu będziemy mogli na bieżąco pilnować bezpieczeństwa nad Odrą także zdalnie, poza patrolami stacjonarnymi oraz przycisk wzywający służby. Ten pomysł powstał, ponieważ we Wrocławiu w rzekach od lat tonie najwięcej osób w całej Polsce. Chcemy wzmocnić to bezpieczeństwo i umożliwić świadkom bezpieczne uratowanie osoby tonącej, też ze względu na nasze doświadczenia, ponieważ w wielu przypadkach podczas zdarzeń, do których jeździliśmy, po rozmowie ze świadkami okazywało się, że na przykład mieli możliwość pomóc osobie tonącej, czas na to, natomiast nie mieli do tego sprzętu. Zdarzały się też takie wypadki, że osoby bez sprzętu ratowniczego wbiegały do wody po osobę tonącą i niestety same ponosiły śmierć w wyniku tego.
0: Jeżeli projekt wygra, takie helpboxy staną w 4 popularnych lokalizacjach.
6: Lokalizacje zostały wybrane na podstawie liczby zgłoszeń, do których jeździmy, w których interweniujemy, ponieważ na mapie Wrocławia są takie miejsca newralgiczne, w których po prostu częściej dochodzi do wypadków nad wodą, w których jest większy ruch turystyczny, ruch pieszych. Przede wszystkim są to właśnie Wyspa Słodowa i Bulwar Słoneczny, Bulwar Dunikowskiego oraz okolice ulicy Nagrobli przy kolejce Polinka. Te miejsca są utożsamiane z spędzaniem tam czasu, z turystyką, są tam również beach bary i są to właśnie miejsca, do których często jeździmy w ramach interwencji ze względu na zagrożenia.
0: W takim helpboxie miałyby się znaleźć koło ratunkowe, pas i rzutka, latarka, profesjonalna torba medyczna, a nawet defibrylator AED.
6: To przede wszystkim sprzęt wypornościowy, który pozwoli osobie tonącej utrzymać się na wodzie, jeśli jakiś świadek tej osobie ten sprzęt poda lub rzuci, czyli koło ratunkowe, czyli bojka asekuracyjna, która może pomóc także świadkom w bezpiecznym uratowaniu takiej osoby tonącej, czy też rzutka ratunkowa, która bez wchodzenia do wody pozwoli przyciągnąć osobę tonącą do brzegu.
0: Dodajmy, że projekt zakłada też montaż przycisku do szybkiego powiadamiania służb ratowniczych oraz kamer kompatybilnych z miejskim systemem monitorowania. W tym miejscu stawiamy kropkę i robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.
1: RMF 24.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z drugą odsłoną dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Jakie jeszcze nowe fakty we Wrocławiu i okolicach przyniósł poniedziałek? Sprawdźmy to. Daniel Chawrylenia, zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Policjanci z Oleśnicy zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze podczas przeszukania mieszkania odkryli schowek za obrazem, w którym znajdowały się worki z białym proszkiem. Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczona substancja to amfetamina, łącznie około 900 porcji czarnorynkowych. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Zarząd Dróg i Utrzymania we Wrocławiu przekazał w poniedziałek, że przygotowuje dokumenty do przetargu na projekt przebudowy pasa drogowego ulic Smętnej i Żmichowskiej. Według informacji od ZDIUM-u projekt w pierwszej kolejności zakłada przebudowę jezdni, chodnika i odwodnienia, a jeżeli czas pozwoli, także zatok przystankowych. Przypomnijmy, że główny ciąg ma już oświetlenie, które powstało kilka lat temu dzięki wrocławskiemu budżetowi obywatelskiemu. Studenci z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będą łapać pasażerów na gapę. Młodzi naukowcy rozpoczynają badania wrocławskiej komunikacji miejskiej. Projekt Pasażerowie na gapę ma przybliżyć temat obecności drobnoustrojów w autobusach

0: i tramwajach. Jak to będzie wyglądało w praktyce, wytłumaczył RMF 24 Wrocław na początku tygodnia przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego Krzysztof Migas.
1: My będziemy pobierać cztery wymazy, tak? To będą gumowe uchwyty, metalowe poręcze, siedziska i kasowniki. Czyli to są przestrzenie, z którymi każdy raczej wchodzi w kontakt przy każdej podróży tramwajem. My szukamy konkretnych gatunków bakterii. Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować potencjalne, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
0: Zapytaliśmy też o cel tego projektu.
1: Znalezienie jakiejkolwiek bakterii w tramwaju to nie jest wcale problem, tak? Bakterii każdy na rękach w każdym momencie ma miliardy, także no, oczywiście możemy się spodziewać tego, że jakieś bakterie nam wyjdą. My szukamy konkretnych, szukam drobnoustrojów z grupy Escape. To są bakterie, które są związane z zakażeniami szpitalnymi. Często tutaj problemem nie jest samo zakażenie bezpośrednio, tylko przenoszenie nosicielstwa. I to też chcemy zbadać, czy do tego czegoś może dochodzić poprzez po prostu przenoszenie tych bakterii w komunikacji miejskiej. Wyciągamy. To są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic, one są czyściutkie. Otwieramy. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Zbliżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości i żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Pasażerowie NPK nie powinni się dziwić, nie powinni też się obawiać. Studenci pobierający próbki będą odpowiednio oznakowani. To będą kamizelki odblaskowe, przez co będzie bardzo łatwo rozróżnić takiego studenta oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.
0: Projekt będzie prowadzony przez najbliższe dwa tygodnie, a studentów spotkacie na liniach autobusowych K, D i 113 oraz tramwajowych 3 i 18.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Postępują prace przy budowie nowej trasy autobusowo-tramwajowej na wrocławskie Swojczyce. Na pętli Sempolno przygotowywane są już tory tramwajowe, montowane są obramowania torowiska, drogi manewrowej i chodników. Wzdłuż parku powstają fundamenty pod słupy trakcyjne oraz system drenażu. Za mostami Chrobrego na ulicy Swojczyckiej trwa budowa sieci wodociągowej. Nowa dwukilometrowa trasa połączy pętlę Sempolno z nową pętlą przy cmentarzu parafii Świętego Jacka. W ramach inwestycji powstaną 15 przystanków, parking Parkuj i Jedź na 166 aut, wioty rowerowe, nowe jezdnie oraz infrastruktura dla pracowników NPK. Koszt realizacji tego zadania to 140 milionów złotych, z czego ponad 80 milionów pochodzi ze środków unijnych. Październik pełen piłkarskich emocji. W tym miesiącu Śląsk Wrocław dwukrotnie rozegra spotkania na własnym stadionie. O szczegółach mówił w poniedziałek w RMF 24 Wrocław rzecznik Tarczyńskiej Areny Marcin Janiszewski.
3: Najpierw 10 października, czyli w sobotę przeciwko poznańskiemu Lechowi o godzinie 17:30. Później pod koniec miesiąca w niedzielę 25 października WKS zagra w domowym starciu z wieczystą Kraków.
2: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Ale październik to też czas wzmożonych infekcji górnych dróg oddechowych. O sytuacji chorobowej w stolicy Dolnego Śląska w poniedziałek Maciej Sas rozmawiał z Anną Krzyszowską-Kamińską, lekarką rodzinną z wrocławskiego Ołtaszyna.
4: Pani doktor, czy to prawda, że jeżeli chodzi o medyczne menu, to u Was ostatnio infekcje, czyli grypa na zmianę z grypopodobnymi, na zmianę z COVID-em?
5: Generalnie jest bardzo dużo infekcji z wysoką gorączką, natomiast w testach nie wychodzi nam jeszcze dodatnio grypa ani COVID, czyli są to jakieś inne wirusy.
4: Ale dużo tego jest.
5: Dużo. Bardzo dużo było dwa tygodnie temu. W zeszłym tygodniu przyjmowaliśmy pacjentów, którzy się nie wyleczyli i mają powikłania w postaci zapalenia oskrzeli czy zapaleń płuc. A od poniedziałku czekamy na nowych.
4: Czy to jest tak, że rzeczywiście jesień to jest taki czas, kiedy wysyp jest zawsze i po prostu tak być musi systematycznie co roku?
5: Co roku jest, szczególnie wtedy, kiedy tak jak teraz jest bardzo ciepło w dzień i chłodno w nocy i zapominamy wychodząc na przykład w słońcu o ciepłym odzieniu na wieczór i potem marzniemy wracając do domu, albo rano nie chce nam się wziąć tej kurtki i stwierdzimy, że wytrzymamy na przystanku w tym zimnie i to nas rozkłada.
4: No i kończymy u lekarza, a właściwie u lekarki w tym przypadku. Natomiast zostaje pytanie, czy poza tym, że odpowiednio się ubrać, czyli dostosować ubranie do pory dnia i do temperatury, coś jeszcze możemy zrobić? No zaraz zapytam o szczepienia, a na razie to takie bardziej przyziemne rzeczy, które sami jesteśmy w stanie wykonać.
5: Jest kilka bardzo ważnych elementów naszego zdrowia i profilaktyki infekcji. To jest prawidłowa dieta, to jest duża ilość aktywności fizycznej, prawidłowy sen, i dbanie o nasze emocje, relacje, śmiech, żeby różne żale nas nie jadły od środka.
4: No i szczepienia. Wszyscy oczywiście lekarze zawsze mówią, zaszczep się na wszystko, co możliwe. Pytanie po pierwsze, czy to rzeczywiście skutkuje tak, że nie zachorujemy, czy a po drugie, czy jeszcze jest czas na to, żeby te infekcje jakoś łatwiej przebrnąć?
5: Szczepienia chronią nas przed poważnymi powikłaniami chorób infekcyjnych, natomiast przed samymi infekcjami, przed początkiem nas nie chronią. Tu ta profilaktyka, o której mówiłam. Natomiast corocznie warto się szczepić przeciwko grypie, raz w życiu przeciwko pneumokokom, to zalecane jest wszystkim seniorom powyżej 65 roku życia. Zalecane jest też szczepienie przeciwko RSV, to jest taki wirus, który zadaje zapalenie oskrzelików, które wygląda jak zapalenie płuc. No i jeszcze można przeciwko półpaścowi się zaszczepić.
4: No wszyscy cały czas znowu zaczęli mówić o COVID-zie, a COVID?
5: COVID też, ponoć się pojawiły szczepionki na COVID, ale jeszcze nie udało nam się zalogować do tej aplikacji, żebyśmy mogli je pobrać.
4: Tak czy inaczej, jak rozumiem, zaczyna się, tak jak rolnicy mają koniec lata, okres żniw, tak u Państwa okres żniw to początek jesieni, tak?
5: Tak, u nas się już zaczyna i skończy się gdzieś tam w kwietniu zazwyczaj, także teraz już wiemy, że nie bierzemy urlopów ani żadne takie. Teraz jest czas wzmożonej pracy lekarzy POZ-u.
4: No, pod warunkiem, że są sami zdrowi, od któregoś pacjentów czegoś nie złapali.
5: Tak, ale my bardzo dbamy o siebie.
0: I na tej rozmowie kończymy drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale wracamy jeszcze przed 23. Wróćcie razem z nami. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.

0: Daniel Chawrylenia, zaczynamy ostatnią część poniedziałkowego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, zatem bez zbędnego przedłużenia. Zapraszam.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: W poniedziałek na antenie RMF 24 Wrocław wybrzmiał też apel wrocławskiej policji. Jeszcze dziś zadzwońcie do rodziców i dziadków i przekażcie im, że we Wrocławiu i okolicach działają bezwzględni oszuści, którzy wykorzystują naiwność starszych ludzi i okradają ich ze wszystkich pieniędzy. Tylko w ostatnich dniach wyłudzili ogromne sumy od trzech kobiet w wieku 86, 88 i 91 lat oraz od 90-letniego wrocławianina. Sprawcy za każdym razem tworzyli sytuację nagłą i dramatyczną. Wykorzystywali troskę o najbliższych, powoływali się na autorytet policjanta lub lekarza i przekonywali, że pieniądze trzeba przekazać natychmiast. W takich warunkach ofiara działa pod wpływem emocji, bez czasu na sprawdzenie przedstawionej historii. Policjanci zaapelowali o wprowadzenie w życie jednej bardzo prostej zasady: żadnych pieniędzy po telefonicznej prośbie, bez wcześniejszego kontaktu z rodziną. Kilkuminutowa rozmowa może ochronić oszczędności gromadzone przez całe życie, radzi wrocławska policja. Uwaga, pasażerowie MPK, w poniedziałek czasowo wyłączono z użytku przystanek Bastion Sakwowy. Autobusy zatrzymują się przy przystanku Kołłątaja za skrzyżowaniem z Podwalem. A co dokładnie się tam stało, wyjaśnił Faktom RMF 24 Wrocław na początku nowego tygodnia rzecznik MPK Wrocław Daniel Misiek.
2: Z przystankiem nie stało się nic, gorzej z płytami betonowymi, które mieszczą się między torowiskiem, między torami w ulicy Kołłątaja na wysokości szkoły podstawowej nr 71. Tam wypłukała się podbudowa torowiska i z tego powodu te płyty zaczęły klawiszować. To znaczy one nie miały takiego utwardzonej przestrzeni między płytą a ziemią i dlatego zaczęły się ruszać. To jest kwestia wieku po prostu. Remont w tym miejscu ostatni był prowadzony naście lat temu i przez cały ten czas, przez wszystkie te lata ta podbudowa po prostu się wymyła. Oczywiście chcemy te płyty wyciągnąć z ziemi, wylać nową podbudowę i położyć płyty z powrotem, natomiast to będzie wiązało się z tym, że będziemy musieli zawiesić na jakiś czas ruch torowy. To oznacza, że nie chcemy tego zrobić na hura i nie od razu. Myślę, że będziemy celowali po pierwsze w weekend, aby ograniczyć te utrudnienia w trakcji tramwajowej. No i postaram się to zrobić jak najszybciej, ale z zachowaniem tego zastrzeżenia, że z jak najmniejszymi problemami w komunikacji miejskiej. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia tygodnia, dwóch, a nie miesięcy.
0: Zmiana obowiązuje do czasu wykonania remontu.
2: Przystanek, z którego na co dzień mieszkańcy korzystają, kursując trakcją autobusową w ulicy Kołłątaja, został przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej. On jest widoczny i oznaczony. Tramwaje kursują bez zmian. Trochę inaczej jest z autobusami, natomiast tych różnic też nie ma tutaj wiele. Po prostu te autobusy, które na co dzień kursują Kołłątaja, poruszają się asfaltem, jezdnią razem z innymi autami, a nie wydzielonym pasem, buspasem w torowisku. Więc te zmiany dla naszych pasażerów nie są duże, natomiast po prostu autobusy nie korzystają z tego wydzielonego pasa ruchu i to może prowadzić do pewnych utrudnień.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Wrocławskie parki cieszyły się w poniedziałek wyjątkową popularnością. Jesień prezentuje się od swojej najlepszej strony. Na niebie piękne słońce, wysoka jak na tę porę roku temperatura, a drzewa mienią się złotem i czerwienią. To idealne warunki na spacer. W poniedziałek we Wrocławiu na termometrach było nawet 20 stopni. Taka pogoda motywowała do aktywności na świeżym powietrzu.
3: Jesień ma ten plusy, że można pojechać w Bieszczady i są piękna przyroda, pięknie się prezentuje. Żółte liście opadające, no jest to raj, zmarzenie. Jakby było cały tydzień ciepło, to bym cały tydzień pojechał w Bieszczady.
4: Uwielbiam, to jest moja ulubiona pora roku.
5: Jesieniara?
4: Nie wiem, to jakieś takie nowoczesne pojęcie, ale jak najbardziej, no te kolory takie są, jak jest jeszcze słońce, no to tym bardziej po prostu chce się żyć. Dzieci wróciły do szkoły, to też jest bardzo pozytywne. Także
5: trochę luzu w domu.
4: Oczywiście, to jest dużo lepiej.
6: Odpoczynek po lecie, piękne kolory, no i taki spokój zaczyna być w przyrodzie.
5: A teraz randka z mężem?
6: No tak, jak zawsze. Od 46 lat.
5: Cudownie. Jesień jest romantyczna?
7: Pewno, każda pora roku jest romantyczna. To jak się, no jest takim właśnie romantykiem, prawda? Tak jak my jesteśmy.
6: W sumie jesienni jesteśmy.
5: Jesieniarze.
6: Jesieniarze, tacy od młodości. Więc jakoś tak mamy taki sentyment do jesieni właśnie.
5: No to miłego spaceru.
6: Dziękujemy bardzo.
0: Ze spacerującymi po Wrocławiu w barwach pięknej i z złotej jesieni rozmawiała w poniedziałek Martyna Czerwińska. Wrocławski magistrat podsumował 4 lata wsparcia UNICEF-u dla naszego miasta. Od 2022 roku Wrocław i UNICEF wspólnie działają na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin. W tym czasie organizacja przekazała stolicy Dolnego Śląska blisko 50 milionów złotych. Dzięki tej współpracy do wrocławskich szkół i przedszkoli trafiło około 3000 tabletów i ponad 400 laptopów, a w stolicy Dolnego Śląska powstało 35 gabinetów integracji sensorycznej. Za te pieniądze Wrocław zatrudnił ponadto 120 asystentów międzykulturowych i przeszkolił 370 nauczycieli. Nie zapominajmy też o pomocy psychologicznej, wsparciu rodzin i dzieci ze szczególnymi potrzebami, a także o programach dla młodzieży, warsztatach integracyjnych i doradztwie zawodowym oraz wzmocnieniu systemu ochrony dzieci i wsparciu wrocławskiego MOPS-u.
1: Nasi specjaliści w Faktach RMF 24 Wrocław.
0: Jak dbać o zdrowie kota czy psa, zanim wybierzemy się do lekarza weterynarii? Jak się przygotować do takiej wizyty? Na co szczepić pupila? Kiedy, gdzie i jak sterylizować czy kastrować zwierzęta domowe? Między innymi tego będą dotyczyły porady, z których bezpłatnie będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Czernica. Taki bezpłatny dyżur jest organizowany w najbliższy czwartek przez Radę Biznesu gminy Czernica z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Jak mówiła Faktom inicjatorka przedsięwzięcia, lekarz weterynarii Ewa Fałędy-Sztoś, na spotkanie w budynku urzędu gminy trzeba przyjść bez zwierzęcia, a wcześniej obowiązują zapisy. Czego będzie można się dowiedzieć? Posłuchajcie.
8: Dlaczego, po co warto szczepić? Jaki ma cel akcja sterylizacji zwierząt? To też ma znaczenie informowanie o zapobieganiu bezdomności zwierząt, tak? W przypadku, kiedy one po prostu nie rozmnażają się w sposób niekontrolowany. No i uświadamianie ludzi w tym względzie oczywiście. Będziemy do dyspozycji przez pilotażowo, to będzie 8 października, w określonych godzinach od 16.30 do 18.30. Wcześniej podajemy numer telefonu, na którym należałoby się wcześniej po prostu umówić i wtedy zapisujemy sobie te osoby jakby w kolejności zapisów, spotykamy się i jakby staramy się pomóc, odpowiadając na pytania i udzielając porad dotyczących kłopotów danego właściciela, czy mówiąc, co należy następnie zrobić, albo pojawić się w gabinecie, żeby jakby już później działać dalej.
0: A wiedzą będą dzielić się lekarze weterynarii Ewa Fałędy-Sztoś i jej mąż Radosław Toś oraz Małgorzata Dąbrowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Ta ostatnia opowie też m.in. o programach gminy Czernica dotyczących na przykład sterylizacji kotek oraz chipowania psów. I na tym kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnej nocy i słyszymy się jutro.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Punktualnie o 23:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Niestety, Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. To już druga porażka biało-czerwonych w tym turnieju. Mecz w Zenicy obserwował nasz specjalny wysłannik. W faktach także ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 na Pomorzu, a także ze stacji paliw. Jutro benzyna w górę, a diesel w dół. Zero do jednego. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną kluczowy mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie, Cezarem Dziwiszkiem. Witaj, Czarku, ponownie.
2: Witam, bo już nie dobry wieczór.
1: Już nie dobry wieczór. Jak doszło do tej porażki?
2: Muszę przyznać, że to była prawdziwa bitwa o Zenicę, ślizgi, walka. Gospodarze jednak w drugiej połowie dawali nam ostrzeżenia. Dwukrotnie spalone uchroniły nas najpierw przed golem, potem przed rzutem karnym. Jednak w końcówce spotkania tego szczęścia już nam zabrakło. Po zagraniu w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Iwan Basić. Na zryw okazało się niestety już za późno. Przegrywamy z Bośnią 0-1, a równocześnie Szwecja wygrała z Rumunią 1-0 i te wyniki praktycznie przekreślają nasze szanse na wygranie grupy. Niestety teraz także drugie miejsce dające grę w barażu o najwyższą dywizję Ligi Narodów i miejsce w drugim koszyku eliminacji do Euro wydaje się być już poza naszym zasięgiem. Bośnia się cieszy, Polska płacze. Zenica, Cezary Dziwiszek.
1: Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 91 na Pomorzu. W miejscowości Słupkowy na odcinku Tczew-Gniew osobówka zderzyła się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Droga w tej chwili jest zablokowana. O północy zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny może pójść w górę o 6 groszy do 6,79. Potanieje za to olej napędowy tutaj o 6 groszy w dół do 7,82. Co mogą natomiast przynieść kolejne dni? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
4: Sytuacja jest bardzo zmienna. I wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
3: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
4: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
3: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
6: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
1: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan. Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
7: Jak działa cyberkaretka?
8: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe przykładowo, duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
1: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę. Do tej pory nie była jeszcze wykorzystana. A w kolejnych faktach o rewolucji na chodnikach. Będzie dotyczyła głównie użytkowników hulajnóg elektrycznych. W planach rządu zaostrzenie przepisów w sprawie usuwania blokad prędkości, a także konfiskata urządzeń, jeśli nie będą one spełniać polskich wymogów. Więcej o tym w faktach o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dobry wieczór. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
1: PiS chce wrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej dla firm jednoosobowych. Likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego, ogłosił Przemysław Czarnek. Dodajmy, że ten sam Czarnek za Polskim Ładem w 2021 roku głosował. Panie profesorze, dlaczego PiS wali we własny rząd?
2: Wojny domowe w polityce są z reguły wojnami bardzo krwawymi, na szczęście tylko politycznie. W Polsce są też wojnami, gdzie bardzo szybko trudno zorientować się komuś, kto nie jest uczestnikiem bezpośrednim tego, w zasadzie o co chodzi. Kiedy dochodziło teraz do rozłamu w PiS-ie, wydawało się, że będzie to tak, że Jarosław Kaczyński, główny nurt tej partii, będzie bardzo mocno akcentował własną tożsamość i własne osiągnięcia w sensie popularności, reform popularnych społecznie, a Mateusz Morawiecki będzie wskazywał, że należy coś robić inaczej. Teraz w tym aspekcie społeczno-ekonomicznym mamy taką dziwaczną zamianę ról, w której reformator, który odszedł z PiS-u, żądał zmian w tej partii, broni jak niepodległości jej
1: dorobku pisowskiego, tak,
2: a Prawo i Sprawiedliwość podlega procesowi, który, jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, zastrzegam, no jest taką troszeczkę korwinizacją PiS-u w sensie ucieczki w stronę ultraliberalizmu ekonomicznego.
1: Mateusz Morawiecki już to skomentował dziś rano w RMF FM u Tomka Terlikowskiego. Powiedział Morawiecki: PiS proponuje obniżkę danin dla złodziei, kacprzyków i kralów, a sfinansuje to przysłowiowa kasjerka z Biedronki, w czym no, jest dużo prawdy, dlatego że rzeczywiście nikt nie mówi o obniżaniu składek dla etatowców, natomiast jak ktoś ma miłą firmę i 100 tysięcy kosi miesięcznie, to będzie płacił sobie ryczałcik 600 zł, bo tak to wyglądało, a kasjerka 9% od całej pensji.
2: No, to jest generalnie jeszcze szerszy problem, struktura reprezentacji różnych interesów zbiorowych i grup lobbystycznych w polskiej debacie publicznej. Do dziś możemy wysłuchać absurdalnych z perspektywy polskiej polityki głosów dotyczących na przykład konieczności podniesienia wieku emerytalnego, prawda? Dla każdego polityka i analityka polityki jest oczywiste, że było to bardzo spektakularne popełnienie politycznego samobójstwa. Analogicznie, jeśli chodzi o los biznesmenów, gdyby wszystkie formacje polityczne z taką gorliwością jako biznesmenów upominały się o inne grupy, na przykład pracowników najemnych, to pewnie ta struktura interesów w Polsce byłaby trochę inna i bardziej przypominałaby na przykład państwa nordyckie. W tym wypadku rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zaskakującą zmianą ról. Jak sądzę, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości jest to nieśmiała próba, po pierwsze, zbliżenia się do Konfederacji, po drugie, kolejna próba, wcześniejsze były nieudane, pogłębienia niezbyt imponującego poparcia wśród obywateli i obywatelek w wieku tak mniej więcej od 20 kilku do 40 kilku lat, którzy w największym stopniu zinternalizowali mocno rynkową wizję Morawiecki rzeczywistości społecznej. Natomiast dla Mateusza Morawieckiego przy fatalnych sondażach tej formacji to jedna z nielicznych szans, żeby dotrzeć do przynajmniej części tradycyjnych wyborców PiS.
1: Morawiecki twardo mówi: idziemy sami. Czy to ma sens?
2: W polityce każdy, kto będzie zawierał sojusz i każdy, kto nie będzie zawierał sojuszu, do końca będzie twierdził, że jest absolutnie pewny dobrego wyniku i będzie startował. Sam to zdemobilizowałoby.
1: Ale pan obstawia Morawieckiego w tej chwili pod kreską czy nad kreską wyborczą?
2: Bardzo trudno jest być, nawet mimo takiej dyskusji jak ta z ostatnich godzin, bardziej pisowskim od PiS-u, dlatego że ta partia kształtowała swój elektorat.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. 6 osób zginęło, niemal 60 zostało rannych w rosyjskich atakach na Charków. Potem sport. Posłuchajcie, jak porażkę Polaków w meczu z Bośnią i Hercegowiną komentuje trener naszej kadry Jan Urban. Zimowy, a może letni? Jeśli zrezygnowalibyśmy ze zmiany czasu, to przy którym lepiej zostać? O najnowszych badaniach naukowców opowie nasz dziennikarz. Co najmniej 6 osób zginęło, a prawie 60 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar rosyjskich nalotów na Charków. Jak wiecie z faktów, na miasto spadły bomby kierowane. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Wśród rannych 3 dzieci. 3 inne osoby są w ciężkim stanie. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, mówił trener Jan Urban po przegranym przez Polaków pojedynku z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie, przypomnę, zakończyło się wynikiem 0-1 dla Bośniaków. Jedyny gol w tym meczu padł w 84 minucie z rzutu karnego.
1: No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji.
0: Przekonywał selekcjoner na pomeczowej konferencji. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Wczoraj odbył się drugi proces w trybie wyborczym. Śledził go nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci, oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
0: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w tę niedzielę. W najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
3: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
4: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
3: Oczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
4: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
3: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
4: Już niebawem, tak?
3: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
0: Zapowiada pełnomocnik resortu obrony, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Według BBC królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
0: Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby zostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego? O tym Grzegorz Jasiński.
6: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
7: RMF FM. Czas na rozmowę.
0: W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był lider Stowarzyszenia Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki. Jednym z tematów wysokie ceny paliw.
8: Tankował pan już po nowych cenach?
9: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na stronach. Pokażemy. Stracili 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
8: No, to pan mówił przez wcześniejszych.
9: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
8: No tak, Potem nie było na dwa tygodnie, mówił premier.
9: Nie, chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
8: Zabrakło pieniędzy, panie premierze.
9: Pieniędzy cały czas brakuje. Jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
8: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
9: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
8: Panie, czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem. No bo nie, jest
9: odwrotnie.
8: Sukces, no
9: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej.
8: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak
9: nie mamy najniższych. Są państwa, w których są niższe ceny.
8: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
9: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
8: Które?
9: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych.
8: Panie premierze, jesteśmy skubani. No nie jesteśmy skubani. No potrzebuje ten rząd także podatków.
9: Chwila. Kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak. Poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie VAT-u.
8: No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, deficyt, to skandal.
9: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali dwa miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025.
8: Tak,
9: przychodzi sobie pan na tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
8: jak pan jest liderem formacji,
9: chciałem zapytać,
8: czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
9: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia, a my mamy tutaj
8: panie premierze, Powered ale ja się Poland, pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
9: To jest powodzenie dla Polski.
8: To jest,
9: panie redaktorze, mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
8: A nie o program.
9: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
8: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
9: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
8: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
9: No tak,
8: kopalnie.
9: Ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, która Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
8: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
9: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
8: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
9: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między... szacunkowo teraz 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
8: Ale chwileczkę.
9: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej. Suwerenność będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy mieli nasze źródła zasobów dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
8: 30-40
9: lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE.
8: Suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
9: Nie, suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
8: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomitym pomysłem.
9: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o drugiej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina druga w studio Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski melduje się, to czas na fakty. 10 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem krakowskiego szpitala. Służby ewakuowały pacjentów. Protesty uczniów we Francji wymykają się spod kontroli. Dochodzi do ataków i podpaleń szkół. Kolejny cyberatak w Polsce. Na razie nie ma dowodów, by był powiązany z poprzednimi. Pożar szpitala w małopolskiej stolicy. Ogień pojawił się na północnym wschodzie miasta w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera. Trwa akcja gaśnicza. Jak przekazał nam dyżurny Straży Pożarnej, trzeba było ewakuować pacjentów. Z żywiołem walczy 10 zastępów, to około 40 strażaków. Na miejsce udają się też kolejne jednostki z innych części Krakowa. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych ani o przyczynach pożaru. Donald Trump potwierdza, że wycofanie amerykańskich bombowców B-1 z brytyjskiej bazy Fairford miało związek z zagrożeniem ze strony Iranu. Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio przedstawił tę decyzję jako rytunowe przemieszczenie wojsk. Trump sugerował też, że Iran mógł stać za próbą porwania samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Śledczy nie znaleźli jednak dotąd dowodów na powiązania pilota z Iranem. We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli. Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki. W czasie starcia licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy zawierający prawdopodobnie gumowe pociski.